0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosława Wydra, zapraszam. Nie udało się wyłonić nowego kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Drugi konkurs zakończył się bez rozstrzygnięcia. Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono dwie osoby. Komisja konkursowa uznała jednak, że kandydaci nie spełniają oczekiwań związanych z prowadzeniem placówki. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przygotowania do pracy na stanowisku oraz spełnienia wszystkich wymagań formalnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zapowiada ogłoszenie kolejnego konkursu w przyszłym tygodniu. Do czasu wyboru nowego kierownika obowiązki nadal pełni Olga Żynkina. Spółka informuje również, że ostatnie kontrole weterynaryjne w schronisku nie wykazały nieprawidłowości. Mniej bioodpadów, niższa opłata. Ekologiczny Związek Gminy Działdowszczyzna wprowadza ulgę dla mieszkańców, którzy mają kompostownik. Z rozwiązania mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Warunek jest jeden. Trzeba zadeklarować posiadanie kompostownika. Ulga wynosi 10% i oznacza oszczędności. W skali roku to równowartość ponad jednego miesiąca opłat. Deklarację należy złożyć w referacie gospodarki komunalnej Związku w Działdowie. Ulga będzie naliczana od miesiąca złożenia dokumentu. Kompostowanie to prosty sposób na ograniczenie ilości bioodpadów. Do kompostownika można wrzucać resztki warzyw i owoców, trawę oraz liście. Nie należy tam umieszczać mięsa, nabiału ani odpadów nieorganicznych. Ulga obowiązuje od 1 stycznia przyszłego roku. Rozpoczęła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego w gminie i mieście Żuromin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji i projektów. Budżet obywatelski dobrze się przyjął w gminie Żuromin, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Budżet obywatelski już się zakorzenił w historii naszego Żuromina. To już jest kolejna edycja od kilku lat. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zgłaszaniu zadań, a potem w głosowaniu. Mam nadzieję, że ta edycja również nie będzie odstawać.
2: W tym programie nie ma przegranych, zaznacza burmistrz.
3: Projekty zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego są również inspiracją zarówno dla burmistrzów, jak i radnych do tego, żeby dyskutować o tych pomysłach, nawet wtedy, kiedy one nie znajdą swojego poparcia wśród mieszkańców, ale tworzą taką bazę pomysłów na przyszłość, więc chociażby z tego względu warto o tych pomysłach mówić.
2: Wnioski może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Do formularza trzeba dołączyć podpis osoby popierającej projekt. Dokumenty można składać w urzędzie lub przesłać pocztą. Maksymalna wartość jednego zadania to 140 tysięcy złotych. Po zakończeniu naboru projekty przejdą weryfikację, a następnie mieszkańcy wybiorą najlepsze pomysły w głosowaniu, które odbędzie się w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na dwa projekty. Propozycje można zgłaszać do 5 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 14 lipca. Dobiega końca budowa przedszkola i żłobka w Strzegowie. Budynek jest już gotowy, trwa montaż mebli i wyposażenia. Samorząd chce do lipca uzyskać pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu. Równolegle prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenu. Tu doszło do kilku zmian w stosunku do pierwotnego projektu, mówi wójt gminy Strzegowo Damian Sobiecki.
4: Pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusu, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanał.

0: Finansowanie pochodzi m.in. z programu Polski Ład i Maluch Plus. Inwestycja ma poprawić dostęp do opieki nad dziećmi i odciążyć rodziców. To pierwszy publiczny żłobek w Strzegowie. Otwarcie zaplanowano na sierpień. Gmina Działdowo planuje duże inwestycje w oświatę. W najbliższym czasie termomodernizację przejdą 4 szkoły. Prace obejmą placówki w Księżym Dworze, Uzdowie, Petrykozach i Różkowie. Samorząd przygotowuje też dokumentację dla szkoły w Burkacie. Na modernizację gmina pozyskała około 10 milionów złotych. Resztę dołoży z własnych środków. Inwestycje mają poprawić warunki nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków. Nie można dopuścić, żeby w szkołach było zimno, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
1: Zawsze patrzymy w stronę, żeby gmina ponosiła jak najmniejsze koszty, bo oczywiście no, po to robimy, ale też komfort dzieci, no bo zresztą ta zima w tym roku pokazała, że to nasze niekoniecznie ogrzewanie sprawdziło się. Przy mrozie ponad 20 stopni niektóre klasy były dosyć zimne. No nie chcemy do tego dopuścić, żeby dzieciaki się uczyły w zimnych klasach.
0: W tej sprawie były telefony od mieszkańców, dodaje wójt.
1: Bardzo często się zdarzało, że rodzice dzwonili, że nie do końca jest ciepło w tej szkole, więc taka decyzja zapadła.
0: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę dachów, okien i drzwi, modernizację ogrzewania oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. Samorząd inwestuje także w infrastrukturę sportową. Przy szkole w Burkacie powstało nowe boisko wielofunkcyjne za 2 miliony złotych. Kolejne obiekty sportowe są w planach. Nowy kompleks ma powstać w Księżym Dworze, a następny projekt dotyczy szkoły w Uzdowie. W Ciechanowie ruszyły szkolne gabinety stomatologiczne. Placówki rozpoczęły działalność z początkiem maja. Gabinet wrócił do szkoły podstawowej nr 5 po 13 latach przerwy. Drugi uruchomiono w szkole podstawowej nr 3. Z opieki skorzystają uczniowie oraz przedszkolaki. W Trójce opieką objęto ponad 800 uczniów oraz ponad 350 dzieci z miejskich przedszkoli. W Piątce z usług może skorzystać ponad 1300 dzieci z dwóch szkół i dwóch przedszkoli. Leczenie jest bezpłatne. Usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe gabinety zapewniają leczenie, profilaktykę i edukację zdrowotną. Do tej pory dzieci korzystały głównie z jednego punktu w mieście. Gabinetami zajmują się dwie firmy medyczne. Mława przystąpiła do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. Wsparcie otrzymały miejskie przedszkola oraz oddział przedszkolny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie trafi do 4 miejskich przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej nr 2. Dzięki wsparciu placówki kupią nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt cyfrowy. W przedszkolach pojawią się m.in. roboty edukacyjne, mikroskopy cyfrowe, długopisy 3D, programowalne zabawki, klocki edukacyjne oraz urządzenia wspomagające naukę programowania. Projekt ma rozwijać kompetencje cyfrowe najmłodszych dzieci oraz wspierać nowoczesną edukację przedszkolną. Mława robi kolejny krok w stronę dużej inwestycji. Władze miasta podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy wiaduktu. Przeprawa powstanie w rejonie ulicy Kościuszki i linii kolejowej. Projekt obejmie rozbudowę ulicy Batorego i Granicznej oraz budowę drogi łączącej Aleję Świętego Wojciecha z ulicą Kościuszki. Trasa będzie dostosowana także do ruchu ciężarowego. Miasto planuje rozpocząć inwestycje w przyszłym roku, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
2: Jestem głęboko przekonany, mocno w to wierzę, że już w przyszłym roku będziemy szukali wykonawcy i oczywiście środków finansowania tej ważnej inwestycji dla naszego miasta.
0: Wartość umowy to ponad 300 tysięcy złotych. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. Najdroższa oferta to prawie 1 000 000 złotych. Inwestycja ma poprawić komunikację między częściami miasta po obu stronach torów. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy. Będzie bezpieczniej na drodze w Liberadzu w powiecie mławskim. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku ponad 3 km. Najważniejszym elementem będzie budowa ronda. Powstaną też nowe skrzyżowania, chodniki i oświetlenie. Drogowcy poszerzą jezdnie i wykonają odwodnienie. Prace obejmą również budowę zjazdów, zatok postojowych oraz przebudowę sieci podziemnych. Pojawi się nowe oznakowanie i kanał technologiczny. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ma się też zwiększyć płynność ruchu na tym odcinku. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 14 milionów złotych. Ponad 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę pokryje powiat mławski przy wsparciu gminy Szreńsk. Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Klonowie. Inwestycje odebrano w obecności władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Andrzej Piątkowski oraz przedstawiciele rady i urzędu. Obecny był także wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. W ramach zadania powstało prawie 150 metrów nawierzchni z kostki. Inwestycja ma poprawić komfort mieszkańców i zwiększyć bezpieczeństwo w tej części gminy. Koszt realizacji wyniósł

0: prawie 170 tysięcy złotych. W Mławie ruszył system roweru miejskiego. Jednoślady pojawiły się na ulicach 1 maja i są już dostępne dla mieszkańców oraz turystów. Do dyspozycji jest 40 rowerów. Sprzęt rozstawiono w 10 punktach miasta. Stacje działają m.in. przy Starym Rynku, na ulicy Kopernika, Dworcowej i Szpitalnej. O takie rozwiązania wnioskowali mieszkańcy, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
1: W ten sposób miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom oraz osób odwiedzających Mławę, zapewniając wygodne i ekologiczne rozwiązanie, które ułatwi codzienne przemieszczanie się po mieście.
0: Z systemu można korzystać przez aplikację NextBike. Rejestracja wymaga podania danych i doładowania konta. Wypożyczenie odbywa się przez zeskanowanie kodu QR. Zwrot następuje po odstawieniu roweru na stację i zamknięciu blokady. Korzystanie z systemu ma nie być trudne, zapewnia Artur Ryfiński.
1: Korzystanie z systemu będzie proste i intuicyjne. Rowery będzie można wypożyczać i zwrócić w dowolnej stacji na terenie miasta, a także zarezerwować oraz odblokować za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej.
0: Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, kolejne minuty są płatne według cennika. Powiat żuromiński otrzymał pieniądze na profilaktykę zdrowotną. Decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie dotyczy programu badań dla mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowsze dla Zdrowia 2026. To program, którym Sejmik Wojewódzki wspiera lokalne samorządy, mówi członkini zarządu Anna Brzezińska.
2: Wspieramy naszych mieszkańców w kontekście profilaktyki, edukacji zdrowotnej. Beneficjenci, czyli gminy i powiaty, otrzymują wsparcie na programy profilaktyczne, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców danych gmin i danych powiatów.
0: Program pozwala wyrównać szanse dostępności do usług medycznych, dodaje Anna Brzezińska.
2: Jest to niezwykle ważne, ponieważ bezpośrednie dotarcie z profilaktyką, z edukacją nie tylko dajemy możliwość mieszkańcom dbać o swoje zdrowie, ale przede wszystkim dostarczamy im też dostępności do usług medycznych.
0: W ramach działań mieszkańcy będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych. Planowane są również warsztaty i wydarzenia promujące zdrowy styl życia. Szczegółowe informacje przekażą realizatorzy wybrani przez beneficjentów. Całkowita wartość projektu to ponad 120 tysięcy złotych. Wsparcie z budżetu województwa wynosi prawie 95 tysięcy złotych. To jest tydzień w regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Pożar hali produkcyjnej w Rybnie w powiecie działdowskim. Ogień bardzo szybko objął obiekt, w którym prowadzono produkcję pelletu. Spowodował wielomilionowe straty i postawił w gotowości strażaków z kilku powiatów regionu. W działaniach uczestniczyło 16 zastępów, czyli ponad 60 strażaków. Akcja była wymagająca, ponieważ płonąca hala znajdowała się w pobliżu innych zabudowań przemysłowych. Istniało realne zagrożenie, że ogień przeniesie się na sąsiednie obiekty. Strażakom udało się jednak opanować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozwoju pożaru. Ogień całkowicie zniszczył infrastrukturę produkcyjną zakładu. Spłonęły maszyny wykorzystywane do wytwarzania pelletu, a także gotowy surowiec i zapasy materiałów. Ogień pochłonął również około 200 ton trocin przeznaczonych do dalszej produkcji elementów meblowych. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą sięgać nawet 7 milionów złotych. To jeden z poważniejszych pożarów przemysłowych w regionie w ostatnim czasie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Padlewskiego w Mławie zaprezentowali nowy samochód. To lekki pojazd ratowniczo-kwatermistrzowski dla 9 osób. Auto otrzymało imię Jurek. Druhowie nadali je na cześć zasłużonego prezesa Jerzego Kwietnia. Pojazd kosztował blisko 340 tysięcy złotych. Większość środków przekazało miasto. Samochód będzie wykorzystywany do transportu ratowników oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Posłuży także do przewozu sprzętu, w tym przyczepy z pojazdem do poszukiwań i namiotu pneumatycznego. Podczas prezentacji strażacy pokazali również pozostałe wozy znajdujące się na wyposażeniu jednostki. Gmina i miasto Żuromin z dofinansowaniem na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wniosek samorządu znalazł się na liście rekomendowanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Do gminy trafi prawie 40 tysięcy złotych. To połowa wartości całego zadania. Sprzęt otrzymają jednostki w Będzyminie, Chamsku, Rzężawach, Młodzynie, Poniatowie i Żurominie. Nowe wyposażenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i poprawić gotowość strażaków do akcji. Wsparcie obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu dla ochotników, mówi radny województwa mazowieckiego Chojeckiego Leszek Przybytniak.
3: To, żeby ratować ludzi, żeby ratować mienie, potrzebne są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretny sprzęt, który będzie właśnie w takich sytuacjach bardzo trudnych pomagał i chcemy, by nasze ochotnicze straże pożarne były zawsze doposażone i zawsze aktywne i zawsze prężne do działania.
0: Sejmik województwa mazowieckiego stawia na bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członek zarządu Anna Brzezińska.
2: Mazowsze jako priorytet postawił sobie za zadanie w tym roku bezpieczeństwo na różne szeroko rozumiane, czy to bezpieczeństwo medyczne, ale także to bezpieczeństwo, którym kierujemy do ochotniczych straży pożarnych, czyli tutaj nasze programy OSP oraz strażnice. To ważne programy, które wspierają w zakupach sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej, ale także remonty strażnic.
0: Program Mazowsze dla straży pożarnych zakłada także większe inwestycje w regionie. W tym roku do jednostek OSP trafią 82 nowe samochody, a ponad 220 strażnic zostanie zmodernizowanych. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 21 milionów złotych. Policyjny pies z Lidzbarka zakończył służbę. Owczarek niemiecki Kalif z końcem kwietnia przeszedł na emeryturę. Czworonożny funkcjonariusz służył ponad 10 lat w komisariacie, patrolował ulice miasta, brał udział w zabezpieczeniu imprez i pomagał w zatrzymywaniu przestępców. Uczestniczył też w festynach i pokazach dla mieszkańców. Kalif był psem patrolowym. Szkolenie przeszedł w 2016 roku w Sułkowicach. Pracował pod opieką aspiranta Arkadiusza Kalisza. Po zakończeniu służby pies trafił do swojego przewodnika. Teraz pozostałe tematy. O wspólnych działaniach rozmawiali przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i samorządu w Działdowie. Spotkanie odbyło się w Muzeum Pogranicza. Na zaproszenie dyrektora Patryka Kozłowskiego miasto odwiedzili dyrektor gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak oraz Katarzyna Lisiecka z Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa. W rozmowach uczestniczył również burmistrz Grzegorz Mrowiński. Uczestnicy omówili projekty edukacyjne i działania upamiętniające historię miasta. Wśród planów znalazła się renowacja pomnika ofiar obozu koncentracyjnego przy ulicach Grunwaldzkiej i Chopina. Na ten cel samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły też odnowy mogił ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy kościele świętego Wojciecha. Pojawił się także pomysł upamiętnienia ofiar UB poprzez specjalną tablicę. Młodzieżowa Rada Powiatu w Żurominie rozpoczyna nowy projekt. To inicjatywa pod hasłem Młodzi Radni – Wspólne Działania, Wspólne Doświadczenia. Na realizację działań młodzi otrzymali 25 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla Młodzieży 2026, który prowadzi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada szkolenia z edukacji obywatelskiej. Uczestnicy będą rozwijać kompetencje społeczne i przywódcze. W planach jest także współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Mławskiego. Młodzi radni chcą wymieniać doświadczenia i organizować wspólne działania. Pojawi się również wsparcie technologiczne. Rada zyska nowe narzędzie do pracy projektowej. Szkolenie przejdzie także opiekun grupy. Koła gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności statutowej. Nabór już się rozpoczął. Organizacje regularnie korzystają ze wsparcia. Dzięki niemu organizowane są festyny, warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne oraz wydarzenia promujące lokalne tradycje i kulturę ludową. O środki mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalną oraz inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Na program przeznaczono 140 milionów złotych. W tym roku zmienił się sposób składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 30 września lub do wyczerpania środków. Pierwsi turyści już zwiedzili Działdowo z telefonem w ręku. Miasto uruchomiło aplikację z wirtualnym przewodnikiem. Premiera odbyła się w Muzeum Pogranicza podczas obchodów Dnia Flagi. Dla dzieci przygotowano warsztaty o symbolach narodowych. Zajęcia prowadziła Agnieszka Skrzat. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak nowa aplikacja. Zaprezentował ją kustosz Krzysztof Siemianowski. Chętni do testowania pojawili się od razu. Uczestnicy ruszyli w miasto i sprawdzali, jak działa wirtualny przewodnik. Aplikacja prowadzi po 15 trasach. Obejmuje najważniejsze miejsca, m.in. ratusz, Bramę Mazurską czy dawne Koszary. Lektor opowiada o historii i ciekawostkach. Aby z niej skorzystać, trzeba pobrać program Muzeum Pogranicza i zeskanować kod dostępny w kasie muzeum. Kolejna prezentacja aplikacji odbędzie się 16 maja podczas Nocy Muzeów. Za nami majówka w sierpeckim skansenie, pełna pokazów rzemiosła, inscenizacji i koncertów. Nie zabrakło dawnych gier, scenek obrzędowych oraz grup rekonstrukcyjnych, które przybliżały życie dawnej mazowieckiej wsi. Odbył się konkurs Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka pod hasłem Z wiejskiego podwórka. W czterech kategoriach zaprezentowano 20 propozycji. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, mówi przewodnicząca jury Danuta Krześniak z działu etnograficznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
4: Potrawy były bardzo smaczne i takie właśnie z ogródka, jak chcieliśmy, żeby było z wiejskiego ogródka. Gęś pieczona, nasianie i jury właśnie jednogłośnie oceniło tą potrawę jako najlepszą, taką dosyć wykwintną, ale najsmaczniejszą, pięknie podaną.
0: Pierwsze miejsce w kategorii danie główne zdobyła gęś nasianie, cydrem pojona i jabłkiem karmiona. Autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich Aktywny Zakątek z Lubicza Dolnego. Jak przyznaje przedstawicielka koła Joanna Ziętarska, przygotowanie tej potrawy wymaga czasu.
5: Przygotowałyśmy ją prawie tydzień. Najpierw moczyłyśmy w solance, a później w cydrze. Piekłyśmy 12 godzin w 100 stopniach, także trochę się przy niej napracowałyśmy.
6: Skąd ten przepis?
5: Przepis jest z księgi spisanej przez księdza Jędrzeja Kitowicza z 1783 roku. On bardzo lubił w ogóle kuchnię Sasów i to jest przepis, który też upodobał sobie król Jan August III.
0: W pozostałych kategoriach zwyciężyli. W kategorii zupa – chłodnik z botwinki przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lelicach. W kategorii deser – legumina z jabłkiem i miodem przygotowana przez Marzenę Siedlecką. W kategorii napój – nalewka z mniszka lekarskiego przygotowana przez KGW w Pilichówku. Podczas całego długiego weekendu sierpecki skansen odwiedziło ponad 6 tysięcy osób. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Weronika Kryszczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, Ewelina Piwońska ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, Julia Orkwiszewska z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie to laureaci powiatowego konkursu ortograficznego. W Żurominie rozstrzygnięto 22. edycję rywalizacji o Złote Pióro Starosty. W finale wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs odbywał się w trzech etapach. Do półfinału przystąpiło ponad 60 uczestników z całego powiatu. Podczas uroczystości nagrodzono także nauczycieli i podziękowano komisji konkursowej za przygotowanie i sprawdzenie prac. Za nami finał powiatowego konkursu Zaczytana Szkoła. W wydarzeniu wzięło udział 96 recytatorów z 16 szkół. Uczniowie zmierzyli się z twórczością Adama Mickiewicza. Prezentowali m.in. fragmenty Świtę, Zianki i Pana Tadeusza. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem starosty sierpeckiego. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu. Na trzecim miejscu plasowała się szkoła w Ligowie. Przyznano także wyróżnienia dla placówek Zborkowa Kościelnego, Sudrak i Szczutowa. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał zespół szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym. Drugie miejsce zajął zespół szkół nr 2 w Sierpcu, trzecie miejsce liceum ogólnokształcące w Sierpcu oraz zespół szkół nr 1 w Sierpcu. Konkurs przygotowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu we współpracy z bibliotekami gminnymi. Można wysyłać zgłoszenia do miejskiego konkursu na najładniejszą posesję w Ciechanowie. Inicjatywa promuje mieszkańców, którzy dbają o estetykę otoczenia i rozwijają zieleń. W konkursie przygotowano 4 kategorie. Mogą wziąć w nim udział właściciele domów, mieszkańcy bloków oraz instytucje, m.in. szkoły i przedszkola. Jury oceni wygląd przestrzeni i kompozycję roślin. Pod uwagę weźmie też rozwiązania ekologiczne. Liczyć się będzie retencja wody, kompostowanie oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom i zwierzętom. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej miasta. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Zgłoszenia można składać do końca lipca. Trwa rodzinny konkurs z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. To propozycja dla miłośników spacerów i przyrody. Konkurs wymaga systematyczności, mówi edukatorka parku Izabela Redman-Zalewska.
7: Trochę trudniejszy konkurs dla naszych miłośników, dla osób, które z nami wędrują na wycieczkach czy korzystają z naszych ofert edukacyjnych. Polega on na zebraniu 30 gatunków roślin i umieszczeniu go w zielniku. Ale nie są to przypadkowe gatunki, są to gatunki, które my wybieramy i publikujemy. publikujemy mniej więcej co 2 tygodnie na naszym portalu społecznościowym na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.
0: Organizatorzy opublikowali 3 majowe gatunki. To rośliny powszechne i łatwe do znalezienia. Na liście znalazł się mniszek pospolity. To roślina o żółtym kwiatostanie, często spotykana na łąkach i trawnikach. Pojawiła się też jasnota purpurowa. Rośnie na żyznych glebach i jest jedną z pierwszych roślin miododajnych. Trzecim gatunkiem jest fiołek trójbarwny, znany jako bratek polny. Można go znaleźć na suchych łąkach i przy drogach. Wśród wcześniejszych roślin znalazły się m.in. zawidec gajowy, szczawik zajęczy i podbiał pospolity. Te gatunki są wciąż możliwe do znalezienia, mówi Izabela Redman-Zalewska.
7: Mamy już za sobą 3 publikacje gatunków, czyli w sumie już mamy tych gatunków 9. Głównie są to geofity, czyli takie gatunki, które wczesną wiosną możemy zobaczyć kwitnące jeszcze zanim korony drzew wypuszczą liście. Ale jeszcze jest ostatni moment, że jakby ktoś chciał do nas dołączyć tego konkursu, to może się wybrać i odszukać te gatunki i jeszcze może się uda je odnaleźć.
0: Na uczestników czekają nagrody. Szczegóły oraz lista gatunków dostępne są na stronie parku. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. W Mławie odbyła się promocja książki Marii Lubereckiej-Cobas Być wiernym. Dziedzictwo Witwickich. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej. Wydarzenie przygotowano w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Bohater książki to postać ważna dla mławian, mówi autorka Maria Luberacka-Cobas.
6: Józef Witwicki, mając 20 lat, do Mławy przyjechał. Mława stała się dla niego miastem rodzinnym, jak to często podkreślał. No i zginął w czasie wojny niestety w 1944 roku, mając zaledwie 42 lata. Będąc lekarzem mławskim, będąc lekarzem również w Forcie III Pomiechówka, gdzie w ostatnim rzucie zabijania więźniów Niemcy również zabili i jego.
0: W historii człowieka pojawia się też historia Mławy, zaznacza Maria Luberacka-Cobas.
6: To jest piękny bohater, piękny człowiek, bardzo skromny, niezwykle pracowity, oddany pacjentom. Najpierw pracował w latach międzywojennych w szpitalu przy Niborskiej. Niestety został zbombardowany i on po wrześniowym szlaku wrócił do Mławy już w październiku 1939, a gdzieś na przełomie 1941 i 1942 roku powstał szpital jego własny.
0: Publikacja nawiązuje do obchodów 120-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, którego absolwentem był Józef Witwicki, mówi prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej Ewa Katarzyna Lux.
8: Józef Witwicki również absolwent tej szkoły, ale w tym roku będziemy również obchodzili 120 rocznicę urodzin Jadwigi Witwickiej. Tak się to wszystko pięknie połączyło, 120-lecie szkoły, 120-lecie urodzin Jadwigi Witwickiej i 120-lecie profesora Tadeusza Korzybskiego.
0: Pierwsze egzemplarze trafiły do osób zaangażowanych w powstanie książki, sponsorów oraz młodzieży uczestniczącej w konkursach tematycznych. W spotkaniu towarzyszył występ uczniów szkoły muzycznej. Książkę można otrzymać kontaktując się z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Radio 7 wsparło finansowo wydanie książki oraz objęło publikację patronatem medialnym. Jest też nowa publikacja Elżbiety Zakrzewskiej. To zbiór opowiadań Kiedyś było lepiej. Książka zawiera 15 tekstów. Autorka wraca w nich do dawnych lat i opisuje codzienność mieszkańców. Pokazuje świat dzieciństwa i młodości. Przypomina miejsca oraz sytuacje, które dziś istnieją już tylko w pamięci. To kolejna pozycja w dorobku pisarki. Wcześniej ukazały się m.in. Moja Młyńska, Obrazki Działdowskie czy Za drzwiami. Nowa książka została wydana w ramach Działdowskich Zeszytów Literackich, zeszyt 15. Projekt współfinansuje samorząd miasta. Promocja publikacji odbędzie się w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Początek o godzinie 18. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Promocja książki i spotkania autorskie odbędą się w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Spotkanie zaplanowano na piątek 15 maja o godzinie 16. Ptaki. Wystawa zdjęć Sławomira Tarkowskiego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Potrwa tylko do poniedziałku. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców. Na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego pojawiła się przyroda uchwycona w naturalnym środowisku. Autor do swojej pasji podchodzi z dużym zaangażowaniem.
9: To jest taka pasja, ten rodzaj uzależnienia, który sprawia, że chyba człowiek staje się lepszy, wrażliwszy, bardziej pokorny, bardziej cierpliwy, czyli uczy takich cech, które czasami trudno jakby utrzymać w takim rygorze postępowania takiego ludzkiego. To jest niezwykle piękna i fascynująca przygoda w moim życiu.
0: Organizatorka wydarzenia Aneta Kaczyńska mówi, że fotografie pokazują duży talent autora.
10: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka. Bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
0: Twórca pochodzi z Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja córki Marty. W przygotowanie wydarzenia włączyło się Centrum Kultury i Sztuki. Ekspozycja będzie dostępna tylko do poniedziałku. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego dnia, do usłyszenia.
11: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 maja. W 1946 roku urodzony w Mławie aktor i powstaniec warszawski Władysław Staszewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
3: Niedługo już tego zrzędzenia. Skończy się betonowanie, wryśniecie nie do jakichś szkół i zapomnicie o starych.
2: W 1956 roku późniejszy biskup pomocniczy chełmiński i ordynariusz warmiński Edmund Piszcz otrzymał święcenia kapłańskie.
4: Nie ma chyba większego cierpienia od tego, gdy matka musi patrzeć na śmierć swojego dziecka.
2: W 1978 roku odbyła się premiera filmu Romans Teresy Henert w reżyserii urodzonego w Ciechanowie Ignacego Gogolewskiego.
5: Jak to się mogło stać, że nie poznaliśmy się do tej pory? Mamy przecież tylu wspólnych znajomych.
6: Istotnie.
2: W 2014 roku papież Franciszek ustanowił dotychczasowego biskupa archidiecezji warmińskiej Jacka Jezierskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej.
7: Chciałbym w imieniu duchowieństwa i wiernych Kościoła Elbląskiego zapewnić Ojca Świętego Franciszka o naszej jedności we wierze.
2: Urodzili się w 1916 roku Witold Marian Felicjan Reppel, podporucznik Wojska Polskiego. W czasie kampanii wrześniowej pełnił funkcję dowódcy 3. plutonu w 4. szwadronie 26. pułku Łanów Wielkopolskich, wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego pułk stacjonował najpierw w okolicach Lizbarka, a następnie w rejonie Sierpca. Poległ pod Władypolem. W 1920 roku w Mławce w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Bolesław Pietrzak, aresztowany przez gestapo w Mławie za działalność konspiracyjną, osadzony w obozie koncentracyjnym Karlsztutow, gdzie przebywał do śmierci. W 1951 roku Wiktor Marek Lejk, społecznik i polityk, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy, poseł na Sejm PRL 9 kadencji, pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8: Dialogu nam troszkę brakuje i stąd każda rozmowa i każde zaproszenie na spotkanie, abyśmy podialogowali ze sobą, jest pożyteczne.
2: W 1954 roku Leszek Mizieliński zasiadał w Sejmiku Województwa Mazowieckiego pierwszej kadencji, pełniąc w tym okresie funkcję wicemarszałka. Później do 2006 roku zajmował stanowisko wojewody mazowieckiego. W 1954 roku w Mławie Bogdan Zalewski, historyk specjalizujący się w historii wojskowości, nauczyciel akademicki. W 1981 roku Arkadiusz Gołaś, urodzony w Przasnyszu, siatkarz, olimpijczyk, reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie koło Klagenfurtu w Austrii.
9: Myślę, że powraca powoli ta pewność. Jeszcze muszę trochę nad zagrywką popracować, bo również brakuje mi tej pewności. No i tyle.
2: Zmarli w 1949 roku Antoni Dobrzeniecki, pseudonim Bogdan, żołnierz niezłomny. Został zabity w walce z grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa z Sierpca. W 1971 roku w Brodnicy Maria Zieleniewska, pielęgniarka. W czasie okupacji niemieckiej była członkinią sekcji sanitarnej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Brodnicy. W 1983 roku Irena Domańska, nauczycielka w publicznej szkole powszechnej w Sadłowie w gminie Rypin. Podczas okupacji prowadziła tam tajne nauczanie. Napisała wówczas ręcznie wiele egzemplarzy elementarza dla swoich uczniów. Po wojnie kierowniczka szkół powszechnych w Lutocinie i Stawiszynie Łaziskach. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Medalem Edukacji Narodowej. W 2015 roku Marek Dolecki, urodzony w Mławie artysta-fotograf, uhonorowany tytułem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, członek rzeczywisty i artysta fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
10: Tu Radio 7.

0: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
1: Miałem rop, nieropowicę na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenia jakieś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała i no, kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
2: Kurczę, to było 20 lat temu. Byłam wolontariuszką w Anielinie. Ja pochodzę z Nowego Sącza, wyjechałam do Warszawy. No i tam się poznaliśmy właśnie. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. I tam się poznaliśmy.
1: I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Ja marzyłem o tym, żeby ktoś wszedł i podał mi pistolet chociaż na sekundę. Ja bym się chwili nie zastanawiał. To był pierwszy raz w życiu, kiedy ja nie miałem strachu o własne życie, kiedy nie miałem żadnych zahamowań. Załamałem się totalnie.
2: Jeździł na wózku. Większość czasu spędzał w łóżku i pisał bardzo, bardzo dołujące wiersze. Tak się ja mu za każdym razem mówiłam, że tragedia. Bardzo smutne, dołujące takie. No, bardzo rzadko wychodził z pokoju też. Czasami jak ja przychodziłam, to rozmawialiśmy.
1: Znaczy, jak miałem 5 lat, to mieliśmy półpokojowe mieszkanie. Właśnie się urodziła moja druga siostra. Ja jestem najstarszym synem. Potem się przeprowadziliśmy do Pyskowic. Skończyłem szkołę podstawową. Mama mnie zapisała do Szkoły Łączności w Gliwicach, bo to szkoła renomowana, zawód przyszłości i w ogóle. Bardzo mnie już pociągało punkowanie. Przestałem chodzić do szkoły, zacząłem chodzić na tak zwane blałki. No, nie chodziłem do szkoły, opuszczałem lekcje, chodziłem gdzieś tam z kumplami, to po Śląsku jest. Uczyłem się na tyle dobrze, że wystarczyło mi zeszyt przepisać. Ja przychodziłem na przykład po 2-3 miesiącach nie bycia w szkole, przychodziłem i cały materiał zdawałem, nie? Także pierwszą klasę jeszcze mi się udało skończyć, w drugiej nie dostałem promocji, bo mnie nie sklasyfikowali, no bo bardziej mnie pociągali koledzy i zaczęły mi się marzyć wyjazdy na jakieś koncerty, na Jarocin, Brodnica i tak dalej. Pojechałem na taki koncert. Wróciłem po 2 miesiącach nieodzywania się, czy po wakacjach już w ogóle. Ojciec widziałem, że miał łzy w oczach i jechał akurat na działkę, mnie spotkał i wrócił ze mną do domu. Ale mama jakoś dziwnie zareagowała i o, już wróciłeś, kolację masz w kuchni. Ja nigdy nie usłyszałem z ust mojej mamy, kocham cię, albo zależy nam na tobie, coś takiego. Ja nigdy tego nie słyszałem, nigdy nie słyszałem, super, coś zrobiłeś, albo co się dzieje i ten nigdy. Ja od właściwie 14-15 czasu, właściwie roku życia przychodziłem czasami naćpany do domu albo po alkoholu i nigdy moja mama nic na to nie powiedziała. Raz się zorientowali, kazali mi iść do pokoju. Ale że na drugi dzień nie było żadnej reakcji, jakby cisza i no.
2: I mieliśmy bardzo dobre rozmowy z Darkiem. Pamiętam, mieliśmy najlepsze rozmowy z Darkiem. Pamiętam, że był bardzo szczery, więc nasze rozmowy były bardzo szczere. Wiele razy, kiedy jemu się coś nie podobało, potrafił to powiedzieć. Był bardzo zafascynowany całą tą ideą punkową.
1: Ja miałem, nie wiem, 15 lat chyba, czy jakoś tak. Wyciąłem sobie irokeza, takiego dosyć sporego irokeza. No i mama powiedziała, że tylko ci podetnę, bo za bardzo to widać. I ten, no i w sumie jak to zobaczyłem, co mi zrobiła z tym irokezem, no to uciekłem z domu. Koledzę poprosiłem, żeby mnie zawiózł na skład, bo wiedziałem, że on jeździ, bo on tam punkował i zabrał mnie na ten skład do Opola. No i tam poznałem takich, no w sumie punkowców. Mnie tam nikt nie oceniał, czy ja uciekłem z domu, czy co, nie? Przyjęli mnie na skład, mieli jedzenie, to się dzielili, nie było żadnego problemu, to mnie tak pojmowało u nich, nie? No i ja też zacząłem potem słuchać bardziej muzyki punkowej i się z tą subkulturą identyfikować. I tak mnie to zaczęło ciągnąć. W wieku, nie wiem, 19 lat ojciec powiedział z matką, że skoro nie chodzę do szkoły, to żebym poszedł do pracy i zarabiał na siebie. No i szukałem pracy. Gdzieś tam zacząłem jedną pracę, ale mnie zwolnili, potem drugą. W końcu ojciec mi załatwił pracę później u swojego znajomego. Natomiast no, ja gdzieś tam w Gliwicach jeszcze poznałem dziewczynę. Ta dziewczyna zaszła ze mną w ciążę. Nie do końca sobie zdawałem sprawę, co to ojcostwo, co to jest rodzina i nie do końca widziałem siebie w tej roli w ogóle. Kiedy moja dziewczyna też zaczęła jakieś dziwne akcje odstawiała jakąś chorobę psychiczną dziwną, no ja to w sumie przyjąłem z taką ulgą i jakby to było dla mnie takim usprawiedliwieniem, że no przecież ja z taką kobietą nie będę całego życia spędzał. I zerwałem z nią kontakt. Poznałem kolejną dziewczynę. Ta dziewczyna później po jakimś czasie powiedziała, że no, ona kiedyś próbowała kompotu, żebym załatwił. No i że ja nigdy nie miałem problemu z takimi rzeczami. Pojechałem do Katowic i tam kupiliśmy pierwszy raz kompotu. Kiedy tego kompotu spróbowaliśmy, to był stan takiej euforii. Ja stwierdziłem, że to jest to, czego ja całe życie szukałem. Że ludzie mnie rozumieli, ja rozumiałem ludzi w ogóle i wszyscy byli cool i super i żadnych problemów nie było. No i od tej pory w sumie zacząłem często brać przed pracą, jeździć do Katowic po działkę, żeby sobie kupić do pracy. Przyjeżdżałem, w pracy było ok. Na 2 dni na przykład wystarczało i potem jechałem znowu. Oczywiście trzeba było kombinować pieniądze. W ten sposób zlikwidowałem książeczkę, miałem oszczędnościową. Kiedyś przyjechałem do domu, rodziców nie było. Spakowałem trochę moich rzeczy, żeby je sprzedać. No i przy okazji kumple mnie namówili, żeby mojej mamy jedną czy dwie sukienki wziąć, żeby jakieś tam kolczyki, czy już nawet nie pamiętam, czy tam nie ja sam pokazałem, że coś takiego jest. I zabraliśmy to z domu. Rodzice mnie wyrzucili z domu, wymienili zamki. Pomagali mi, raz mnie wzięli do domu, żebym przeczekał na detoks. Na detoks mnie zawieźli. No ale ja z detoksu się wypisałem i to było w kółko takie trafianie na detoks i wypisywanie się. Po kilku latach wylądowałem w szpitalu. Miałem zapalenie grzybicze mózgu z utratą świadomości. Przez miesiąc byłem po prostu wyłączony. Rodzinie już powiedzieli, żeby się przygotowali na najgorsze. No ale okazało się, że ja z tego wyszedłem. Wysłali mnie do ośrodka. Zacząłem z powrotem chodzić. Z tego ośrodka po może roku wyjechałem. Po znowu długim okresie ćpania. Końcówka 2002 albo 2003. Ja szedłem ulicą i po prostu przewróciłem się i nie miałem siły wstać. Zadzwonili ludzie po pogotowie. Miałem ropowice na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenie jakieś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała. I miałem zatykane to pomiędzy mięśniami, gdzieś wtykane na żywca oczywiście, gaziki i no kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
2: My się poznaliśmy w Anielinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. Wtedy nie miał zębów w ogóle, miał ufarbowane na blond włosy, takie bardzo rzadkie. Ja w ogóle myślałam, że jest o wiele starszy. Ja myślałam, że jest naprawdę koło 40, jeżeli nie więcej, ale to chyba dlatego, że jak człowiek nie ma zębów, wygląda o wiele starzej.
1: No i w tym hospicjum najpierw
3: pół roku leżałem, no bo nie chcieli mnie rehabilitować ze względu na te rany. Potem stwierdzili, że wezmą mnie, zaczną rehabilitować, no i zrehabilitowali mnie na tyle, no że ja zacząłem chodzić o kulach. No jakby tą siłą rozpędu po półtorej roku pobytu przeszedłem do ośrodka. Ja chcę skończyć terapię, póki mam siły, póki mam ochotę. Praktycznie ukończyłem terapię. Pod koniec terapii poznałem dziewczynę. Byliśmy razem 5 lat.
2: Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam kartkę. Utrzymywaliśmy też kontakt, kiedy Darek poznał swoją dziewczynę, taką wieloletnią. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, też ja się zaprzyjaźniłam bardzo z nią.
3: Mieszkaliśmy razem, byliśmy razem przez 5 lat. Potem się rozstaliśmy. No jakoś sobie radziłem i zacząłem wchodzić coraz częściej, jako że miałem dużo wolnego czasu. Ja wtedy nie widziałem w tym nic złego, żeby sobie od czasu do czasu marihuanę zapalić. I wcześniej nie paliłem, bo moja dziewczyna nie paliła, bo też była kiedyś narkomanką i na metadonie była, ale potem się wyzerowała i nie brała. Kiedy ja zacząłem mieszkać sam, to mówię, no to już mi nikt nie będzie mówił. I ja sobie co jakiś czas paliłem marihuanę. Ja zacząłem, jako że miałem więcej wolnego czasu, zacząłem wchodzić na Facebooka. I tam były różne treści, antyklerykalne głównie, ale też i ateistyczne. No i kiedyś posłuchałem raz, drugi, trzeci Dawkinsa. W sumie przyznałem gościowi rację. Mówię, ja tyle razy prosiłem Boga o pomoc i nic. Nic, zero reakcji, czyli Boga nie ma. I pamiętam, że mnie to bardzo zabolało w jakiś taki duchowy sposób, ale ja wyznałem, że Boga nie ma, nie? No ale też poznałem dziewczynę młodą. Pochwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. W przeciągu paru miesięcy moje życie się, to wszystko, co jeszcze tak trzymałem, rozsypało się kompletnie.
2: Ja pamiętam, był taki czas, kiedy przestałam, byliśmy znajomymi na Facebooku i ja zupełnie przestałam śledzić go, dlatego że były to tak bardzo negatywne rzeczy, że przestałam zupełnie śledzić go na Facebooku. Takie bardzo, bardzo obraźliwe rzeczy, że na kościół i tak dalej, więc wtedy pamiętam, że go odsubskrybowałam.
3: Mi na wypłatę wsiadł komornik. Cała ta sprawa alimentacyjna, która była gdzieś tam, to się ciągnęło poza mną. Ja w ogóle nie byłem świadomy tego, że co gdzieś tam się toczy. Kojarzę, że gdzieś mnie policjanci spotykali, że byłem poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. I w końcu im się udało wręczyć mi wezwanie do sądu, ale no wiadomo, ja nie w tym świecie żyłem. I dopiero trafiając do jednego ośrodka, potem do drugiego, no miałem świadomość tego, że mam sprawę alimentacyjną, bo wtedy jeszcze komornik mógł zabierać zasiłku z opieki społecznej, no to dostałem ten zasiłek mniejszy i tylko dlatego właściwie wiedziałem, że coś takiego jest, że mam, ale ja nie byłem w żaden sposób emocjonalnie związany ani z tą dziewczyną, ani z tym dzieckiem. Tym bardziej, że lata brania narkotyków też swoje zrobiły, nie?
2: Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca. I wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to straciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.
0: Był to reportaż Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Mazurska gadka doktora Szatka. Doktor Piotr Szatkowski.
1: Słuchaców zitam i o zdrozie pytam. Gdy robi się nieco chłodniej, trzeba pomyśleć nad kolejnymi warstwami ubrań. A że klimat za dawnych czasów był ostrzejszy, to i nazw przeróżnych ciuchów na Mazurach nie brakowało. Zacznijmy zatem od weszów, czyli bielizny. Zoki, pycie, czyli skarpety, z reguły wytwarzano samodzielnie, z ziołny, czyli wełny. Ubrania oczywiście się syło, ale powszechnie znane były techniki szydełkowania. Po mazursku heklowania i robienia na drutach, czyli sztrikowania. Dłuższe damskie skarpety, jak i bardziej współczesne pończochy, nazywano z kolei sztryflani. I tutaj ważna uwaga. Mazurzy, gdy zetknęli się z językiem ogólnopolskim, mieli niezły ubaw ze słowa pończocha, ponieważ w ich języku oznaczało to nic innego jak żeńskie narządy. Tę informację podają mi jeszcze najstarsi współcześni Mazurzy. Inną częścią ubioru, nie mniej ważną, są mejtki, gdzieniegdzie nazywane szliprani. Mężczyźni, szczególnie zimą, chętnie zakładali unteruski, czyli kalesony. No i o cłozie, kto się dopiero z czasem ucy, co to nie jest romota nosić unteruski, ale jak był młody, to się cale wstydał przed kolegami ze szkoły. Ciekawe pochodzenie ma wyraz buksy, w mowie mazurskiej oznaczający po prostu spodnie, używany alternatywnie do portków. Buksy pochodzą z języka północno-niemieckiego, a słowo to dotarło także do Skandynawów, stąd buksa w duńskim, bukser w norweskim i byksor w szwedzkim. Na tym polu Mazur ze Skandynawem bez trudu by się porozumiał. Podzielę się z wami jeszcze jedną ciekawostką. Otóż kitel po mazursku wcale nie musiał oznaczać długiego, białego odzienia lekarskiego czy pielęgniarskiego. Kitle nosili bziałki i były to po prostu spódniczki. No ale skoro mówimy o spódniczkach, to trzeba też tu napomknąć o sukienkach, czyli klejdach, klejcikach. Przekazy mówią, że mazurskie kobiety lubiły raczej pasiaste suknie lub jednobarwne, skromne. Szczególnie dotyczyło to konserwatywnego ruchu tzw. gromadkarzy, Mazurów spotykających się po domach w celu czytania Biblii i wspólnej modlitwy. Gromadkarki często ubierały się na czarno. Są też relacje, że niektóre mazurki szły w czarnym klejdzie do ślubu, a ich tryb życia przypominał czasami nieco tryb życia Amisza. No jo, to omówiliśmy sobie z grubsza ubrania od pasa w dół, a w następnej pogadance dowiecie się, co noszono wyżej. Do usłyszenia. Słowniczek. Wesza, wesze, bielizna. Zoki, zocki, pycie, skarpety. Ziołna, wełna. Heklować, chyklować, szydełkować. Sztrykować, robić na drutach. Sztryfle, sztrefle, pończochy lub długie skarpety damskie. Mejtki, szlipry, majtki. Unteruski, kalesony. Buksy, portki, spodnie. Kitel, spódnica. Klejt, klejdzik, klejcik, sukienka.
0: Mazurska gadka doktora Szatka w każdą niedzielę przed 7 w Radiu 7. Zaprasza dr Piotr Szatkowski.
2: Minęła godzina 7.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Barbara Ploch, dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest burmistrz Mławy, Piotr Jankowski. Dzień dobry, panie burmistrzu.

0: jeszcze nie wiedzą, ile tych stacji w mieście jest, no i czy być może będą jakieś zmiany, jakoś przyglądacie się temu, jak to wygląda.
1: Na terenie miasta znajduje się 10 stacji rowerowych, jest 40 rowerów na terenie miasta. No oczywiście dziś to pierwsze dni, kiedy rowery były wynajmowane, wypożyczane, więc my analizujemy, mamy aplikację, będziemy to sprawdzać. Może w przyszłości jakieś zmiany co do lokalizacji. Natomiast na pewno te kilka pierwszych tygodni, być może miesięcy, zobaczymy, jak rowery funkcjonują na terenie miasta, jak to nasi mieszkańcy korzystają i wtedy będziemy analizować, może jakieś sugestie mieszkańców będą co do zmiany lokalizacji tych stacji dokowania rowerów. Więc dziś to pierwsze dni, kiedy rowery funkcjonują w naszym mieście. Widziałem, mieszkańcy korzystają, jeżdżą, więc jestem bardzo zadowolony, że ta nowa forma aktywności w naszym mieście się dość fajnie przyjęła.
0: To prawda, na pewno pomogła pogoda w ten długi weekend.
1: Oczywiście.
0: I rzeczywiście
1: tak
0: można było zauważyć, że duże zainteresowanie rowerami miejskimi jest i oby to nie był efekt świeżości, tylko już taki stały trend i mam nadzieję, że mieszkańcy coraz częściej będą przesiadać się właśnie z samochodów na rowery. No a to będzie się też wiązało, panie burmistrzu, z tym, że będzie trzeba zadbać o ścieżki rowerowe, o infrastrukturę, żeby było jej coraz więcej.
1: Ścieżek rowerowych ciągle brakuje w naszym mieście i my też to wiemy przy każdej okazji, gdzie tylko możemy, gdzie remontujemy drogę, wykonujemy remont, to zawsze staramy się, żeby tą ścieżkę gdzieś tam wpleść. Natomiast no, sytuacja jest dość trudna i złożona, ponieważ no, nie zawsze na tą ścieżkę już w obrębie miasta jest miejsce. Najbliższą ścieżką rowerową, którą będziemy remontować, jest to ścieżka wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. Tam będziemy wymieniali kostkę na asfalt.
0: Bo tam właśnie niebawem rozpocznie się też duży remont samej Alei Marszałkowskiej.
1: Tak jest. Do końca tego tygodnia podpiszemy umowę na wykonawstwo. Firma już jest wyłoniona w trybie przetargu. Będzie tą drogę o tyle fajnie i dobrze, że ten remont będzie wykonywała firma działająca na terenie naszego miasta. Więc mam nadzieję, jestem przekonany i wiem o tym na pewno, że zrobią to jak najlepiej potrafią, więc zaczynamy remont drogi. Droga będzie ukończona prawdopodobnie do końca sierpnia. Mam nadzieję, że wielu utrudnień dla naszych mieszkańców podczas tego remontu nie będzie, aczkolwiek jak to przy remontach bywa, zawsze trzeba się na nie przygotować i na pewno takie utrudnienia na terenie miasta w związku z remontem tak też dużej drogi, jaką jest ulica Marszałkowska, bo przypomnijmy, jest to droga od starej S7 do ulicy Studzieniec, więc taki remont będziemy wykonywali.
0: A jaki będzie koszt tego remontu? Ile tak będzie kosztowało?
1: Koszt remontu drogi to jest to ponad 2 miliony złotych. Też było dofinansowanie z województwa mazowieckiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonanie tej właśnie inwestycji, więc mam nadzieję, że będzie nam służyła przez kolejne lata i będzie trochę lepiej się jeździło niż dotychczas,
0: no właśnie,
1: bo już ona już jest zmęczona swoim czasem użytkowania.
0: To prawda, bo kto teraz jechał Aleją Marszałkowską, to wie, że ta droga naprawdę już wymaga remontu.
1: No tak, i tu z kolei w tym przypadku, czy o tym przypadku mówiąc, to też zrobimy remont ulicy Marszałkowskiej, ale mam nadzieję, że dzięki w niedługim czasie zostanie oddana obwodnica zachodnia miasta, więc tu też na pewno trochę ten ruch pójdzie tą obwodnicą, więc mam nadzieję, że trochę więcej lat wytrzyma ulica Marszałkowska po tym remoncie, który zrobimy teraz.
0: To prawda, bo budowa obwodnicy Mławy trwa. Co prawda to nie jest inwestycja miasta. Miasta za nią nie płaci, ale to jest niezwykle ważna inwestycja dla samego miasta.
1: Powiem tak, no miasto za tą inwestycję nie płaci i bardzo dobrze, bo no niestety miasto chcąc mieć taką drogę na terenie swojego miasta, no bo droga przecież jest na terenie miasta, droga, która będzie kosztowała ponad 130 milionów złotych, więc można sobie łatwo odpowiedzieć na pytanie, że gdyby nie dofinansowanie województwa, gdyby nie wsparcie tutaj wielu ludzi, którzy wspierali tą właśnie inwestycję, żeby ona jak najszybciej mogła się rozpocząć, to takiej drogi w mieście byśmy nie mieli, a jest ona bardzo potrzebna dla nas mieszkańców, choćby po to, żeby trochę odciążyć ruch samochodów ciężarowych z terenu naszego miasta, a czekamy już na tą drogę ponad chyba będzie już z 15 lat, także fajnie, że ona będzie. A dzięki temu inne drogi może będą wymagały mniejszych remontów.

0: No właśnie, ale panie burmistrzu, podpisana została też umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. W uproszczeniu mówiąc, tunel na Wólce, czyli ulica Graniczna, ulica Kościuszki i tam w rejonie magistrali kolejowej. No właśnie, już jest podpisana umowa, będzie projekt.
1: Będzie projekt, będzie dokumentacja techniczna. Ta dokumentacja techniczna ma być wykonana do końca roku. Mam nadzieję, że ten termin się mocno nie zmieni, ponieważ też trzeba tu w tym przypadku wiedzieć, że są wymagane wszelkiego rodzaju uzgodnienia, nie tylko z PKP, ale wiele, wiele innych. Więc kiedy będziemy tylko tą dokumentację mieli, a mam nadzieję, że to będzie początek 2027 roku i od tego czasu, jak tylko będziemy mieli dokumentację, zaczniemy szukać środków na wykonanie tej właśnie inwestycji, żeby jak najszybciej spowodować rozpoczęcie prac związanych z budową wiaduktu i tak naprawdę kolejnej przeprawy dla naszych mieszkańców w mocno dziś rozwijający się teren tak zwanej Wólki czy drugiej strony torów. Tam no, nie muszę tu chyba mówić, wszyscy mieszkańcy wiedzą, nowe bloki, domy, mieszkańcy mieszkają, więc chcieliby swobodnie i dobrze funkcjonować w naszym mieście.
0: I wygodnie, i
1: przede wszystkim bezpiecznie przedostać się na tą drugą część naszego miasta.
0: No dobrze, na pewno będziemy się tej sprawie przyglądać, a tymczasem jeszcze chciałabym pana zapytać o budowę magazynu obrony cywilnej. Wiem, że był rozpisany przetarg. Czy ten przetarg już się zakończył? Czy udało się wyłonić wykonawcę?
1: To w tym przypadku do końca tygodnia też wyłonimy wykonawcę i mam nadzieję, że w najbliższym czasie podpiszemy umowę na wykonanie, także też ten magazyn będziemy mieli.
0: Co to będzie za magazyn?
1: To będzie magazyn, który będzie służył, tak jak sama nazwa mówi, do tych celów obronnościowych, czyli jak tylko nam się uda pozyskiwać sprzęt, który będzie służył do celów związanych z po prostu obronnością, to w tym magazynie będziemy trzymać ten cały sprzęt, ale też inne rzeczy, które na terenie miasta znajdują się i też trzeba je, że tak powiem, gdzieś schować, przetrzymać, choćby ozdoby świąteczne czy inne rzeczy, które wymagają jakiegoś miejsca, gdzie należy te rzeczy składować.
0: Czy na przykład ciężki sprzęt do odśnieżania, bo być może się jeszcze się w przyszłości przyda.
1: To już myślę, że w naszej spółce miejskiej na pewno na ten cel się znajdzie miejsce. Mhm.
0: A proszę powiedzieć, w którym miejscu to będzie zlokalizowane?
1: Magazyn powstanie na miejskiej działce w okolicach ulicy Płockiej, a tak naprawdę to tak dla wiedzy mieszkańca to za oczyszczalnią, na tej działce za oczyszczalnią ścieków.
0: Okej. Okay. No dobrze, panie burmistrzu, no i Zalew Ruda, no zawsze rozmawiamy od dłuższego czasu w zasadzie o tym miejscu, miejscu rekreacji. Wiem, że radni podjęli ważną decyzję podczas sesji. Co to za decyzja?
1: Udało nam się wynająć działkę od lokalnego przedsiębiorcy, który tam na terenie Zalewu Ruda posiada swoje działki. Jedno z takich działek wynajęliśmy na cele rekreacyjne. Ten wynajem był nam potrzebny po to, żeby ubiegać się o środki związane z dofinansowaniem i wykonaniem tam miejsca rekreacji, czyli jakieś siłownia, bujaczki, miejsce rekreacji, spędzenia czasu. Takie miejsce chcemy zrobić tu zaraz, jak się wjeżdża na kąpielisko, tak naprawdę na tym skwerku pierwszym, kiedy wjeżdżamy na zalew. Ten skwer żeśmy wynajęli i na podstawie tej po prostu umowy będziemy się starali. Już mamy złożone wnioski, także staramy się o dofinansowanie. Można z tego dofinansowania pozyskać 350 tysięcy, a cały koszt będzie wahał się w granicach 500 000 zł. Więc dość spore dofinansowanie można na ten cel wziąć. Mam nadzieję, że nam się uda te dofinansowanie otrzymać.
0: A na jak długo by jest ta umowa?
1: Ta umowa jest podpisana na 10 lat.
0: A jak ile będzie to kosztowało?
1: Rocznie 26 tysięcy złotych.
0: A proszę powiedzieć, od kiedy ruszy autobusy nad zalew, bo ostatnio, kiedy pan u nas był, rozmawialiśmy, że to jest początek wakacji. Czy wszystkie procedury już w tym kierunku udało się dopiąć i no, czy uda się ten termin utrzymać? I te zobowiązania, o których pan mówił.
1: Dopełniamy wszystkich formalności związanych z komunikacją miejską, czyli MKM-ka, żeby mogła dojeżdżać na Zalew Ruda. Na Zalew Ruda potrzebna jest taka zgoda, żeby to było tak naprawdę w kursach stałych, tak? Bo w tamtym roku, jak pamiętacie państwo, też takie kursy były, natomiast nie było one jak gdyby w harmonogramie stałym, a tylko tak naprawdę okazjonalnie wykorzystywane do tego, żeby naszych mieszkańców dowieźć na zalew, a w tym roku chcemy to zrobić troszeczkę w innej formie, żeby te kursy były stałe i przez 7 dni w tygodniu, żeby autobus na zalew Ruda jeździł, a do tego jest potrzebna uchwała Rady Gminy Lipowiec Kościelny. Z mojej wiedzy taka uchwała ma być podjęta w dniu 14 bodajże maja na sesji Rady Gminy, więc mam nadzieję, że po 14 maja, kiedy uchwała się uprawomocni, więc my będziemy mogli tak naprawdę w czerwcu zacząć kursowanie MKM-ki na zalew Ruda.
0: A później trzeba będzie jeszcze rozważyć ścieżkę rowerową, prawda, i inne działania. Mam nadzieję, że to miejsce będzie się rozwijało, bo to jest piękne miejsce, urokliwe i jak wiemy, mieszkańcy bardzo lubią spędzać tam czas. Tymczasem naszym słuchaczom przypomnę, że moim i Państwa gościem był burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję Pani, bardzo dziękuję Państwu.
0: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy.
1: Gość Radia 7.
2: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik, a w naszym studiu jest burmistrz Lidzbarka, pan Andrzej Piątkowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
2: Kadencja się toczy, już 2 lata minęło, trochę czasu minęło od objęcia urzędu. Co było największym zaskoczeniem po wejściu do ratusza?
3: Myślę, że przede wszystkim była pewna konsternacja, która dotyczyła pracowników. Część oczywiście na stanowiskach kierowniczych sama odeszła, więc zastaliśmy pewien stan, który trzeba było po prostu uporządkować, czy też nawiązać współpracę z innymi osobami, aby ten urząd zaczął normalnie funkcjonować. A takim realnym zaskoczeniem był samochód, który stał w garażu i podobno nikt o nim nie wiedział.
2: I to jakoś się zakończyło, ta sprawa?
3: Tak, samochód oddaliśmy, to był tak zwany krótkoterminowy najem, sprawa zamknięta.
2: To była pierwsza decyzja, jaką pan podjął, czy była jakaś inna, ważna?
3: Myślę, że taką ważną decyzją, która już może akurat nie na początku się zadziała, ale tak po roku, to było powołanie na stanowisko zastępcy burmistrza dotychczasowej przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Agnieszki Kalisz. Myślę, że to był dobry ruch i
2: czyli dobrze widać, się współpracuje.
3: Widać już jest efekty tej współpracy, a przede wszystkim uzupełniamy się wzajemnie z zastępczynią, realizujemy różne zadania, ale jedziemy we wspólnym kierunku. Młodość, starość uzupełnia się.
2: A co dziś jest dla pana takim absolutnym priorytetem dla miejscowości, dla gminy?
3: Ja myślę, że taka najistotniejsza rzecz to jest stabilizacja i normalizacja taka życia w naszym małym, lidzbarskim społeczeństwie, bo to niewątpliwie jest istotne, bo pracujemy dla mieszkańców, działamy dla nich, realizujemy szereg zadań, a jeszcze gdzieś tam pokutuje jakieś odczucie, że jednak to jest niewłaściwy człowiek na tym miejscu. Ale mam nadzieję, że może po 5 latach mieszkańcy przekonają się i to jest dla mnie najważniejsze, aby po prostu społeczeństwo było spójne i wiedziało, że działamy na ich rzecz.
2: Trudna to praca?
3: Bardzo trudna w porównaniu ze szkołą, z byciem nauczycielem prowadzenia zajęć, czy też kierowaniem jednostką. Teraz po 2 latach mogę powiedzieć, że jest ciężka praca.
2: A inwestycja? Która inwestycja jest taka, z której bardzo się pan cieszy?
3: Przede wszystkim myślę, że nie tylko ja, ale i mieszkańcy będą się cieszyć, gdy zapewnimy im bezpieczeństwo w dostawach wody, zapewnieniem wszelkich możliwych parametrów, a więc i ciśnienie, jakość, bo to, co się wydarzyło ponad już 2 lata temu, w 2023 roku cała gmina po prostu stanęła bez wody, a więc to jest największy problem.
2: Pamiętamy, to wakacje były, prawda?
3: Tak, to były wakacje, więc nie tylko akurat mieszkańcy, ale i przedsiębiorcy z branży turystycznej też to znacząco odczuwają jeszcze i do teraz, więc to jest po prostu priorytetem, a więc inwestycje wodno-kanalizacyjne, to jest najważniejsza rzecz w chwili obecnej. Niewidoczne, bo wiadomo, to się zakopuje i jest, ma być, ale to jest bardzo ważne.
2: Mieszkańcy często też pytają o drogi. Jak w tym momencie wygląda? Macie jakiś plan na drogi? Jak one wyglądają? Czy będzie lepiej? Czy jest już tak całkowicie znośnie? I ścieżki rowerowe też potrzebne?
3: Tak. Myślę, że plan oczywiście rozbudowy dróg zarówno i w mieście, jak i w całej gminie mamy na razie przygotowany w takich zarysach. Część inwestycji się realizuje, ponieważ po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Jamielnik będą wykonane drogi z kostki brukowej. Wykonujemy to z własnych środków, ponieważ te drogi nie spełniają warunków, które bezpośrednio były wpisane w program rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i niestety nie pozyskaliśmy na ten cel środki, ale myślę, że własnym nakładem uda się nam to zrealizować, a ponadto modernizujemy to, co jest, bo to, co zastaliśmy, no niestety wymaga znacznych inwestycji. To są już lata zaniedbań, czy infrastruktura szkolna, czy też sportowa, no wymaga znacznych nakładów. Ale drogi rozwijamy, poprawiamy, natomiast co do ścieżek, główna realizacja to jest po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tam akurat jest realizowana inwestycja za 10 milionów, które to wykręciły dzieci w ramach Rowerowy Maj. I to będą 4 zadania, więc ścieżka Lidzbark-Piaseczno, kolejna od ronda na ulicy 3 Maja do granicy miasta w kierunku Żuromina i ostatni etap to akurat taki dwuczęściowy. Jeden jest od ulicy Jeleńskiej do ronda wyjazdowego z Lidzbarka w kierunku Działdowa i od tegoż ronda aż do stacji paliw w kierunku Działdowa, tam za Ciborzem.
2: I od Lidzbarka proponuję do Zielunia jeszcze.
3: No właśnie i tutaj nawiązaliśmy współpracę z samorządem i myślę nie tylko akurat z marszałkiem, ale i z burmistrzem Lubowidza i będziemy działać, żeby właśnie to wszystko spiąć, a więc taka współpraca.
2: Ale to by była ścieżka.
3: Byliśmy nawet, rozmawialiśmy z panią marszałek Sobiech w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i myślę, że ta inwestycja może się udać. Chociaż wolałbym, żeby to była obwodnica, która...
2: To by była droga do Mazur.
3: Tak, to by było po prostu, to by była taka brama wjazdowa do województwa warmińsko-mazurskiego i...
2: Lidzbark jest piękny, nie ulega wątpliwości, jestem zauroczony tą miejscowością i on się w wakacje powiększa, prawda? Bo jest więcej mieszkańców, turyści przyjeżdżają. Ma pan jakiś pomysł na to, żeby oni nie przyjeżdżali tylko na jeden dzień, tylko żeby w Lidzbarku, żeby Lidzbark nie był tylko przystankiem, ale żeby był tym celem dla turystów?
3: Ja uważam, że jeżeli akurat to, co przed chwilą rozmawialiśmy na temat właśnie tej bramy wjazdowej do Warmii i Mazur, że nie trzeba się kierować już tam w te wielkie jeziora mazurskie, bo też mamy piękne jezioro i tu akurat ten potencjał branży turystycznej, który jest, myślę, że to już są stali klienci, którzy przyjeżdżają, ale myślę, że chociażby nawiązanie współpracy z Warmińską Izbą Turystyczną niewątpliwie da nam jakąś przestrzeń do rozwoju tejże branży, do promowania, a jednocześnie zabiegamy o to, aby na przykład zasoby, które wiążą się z hotelarstwem, żebyśmy mogli po prostu całoroczny taki obiekt mieć, który by funkcjonował, który byłby również dla sportowców przede wszystkim, bo sport też w Lidzbarku się rozwija.
2: No tak, macie tradycje olimpijskie.
3: Tak, jest. Kanadyjkarze nasi są naprawdę mistrzami, wicemistrzami olimpijskimi, mistrzami Europy.
2: Bolączką wielu miejscowości, wielu gmin, takich jak Lidzbark, jak Żuromin, jak Mława, jak Działdowo, jest to, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już nie wracają. Jest jakiś pomysł w Lidzbarku na to, żeby zmienić to?
3: Ja myślę, że chociażby moje doświadczenie ponad 35-letniej pracy w szkole, w tym 16 lat bycia dyrektorem szkoły kształcącej zawodowo, może w jakimś stopniu chociażby przyczynić się, żeby tych młodych ludzi próbować tutaj do naszego miasta ściągać. Ja oczywiście jestem najlepszym przykładem tego, że można iść na studia i z powrotem wrócić i tu żyć, prawda, bo szkoły są, ale to nie oznacza, że jest jakiś przemysł, branże, które naprawdę rozwijają się wokół nas, Działdowo, Mława, inne miejscowości, więc teraz kwestia dojazdu do tych miast, natomiast samo zagwarantowanie tego, żeby młodzi ludzie do nas wracali i swoje życie wiązali z Lidzbarkiem, niewątpliwie jest też jakimś celem, wyznacznikiem, chociażby społeczna inicjatywa mieszkaniowa, która akurat realizujemy w naszym mieście, a więc blok dla młodych ludzi, którzy mogą po prostu mieć takie preferencyjne warunki i wynajmować to mieszkanie z możliwością dojścia do prawa własności po 15 latach.
2: Jednym z takich elementów, który mógłby zatrzymać, jest dobra komunikacja, prawda? A Lidzbark z tym się zmaga, prawda? Bo i kolei nie ma. No ja sobie przypominam, że wielu polityków obiecywało i do tej pory nic się nie dzieje. Czy są na ten temat jakieś pomysły?
3: Jeżeli chodzi o komunikację, to faktycznie jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, w szczególności jeżeli chodzi o soboty i niedziele. Nawet chociażby zwykły dojazd, by odwiedzić kogoś w szpitalu, w Działdowie, to jest pewne utrudnienie. Natomiast rozmawiamy o tym, spotykamy się i ze starostą działdowskim, który odpowiada za komunikację. Spotykaliśmy się również z wicemarszałkinią, panią Katarzyną Sobiech, rozmawiając o kolei, bo to jest przede wszystkim teraz dość istotne, bo jeżeli województwo kujawsko-pomorskie podjęło działania i marszałek będzie swój odcinek właśnie tej linii 208 przywracał do funkcjonalności, to tak samo i myślimy, że marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podejmie działania i nawiąże współpracę z sąsiednim województwem i ten odcinek od Gutowa do Działdowa też będzie przewrócony i kolej powróci chociażby. Żeby
2: są jakieś konkrety, jakieś daty?
3: Lidzbark jest wpisany do strategii rozwoju komunikacji kolejowej. Przygotowywaliśmy dokument, przekazaliśmy go do pani marszałek z analizą. Inicjatywy oddolne też były mieszkańców, a więc podpisywanie list o przywrócenie właśnie funkcjonowania tej kolei. Mam nadzieję, że to może się wydarzyć.
2: Pierwsza pana kadencja to czas nauki. Czego nauczył się pan najszybciej? Jak ta nauka przebiegała?
3: Mając doświadczenie już z finansami publicznymi, nie miałem problemu przede wszystkim z tym, żeby mieć wiedzę na temat, jak funkcjonuje budżet gminy oraz jak funkcjonują jednostki podległe. Więc tu najszybciej po prostu ogarnąłem kwestie związane z planowaniem i przygotowywaniem budżetu. Oczywiście wykorzystując wiedzę doświadczonej pani skarbnik, która odeszła już na emeryturę. Teraz mam powołaną nową panią skarbnik. Bardzo dobrze mi się współpracuje i po prostu to było coś, co ogarnąłem najprędzej. Najgorzej było po prostu z tymi inwestycjami, które dotyczyły specyficznych, a więc wodno-kanalizacyjne, czy też funkcjonowanie oczyszczalni, ale to po prostu przyszło z czasem, czy też chociażby drogi.
2: Panie burmistrzu, musimy już kończyć. Jakie plany na, tak w skrócie, na przyszłość?
3: Przede wszystkim stabilizacja tego wszystkiego, co zastaliśmy, a więc przywrócenie funkcjonalności obiektów, poprawa infrastruktury, czy też chociażby to, co wiąże się z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, czyli realizacja swoich planów wyborczych. I to będzie najważniejsze. Natomiast za 5 lat spokojne, rozwijające się miasto to będzie. No i mam nadzieję, że mieszkańcy zdecydują, żeby dalej iść w tym kierunku.
2: O Lidzbarku, o 2 latach kadencji opowiadał burmistrz Lidzbarka Andrzej Piątkowski. Dziękuję panu za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę.
2: Adam Ejnik, do usłyszenia.
0: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest wójt gminy Dąbrówno, Piotr Zwaliński. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie wójcie, no dzisiejszą rozmowę musimy zacząć od uroczystości, bo rok 2026 na ostatniej sesji został przez aklamację ogłoszony rokiem jubileuszowym. 700 lat, no jest chyba co świętować.
2: Tak, jak najbardziej, ponieważ jest to pierwsza miejscowość, która nabyła prawa miejskie, jeżeli mówimy tutaj o krainie Mazury. I te 700-lecie i powstanie Dąbrówna, jak i również jego historia, która jest naprawdę bogata, bo nie tylko przez ilość wojsk, które przeszło przez tą miejscowość i cóż to wojsko później uczyniło, ale również przez bogatą kulturę, ponieważ zarówno ludność żydowska, wyznanie ewangelickie, jak i katolickie tutaj przez tą miejscowość się przewijało i była to miejscowość na pograniczu styku Polski z Niemcami.
1: Dla pana osobiście to też jest ważny jubileusz?
2: Tak, no ja urodziłem się nieopodal tej miejscowości Dąbrówno, czyli w miejscowości Samin i pamiętam rok 1996 rok, kiedy również był jubileusz obchodów Dni Dąbrówna i w tym czasie pamiętam doskonale orkiestra Dęta tutaj przyjechała, a ja miałem, że tak powiem, wtedy zaszczyt być opiekunem w Saminie tej młodzieży, tej drużyny całej i uczyłem ich pływać. I tak z tego względu też pamiętam tamte obchody, Dni Dąbrówna, które miały miejsce na sali gimnastycznej w Dąbrównie.
1: No dobrze, a w tym roku jubileusz na pewno będzie wiązał się z wieloma imprezami, nie tylko kulturalnymi, ale też będzie sporo rozrywki. O tym będę rozmawiała z dyrektorem Domu Kultury, ale z panem chciałabym zapytać o miejsce, w którym będzie takim kulminacyjnym punktem, czyli o amfiteatr, który jeszcze jest wciąż w budowie. Czy zdążycie na główne obchody jubileuszowe?
2: Główne obchody będą miały miejsce na koniec sierpnia, 28-29 i wtedy 28 też będzie uroczysta sesja Rady Gminy, będzie poświęcenie tablicy i na pewno ten amfiteatr do tego czasu zostanie wykonany, no i później te koncerty tam będą się odbywały. Jest to duża inwestycja, nie największa, jeżeli mówimy tutaj o Dąbrównie, bo największą to była inna, czyli oczyszczalnia ścieków, ale akurat ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom, ponieważ tam będą deptaki, tężnia solankowa, również mikro taka fontanna będzie zainstalowana, ścieżki tam będą, ławeczki, więc będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu. Tym bardziej, że jest on w pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który 2 lata temu został wybudowany.
1: No porozmawiajmy o pieniądzach. Ile to kosztowało i no, kto za to zapłacił? Bo to dla włodarzy jest też bardzo ważne.
2: Jeżeli chodzi o sam amfiteatr, to środki zostały przeznaczone w ramach Polskiego Ładu. Jest to kwota blisko 5 milionów złotych. No i zgodnie z przetargiem tą kwotę wykorzystujemy.
1: A czy gmina partycypowała w jakiś sposób w kosztach?
2: Tak, zgodnie z umową i w ramach tego projektu było to 10% dofinansowania wkładu własnego gminy.
1: I to od przetargu się nie zmieniło? Nic w międzyczasie nie było zmian w projekcie, czy jakichś takich bieżących tematów, że trzeba było w jakiś sposób zwiększyć te nakłady?
2: Wstępny kosztorys był na 5,5 miliona złotych. Po pierwszym przetargu okazało się, że wyszła kwota o wiele większa, 7,5 miliona złotych. Musieliśmy z czegoś zrezygnować. Rozpisaliśmy przetarg następny już z pominięciem pewnych rzeczy. Po przetargu wyłoniliśmy firmę, która tym się zajęła. Firma rozpoczęła działania, ale w związku z tym, że zostały nam jeszcze pieniądze, to na ostatniej sesji podjęliśmy też decyzję i też tutaj dzięki działaniu pani posłanki Królak i jej wsparciu otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze w kwocie 300 kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby jeszcze coś tam dołożyć do tej inwestycji, co są to środki zewnętrzne.
1: Ale czy to dołożyć do inwestycji, czyli co konkretnie?
2: Ponieważ w tym pierwszym przetargu musieliśmy, a czy w drugim przetargu musieliśmy zrezygnować z pewnych rzeczy, żeby zmieścić się w tym limicie finansowym. Więc pewien zakres okleiliśmy, czyli zamiast 10 lampek, 5 lampek. Zamiast 10 kamer, 5 kamer. No a jak się okazało, że po przetargu jeszcze te pieniądze zostały, no to stwierdziliśmy, że napiszemy do ministerstwa o zwiększenie tych środków właśnie o te rzeczy.
1: No dobrze, i to jest też inwestycja, na którą mieszkańcy też czekali bardzo, ale też właśnie o turyści, bo jednak trzeba powiedzieć, że gmina Dąbrówno jest mocno turystycznym miejscowością.
2: Tak, no patrząc przez ilość domków, które tutaj się budują i działek, ponieważ też dobre położenie logistyczne Dąbrówna, bo ono jest tak mniej więcej po środku i Gdańska, i Warszawy, i też tutaj dzięki dobrej tej komunikacji i naprawie tych dróg krajowych i wojewódzkich, które są w bardzo dobrym stanie, bardzo łatwo jest tutaj dojechać. Jest to miejsce ciche i spokojne i tego też ci, którzy tutaj przyjeżdżają, to sobie życzą. A w związku z tym, że ten amfiteatr będzie i też już mamy oferty w sprawie wynajęcia tego amfiteatru na koncerty, no to liczę, że w przyszłym roku tak z przytupem to ruszy i okres wakacyjny będzie zarezerwowany na te koncerty, oprócz Dni Dąbrówna.
1: Czyli rozumiem, że ten amfiteatr będzie też zarabiał.
2: Znaczy ciężko tu mówić o zarabianiu, ponieważ wolelibyśmy, żeby wszyscy z tego korzystali, a nie żeby jakieś kokosy tutaj może gmina na tym zarabiała, oprócz takiej bieżącej konserwacji. To ma po prostu służyć mieszkańcom.
1: Okej, dobrze. Wspomniał pan o drogach. No i jest taki odcinek drogi w centrum, w sercu Dąbrówna, który wygląda, no mówiąc obrazowo, jak szwajcarski ser. Podobno ma 700 metrów i na 700-lecie Dąbrówna zostanie wyremontowany taki projekt 700 na 700. Proszę trochę więcej opowiedzieć o tym.
2: Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski, tutaj chciałbym podziękować za wsparcie przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, panu Bogdanowi Bartnickiemu, dokładał przez te ostatnie 2 lata dużych starań, żeby praktycznie cały ciąg tej nawierzchni od strony Uzdowa tutaj aż do granicy Dąbrówna był zrobiony. I takie 2 największe inwestycje, które w tych 2 latach zostały wykonane, to 3,5 kilometra, prawie 4 kilometry nowa nawierzchnia drogowa od strony Dąbrówna do Samina wraz z wymianą chodników i poboczy, plus jeszcze most w miejscowości Dąbrówno do tego doszedł i za Dąbrównem w stronę Uzdowa też odcinek nowej nakładki parę lat temu został położony, no i został ten kawałek w miejscowości tutaj Dąbrówno. I z panem przewodniczącym Bartnickim rozmawialiśmy na ten temat, no i on też tak wpadł na taki pomysł, no to skoro jest to 700 metrów, no to 700 metrów na 700-lecia Dąbrówna. No i tak cała akcja się zaczęła. Pojechaliśmy na zaproszenie pana przewodniczącego do Zarządu Dróg Wojewódzkich do Olsztyna. Tam została ta kwestia omówiona w ubiegłym roku. No i teraz jest finalizowana.
1: I jest już po przetargu?
2: Tak, jest po przetargu. Na chwilę obecną jeszcze w ramach tej oferty przetargowej nie ma wyłonionego wykonawcy, ale kwoty, które zostały w tym przetargu przez wykonawców wpisane, są poniżej tego limitu przeznaczonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, także na pewno wykonawca będzie tego odcinka. I tak muszę się tu przyznać, będzie to trochę więcej niż 700 metrów, bo 830.
1: Okej, a kiedy ten remont się rozpocznie i kiedy się zakończy?
2: Wstępnie z tego, co rozmawiałem tutaj z panem Adamiakiem z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, umowa powinna być podpisana w maju, w połowie gdzieś maja. Termin wykonania być może zostanie przedłużony ze względu na to, że sam przetarg o pół miesiąca został wydłużony. Także początek lipca, połowa lipca powinno być wszystko ukończone.
1: No dobrze, panie wójcie, a czego życzyć gminie, mieszkańcom z okazji tego 700-lecia?
2: To, żebyśmy pamiętali o przeszłości, bo jednak przeszłość warunkuje przyszłość i z przeszłości należy wyciągać wnioski, bo i wielokrotnie to wszyscy powtarzają, że ten, kto nie pamięta o przeszłości, nie może budować przyszłości i to jest najważniejsze. Jeżeli tutaj mówię o gminie Dąbrówno, była to gmina specyficzna i na przestrzeni wieków i to, co też będzie w publikacji, którą przygotowujemy dla mieszkańców, pokazuje, że losy mieszkańców były bardzo trudne, jeżeli chodzi o tą miejscowość. Ale z tego trzeba wyciągać pozytywne wnioski. Ja uważam, że takiego spokoju, współpracy, zrozumienia i cieszenia się tym, co mamy, bo naprawdę mamy wiele.
1: Wójt gminy Dąbrówno, Piotr Zwaliński, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
0: Te programy powtarzamy.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
8: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
10: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
3: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
2: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
2: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
6: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
7: Witam Państwa, Adam Ejnik oraz nasi przemili goście. Archeolodzy dr Artur Różański z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
8: Witam serdecznie.
7: I pan Tomasz Olszacki z pracowni archeologicznej Trecento z Łodzi.
9: Witam państwa.
7: Okazało się, że w sierpcu odkryto 2 zamki. Mimo, że na terenie całego Mazowsza takich zamków jest 15, to w niewielkim sierpcu na północy Mazowsza są aż 2. To niebywałe. Proszę nam powiedzieć coś na ten temat. Poproszę pana Tomasza Olszackiego.
9: Tak, nas również to zaskoczyło. Mazowsze jest takim terenem, jeśli spojrzeć na mapę zamków polskich, to stanowi pewną białą plamę. Mamy rzeczywiście kilkanaście obiektów, które możemy zamkami nazywać. Stąd też występowanie w sierpcu aż 2 obiektów, które traktujemy jako zamki, no jest zdumiewające. A wynika to z tego faktu, że sierpc w wieku XVI zwłaszcza przechodził okres swojego renesansu. Był naprawdę potężnym ośrodkiem miejskim, wpływowym, bogatym. Było to miasto prywatne, należące do rodziny sieprskich herbu Prawdzic i właśnie owi sieprscy, a dokładnie 2 bracia, Prokop i Felix, zbudowali każdy dla siebie rezydencję oraz podzielili włości na pół. Stąd też w sierpcu 2 zamki.
7: Czyli bracia mieszkali sobie po sąsiedzku, jeden w jednym zamku, drugi w drugim zamku.
9: Tak, tak. Albo ewentualnie, metryka tego drugiego zamku, tego niebadanego może przez nas w takim zakresie jeszcze, być może jest nieco młodsza, być może to syn Feliksa Andrzej. Niemniej, jakkolwiek w pierwszej połowie XVI wieku z pewnością na terenie sierpca istniał.

0: widząc Kościół Świętego Krzyża, który tak naprawdę z zamkiem nie ma nic wspólnego, gdzieś przywołuje w pamięci tą ruinę jako kaplicę zamkową. Czyli jakby to pojęcie o istniejącym zamku w Sierpcu dość długo trwało. Oprócz tych opowiadań mamy mapę też z XIX wieku, gdzie teren, na którym odkryliśmy zamek, nosi nazwę Schlossplatz, czyli plac zamkowy. Jest ulica Zamkowa w Sierpcu, gdzie nazwę takiej ulicy nieprzypadkowo mimo wszystko się nadaje. Natomiast co do samych już naszych tutaj podstaw naukowych, to w 2003 roku została wydana monografia dziejów miasta Sierpc i tam autor czasów czy rozdziału o czasach średniowiecznych, ksiądz Żebrowski, wspomniał na podstawie analizy swoich dokumentów, że być może w Sierpcu istniał zamek. To zdanie przyjęło się z dość dużym odzewem ówczesnego burmistrza miasta i on rozpoczął jakby takie wstępne konsultacje na temat możliwości poszukiwań tego zamku. Wówczas to zostały przeprowadzone nieinwazyjne badania georadarowe tego terenu, ale one jakby nie dały tutaj jednoznacznego rezultatu i niejednoznacznej odpowiedzi na temat możliwości istnienia tego obiektu. I dopiero kiedy my włączyliśmy się w to zadanie, przeprowadziliśmy jeszcze raz całą kwerendę źródeł i rzeczywiście z tej pogłębionej kwerendy okazało się, że w Sierpcu musiał istnieć zamek. W 2014 roku zrobiliśmy takie dwa niewielkie wykopy sondażowe na terenie, w którym podejrzewaliśmy jego istnienie. No i tutaj efekt przyszedł od razu. Jeden wykop co prawda okazał się nietrafiony, bo już założyliśmy go w miejscu, gdzie nie było założenia zamkowego, natomiast ten pierwszy idealnie trafiony w mur średniowieczny jakby rozwiał wszelkie wątpliwości na temat jego istnienia. I tutaj już włączył się w zadania burmistrz pan Jarosław Perzyński, który jakby taki niesiony tym odkryciem postanowił razem z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków rozpocząć poszukiwania tego zamku na szerszą skalę i stąd też nasza obecność w Sierpcu.
1: Ciekawi mnie bardzo, jak to jest. Wszystkie ślady na niebie i ziemi pokazują, że jest tam gdzieś zamek, prawda? Wy jakieś robicie badania i nagle wbijacie pierwszą łopatę, był to rok 2014, gdzieś tam się nie udało i nagle się udaje. Co taki archeolog, poszukiwacz czuje, kiedy udało się, mamy to?
0: To niesamowite jest uczucie tak naprawdę, bo ile o zamkach gdzieś, jeżeli sobie przedstawiamy czy wizualizujemy w głowie Malbork czy też Wawel, wiadomo, były zamki. Oczywiście tam gdziekolwiek byśmy pewnie się wbili w Malborku czy w Krakowie, to te pozostałości średniowieczne, do tych pozostałości średniowiecznych da się dojść. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z takim obiektem jak Sierpc, gdzie w źródłach mamy 3-4 zdania na temat istnienia tego zamku i nagle coś takiego, to rzeczywiście jest to niesamowite uczucie, niesamowite odkrycie. A jeżeli to dołożymy do tego to, co pan powiedział, że na tym Mazowszu mamy tak naprawdę tak niewiele obiektów o tym charakterze, to na pewno trzeba się cieszyć i dalej pogłębiać tą wiedzę, aby ta jedna łopata nie była tą ostatnią i aby doprowadzić do możliwie najszerszego rozpoznania tego założenia.
2: Ja może jeszcze bym tylko uzupełnił to, co powiedział Artur. Otóż w przypadku badań takiego zamku jak Zamek Sierpecki, no tym, co najbardziej może satysfakcjonuje, jest to, że odkrywa się rzeczywistość zupełnie nieznaną. Nie ma opisów tego zamku pochodzących z okresu jego istnienia. Nie ma żadnej ikonografii, żadnych jego obrazów, żadnych rycin, już nie mówię o fotografiach, tak? Nie ma żadnych źródeł, do których można by się było odwołać. Żadnych nawet opowieści jakichś lokalnych, które mogłyby cokolwiek bądź sugerować, tak? Więc mieliśmy w 2014 roku pierwszy mur. No i po tym murze zaczęła się ogromna przygoda z odkrywaniem kolejnych cząstek zamku, które pomału zaczynają się składać w jedną całość i wiemy już, jak Zamek Sierpecki wyglądał. No przynajmniej coraz bardziej wiemy. Mhm.
1: Ja sobie tak myślę w tym momencie, że tak my, laicy, wyobrażamy sobie poszukiwanie skarbów i kojarzą nam się one ze skrzynią pełną złota, tak pewnie takie odkrycie jest jak skarb.
2: Mieszkańcy Sierpca i zresztą zawsze miejscowości, w których prowadzimy wykopaliska, przychodzą do nas z takim

0: pytaniami, czy coś już znaleźliśmy. I trudno jest nam wyjaśnić, że tym czymś, czego poszukujemy, są właśnie te związane za prawą kamienie i że to jest ten nasz skarb.
1: Czy znaleźliście oprócz kamieni?
0: Tak. I właśnie to jest ten nasz święty graal, którego poszukujemy. No, dla nas to rzecz niezwykła, ale myślę, że i dla mieszkańców też może się to okazać czymś zupełnie innym, niż wydawałoby się w tym momencie.
1: Panie Tomaszu, bo tu przed naszym programem rozmawialiśmy, pokazywał mi pan szkice tego zamku. Ja bym chciał, żeby jakoś w jakiś sposób unaocznił pan naszym słuchaczom, jak ten zamek wygląda, bo to nie jest Wawel, wiadomo, to nie jest Malbork, to troszkę inne zamczysko, inna warownia.
0: Tak. Zamek w Sierpcu, znaczy może jeszcze nadmieńmy, że zanim powstał, to poprzedzały go tam inne budowle. Osada garbarska, funkcjonująca być może już od schyłku XIII wieku. Następnie dwór obronny w wieku XV. Wreszcie zamek murowany. Zamek murowany na przełomie XV i XVI wieku, zbudowany przez Prokopa Siepskiego. Był założeniem o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych. Zbudowanym na planie trapezowatym. W jego północnej części wznosiła się kamienica zamkowa, najprawdopodobniej mająca dwie, może trzy kondygnacje, mająca około 30 metrów długości. W mur zachodni wkomponowana była wieża mieszkalno-obronna, natomiast od strony wschodniej znajdowała się brama zamkowa, najprawdopodobniej z jakąś nadbudową, sądząc po przyporach, które flankowały wjazd, najpewniej niosły one jeszcze jakąś konstrukcję drewnianą. Do tego wszystkiego doprowadzony był most. I ta budowla w pierwszej połowie XVI wieku już została rozbudowana o mur obronny od strony wschodniej. Wieżę mieszkalno-obronną przebudowano na łaźnię, ogrzewaną zresztą w bardzo ciekawy sposób, piecem hypokaustycznym. To jest taki protoplasta dzisiejszego ogrzewania podpodłogowego, można powiedzieć, zlokalizowanym właśnie pod podłogą tejże łaźni. Natomiast w stuleciu XVII powstaje nam jeszcze jedna budowla, dom zamkowy naprzeciwległy, zbudowany od strony południowej. Z kolei całość zamku, całość założenia poszerzona została w kierunku zachodnim. Powiększono jeszcze mur obronny w stronę rzeki Sierpienicy. Jak mniemamy właśnie wówczas, w pierwszej połowie XVII wieku, założenie stało się taką wygodną, wczesno-barokową, późno-renesansową. Trudno mówić o stylu, natomiast na pewno rezydencją dającą duży komfort mieszkalny jego właścicielom, być może z założeniem ogrodowym, nawet wprowadzonym do wnętrza właśnie tam od strony zachodniej, w którą to powiększony został zamek.
1: Czyli tutaj taki charakter mieszkalny ma bardziej ta rezydencja. Zamki nam się kojarzą z takimi zastosowaniami wojennymi, obronnymi. Czy tu wchodziło to w grę, czy może na rubieżach jakiegoś obszaru znajdował się ten zamek i miał bronić tego obszaru?
2: Znaczy tutaj bardzo, bardzo myślę istotną rzeczą dla charakteru tego zamku jest fakt, który trzeba by wspomnieć. Otóż na Mazowszu książę zezwolił budować zamki dopiero w 1525 roku, czyli w okresie, kiedy tak naprawdę zamki o takim charakterze, jaki sobie wyobrażamy, czyli zamki jako wielką fortecę obronną, one wówczas już wychodzą trochę z mody. Pamiętamy, potem mamy zamki, mamy pałace z ogrodami. To jest zupełnie trochę już inny styl, inny charakter budownictwa. I moment, w którym powstaje zamek w Sierpcu, jest jakimś takim, być może zmierzchem, to jest przesadne określenie, ale rzeczywiście moda na zamki jako takie powoli już mija. Wobec czego oczywiście te wszystkie elementy zabudowy zamku, czyli począwszy od założenia bramnego, założenia obronnego, czyli mury, które okalały budowlę, jednoznacznie nam się kojarzy z czymś zamkowym. Natomiast no, z pewnością nie jest to już taki typ zamku, jaki mielibyśmy do czynienia w wieku XIII czy w wieku XIV.
0: Tak, i tutaj zamek, poza tym, że był budowlą obronną, też trzeba pamiętać o tym, że był również w tamtych czasach wyznacznikiem wartości jego posiadacza. Posiadać zamek, posiadać mury, to znaczy dodawać swojemu herbowi, swojemu rodowi powagi, dodawać wielkości. I nawet jeżeli te budowle realnie nie były przeznaczone po to, żeby stawiać opór jakimś wielkim masom wojska, no to przynajmniej w oczach sąsiadów, w oczach innych możnych, okolicznej szlachty, miały wpływać na, powiedzmy, wzrastający szacunek dla budowniczego, który no, wysilił się właśnie na taką inwestycje, a z drugiej strony dla jego potomnych, no, którzy już mogli być z zamku, tak? Mogli posiadać coś, co na pewno na Mazowszu było zupełnie wyjątkowe.
1: No to bardzo uniwersalne, bo i teraz też niektórzy stawiają zamki, prawda? Żeby zaimponować sąsiadom.
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: I tu doszliśmy do, właściwie już przewijało się to nazwisko w naszej rozmowie, do Prokopa Sieprskiego, kasztelana. To jest bardzo ciekawe, bo to właśnie są zamki kasztelańskie i jeden z tych panów i drugi był kasztelanem i to słowo kasztelan wrosło już, czy nie, czy się mylę?
0: Tak, słusznie.
1: Słusznie. I tak naprawdę sierp kojarzy nam się z kasztelanem, gdzieś stamtąd wyrasta to znane na całą Polskę piwo i tam gdzieś na tym wizerunku, na etykiecie, na piwie też ten kasztelan się znajduje. Być może to jest ten właśnie Prokop Sierpski. Jakie to jest powiązanie? Skąd ten kasztelan tam się wziął i co to w ogóle za funkcja? Kto tak. to był kasztelan? Tak. Pan Tomasz Olszacki, tak?
0: Tak, rzeczywiście mamy piwa, mamy sery, no ta nazwa kasztelan bardzo się z sierpcem łączy i często ona jest w Polsce niesłusznie nadużywana. No tak się kojarzy, że jak zamek, to kasztelan, prawda? To jest akurat bardzo błędne, ponieważ kasztelan to tak naprawdę funkcja o wiele wcześniejsza niż zamki na naszych ziemiach. Kasztelanowie pojawiają się we wczesnym średniowieczu jako tacy namiestnicy księcia w terenie. Związani byli tak naprawdę z grodami, a z czasem funkcja kasztelana stała się funkcją tytularną związaną z godnością senatorską i tak naprawdę no, kasztelanowie często w wieku XVI, XVII nie mieli jakiejś realnej władzy, natomiast często były to pewne tytuły, które właśnie przysługiwały możnym, którzy aspirowali do godności senatorskiej. Kasztelan w Sierpcu rzeczywiście był już w wczesnym średniowieczu. Wtedy tam istniał gród, którego lokalizacji zresztą do dzisiaj nie znamy tak naprawdę. I ta funkcja kasztelana sierpeckiego właśnie jako godność tytularna w znacznym stopniu przetrwała przez kolejne stulecia. I tak również właśnie przedstawiciele rodu sierpskich herbu Prawdzic pełnili tę funkcję, byli kasztelanami, przez to byli godnymi obywatelami Mazowsza, a później Rzeczypospolitej także, już po włączeniu Mazowsza w granice korony i właśnie pełnili tę funkcję. Stąd też przyswojenie przez miasto Sierpc tej marki kasztelan, tej nazwy, jest jak najbardziej historycznie uzasadnione. I nawet spoglądając na etykietkę piwa, o którym wspominaliśmy, wiemy, że widnieje na nim możny odziany w kontusz, za którym znajduje się dworek. I cóż, możemy sobie tak oczywiście pofantazjować, że gdyby chcieć zbliżyć się jeszcze bardziej do lokalnych realiów, to można byłoby odziać go nieco, może jeszcze w starszy strój, no i za nim właśnie wyobrazić zamek sierpecki, o którym już nieco wiemy, jak wyglądał i nawet można byłoby tutaj właśnie pokusić się o takie skojarzenie, że ów możny to Prokop Sierpski herbu Prawdzic, który być może był konsumentem piwa, które było popularnym trunkiem w tamtych czasach.
1: Tak, właśnie skąd inąd wiemy, że tam w czasach Prokopa Sieprskiego to było chyba 49 warzelni piwa. Także i na pańskie stoły to piwo też było podawane, także tradycja jest. Ja zastanawiam się, jak wyglądało życie tego człowieka w takim właśnie zamczysku. Te artefakty przez was znalezione też dotyczą tego właśnie codziennego życia. Co, o czym świadczą one? Co tam się działo? Co było? Jakie elementy wyposażenia odnaleźliście tego zamku właśnie dzięki tym wykopaliskom?
0: Może zanim tutaj Artur opowie o samych zabytkach, to ja powiem kilka słów o Prokopie. Otóż to był zupełnie niezwykły czas w dziejach Sierpca. Właśnie przełom XV-XVI wieku. W tym czasie Sierpc był jednym wielkim placem budowy. No bo powstaje zamek, o którym to opowiadamy. Za moment zacznie powstawać kolejny, zbudowany przez brata bądź bratanka Prokopa. Znoszone są kolejne kościoły. Rozbudowywany jest kościół farny, budowany jest kościół obecny klasztorny, powstaje kościół Świętego Ducha również w tym czasie w mieście i to wszystko są budowle murowane. Więc w skali niewielkiego w sumie ośrodka miejskiego, jakim był Sierpc, to jest naprawdę ogromny wysiłek inwestycyjny z jednej strony właścicieli tego miasta, a z drugiej jego mieszkańców. I tutaj na szczególną uwagę, czy szczególną uwagę warto zwrócić na sukienników, którzy mieli swoje pracownie właśnie nad sierpienicą, no musieli mieć dostęp do wody i powstawało tam sukno słynne w całej Polsce, a nawet wysyłane poza jej granice. Wiemy, że sukiennicy sierpeccy otrzymali od króla Zygmunta Starego specjalny przywilej, który pozwolił im wykorzystywać logo z pierwszą literą z imienia króla, czyli S, Sigismundus, i z herbem prawdzic należącym do sierpskich właśnie, i tym mogli sygnować swoje produkty, co miało być właśnie taką dobrą marką na rynku. Więc jest to czas, w którym naprawdę sierpcy pnie się do góry, w którym się znakomicie rozwija, chociaż nie wiemy, czy Prokop troszeczkę jednak nie przelicytował z budową zamku, bo wiemy, że umierając w 1515 roku pozostawił swoją małżonkę w dość poważnych długach, także może nawet i ta inwestycja była nieco ponad jego miarę. A teraz no, warto powiedzieć kilka słów o zabytkach.
1: Przechodzimy do samych tych artefaktów, jesteśmy bardzo ciekawi, co znaleźliście i o czym to świadczy.
2: Co do samych zabytków, to zanim parę słów na ten temat, to trzeba by podkreślić jedną rzecz, która jest dość istotna w specyfice naszych badań w przypadku sierpca.
1: Przypomnę, że mówi teraz pan dr Artur Różański.
2: O ile badamy zamki na innych terenach, które czasem wystają nieco więcej nad powierzchnię ziemi w porównaniu z zamkiem sierpeckim, to tam bardzo często zachowane są tak zwane, nazywane przez nas warstwy użytkowe, czyli warstwy, które pochodziły i powstały w momencie funkcjonowania zamków. I wówczas w takich warstwach znajdujemy rzeczywiście pełen zestaw przedmiotów codziennego użytku, którymi posługiwali się mieszkańcy tamtych zamków. Natomiast w przypadku sierpca niestety to, co odkrywamy najistotniejsze i to, co już tutaj padało z ust Tomka chociażby, tutaj te resztki murów, które są tym takim crème de la crème. Natomiast wszystkie przedmioty użytkowe, czy też większość ich, została niestety bezpowrotnie utracona dla naszych badań i dla odkryć, a stało się to wynikiem regulacji rzeki Sierpienicy, gdzie przesunięto rzekę i staro rzeczy zasypano warstwami użytkowymi, warstwami, które znajdowały się trochę wyżej niż najniższe warstwy fundamentów. Więc jakby tutaj zaczynamy niestety od takiego dość niskiego pułapu. Natomiast to, co udało nam się odkryć, to oczywiście jak zwykle na takich zamkach, to są olbrzymie zestawy naczyń ceramicznych, które były użytkowane przez jego mieszkańców, ale oprócz tego udało nam się odkryć, i to jest, myślę, bardzo ciekawym znaleziskiem, szczególnie w skali Mazowsza, płytki pochodzące z ogrzewania hipokaustum. Takie znalezisko mieliśmy. No i oprócz tego oczywiście cały zestaw kafli ceramicznych, które bardzo dobrze świadczą o użytkownikach, czy o ich statusie materialnym. Natomiast w przypadku kafli pochodzących z sierpca mamy tutaj dość ciekawe spostrzeżenie, bo formy, z których wykonywano te kafle, nie są takimi typowymi formami mazowieckimi, czy też tutaj pochodzącymi z obszarów Polski centralnej. Bardzo dużo wzorów raczej każe nam patrzeć w stronę Śląska. Jakie były stosunki pomiędzy właścicielami zamku a Śląskiem, to już jest zagadka i pewnie należy rozpocząć szersze badania w tym kontekście. Ale trzeba też pamiętać, że oprócz tych kafli śląskich, tak w cudzysłowie moglibyśmy powiedzieć, to sama Matka Boska Śnieżna, którą mamy w klasztorze, też pochodzi ze Śląska, czyli te takie kontakty w końcu średniowiecza i w początkach okresu nowożytności pomiędzy sierpcem a Śląskiem naprawdę musiały być dość istotne. I takich jakichś znalezisk o takim charakterze należałoby się spodziewać, ale tak jak powiedziałem wcześniej, niestety tych warstw użytkowych w przypadku zamku trochę nam brakuje i trochę za nimi tęsknimy.
1: No dobrze, wiadomo, odkryliście mury, te kamienie, prawda, jakimi były zbudowane jakieś elementy drewniane, płytki. Czy coś jeszcze odkrywa się w takich miejscach?
0: Tak, oczywiście. Chociaż może nie są to znaleziska wyjątkowe, ale mamy jednak także i monety, mamy fragmenty związane z uzbrojeniem, z rzędem końskim, z wyposażeniem jeźdźców, ostrogi chociażby, strzemiona bodajże. Mamy bełty od kurz, więc spośród monet, oczywiście te najpopularniejsze, czyli masowo wybijane w XVII wieku buratynki Jana Kazimierza, ale także monety późniejsze, jak i nieco starsze, jeszcze jagiellońskie, także znajdujemy je. Natomiast no, oczywiście one mają także dla nas znaczną wartość jako dla archeologów, nie tyle oczywiście materialną, co znakomicie potrafią datować nam warstwy. No, były to monety bite jednak nie tak długo, bo w drugiej połowie wieku XVII, więc występowanie boratynek no, niejako, powiedzmy, zawiesza nam datowanie pewnych poziomów właśnie na tym okresie i sugeruje nam, że mamy już do czynienia z czasami po potopie szwedzkim, czyli tak naprawdę z okresem upadku zamku, kiedy to te boratynki tam się mogły znajdować.
1: Dobrze, wiemy, kiedy ten zamek powstał, tak mniej więcej, jeden i drugi. Wiemy, jak się rozbudowywał, jak się zmieniał, a jak upadł? Co się z nim stało? Dlaczego on został zmieciony z powierzchni historycznej ziemi?
2: Niestety potop szwedzki spowodował to, że kres zamku nadszedł o wiele szybciej, niż tego można było się spodziewać. I po zniszczeniach wojennych nigdy ten zamek już nie został odbudowany. Ostatnia właścicielka zamku była jednocześnie księgią już w klasztorze w Siepcu i wówczas ona zapadła decyzja, przynajmniej tak do tej pory się sądzi, że cały materiał budowlany, który był dostępny po rozbiórce zamku, przydał się do budowy już klasztoru.
0: I to był czas kiepski dla gospodarki, czas upadania miast, agraryzacji miast. No, demograficznie to wyglądało też coraz gorzej. Stąd też i zamki były coraz bardziej zaniedbane. Może akurat w przypadku zamków prywatnych nie zawsze tak było, ale proces ten dotknął często zamki państwowe, te, które wcześniej należały do króla. Nagle no, okazywało się, że po prostu brak funduszy w skarbcu centralnym i upadek gospodarczy starostw na czele których zamki stały. No, powodował także ich degenerację. Mury niszczały, były często wiele już lat niekonserwowane. Z czasem rozpadały się, a materiał na Niżu Polskim zawsze był potrzebny i zawsze było mnóstwo chętnych do wtórnego jego wykorzystania. Także najczęściej albo właśnie Kościół podejmował jakąś inicjatywę i wykorzystywał te mury, albo z kolei no, obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy także często właśnie na licytacjach potrafili tutaj walczyć o rozbiórkę zamków na cegłę, co chociażby stało się też w nie tak odległym Wyszogrodzie.
1: Doktor Artur Różański, archeolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Tomasz Olszacki z pracowni archeologicznej Treczęto z Łodzi.
0: Również dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia Państwu.
3: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
4: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 8:30.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosława Wydra, zapraszam. Nie udało się wyłonić nowego kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Drugi konkurs zakończył się bez rozstrzygnięcia. Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono dwie osoby. Komisja konkursowa uznała jednak, że kandydaci nie spełniają oczekiwań związanych z prowadzeniem placówki. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przygotowania do pracy na stanowisku oraz spełnienia wszystkich wymagań formalnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zapowiada ogłoszenie kolejnego konkursu w przyszłym tygodniu. Do czasu wyboru nowego kierownika obowiązki nadal pełni Olga Żynkina. Spółka informuje również, że ostatnie kontrole weterynaryjne w schronisku nie wykazały nieprawidłowości. Mniej bioodpadów, niższa opłata. Ekologiczny Związek Gminy Działdowszczyzna wprowadza ulgę dla mieszkańców, którzy mają kompostownik. Z rozwiązania mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Warunek jest jeden. Trzeba zadeklarować posiadanie kompostownika. Ulga wynosi 10% i oznacza oszczędności. W skali roku to równowartość ponad jednego miesiąca opłat. Deklarację należy złożyć w referacie gospodarki komunalnej Związku w Działdowie. Ulga będzie naliczana od miesiąca złożenia dokumentu. Kompostowanie to prosty sposób na ograniczenie ilości bioodpadów. Do kompostownika można wrzucać resztki warzyw i owoców, trawę oraz liście. Nie należy tam umieszczać mięsa, nabiału ani odpadów nieorganicznych. Ulga obowiązuje od 1 stycznia przyszłego roku. Rozpoczęła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego w gminie i mieście Żuromin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji i projektów. Budżet obywatelski dobrze się przyjął w gminie Żuromin, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Budżet obywatelski już się zakorzenił w historii naszego Żuromina. To już jest kolejna edycja od kilku lat. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zgłaszaniu zadań, a potem w głosowaniu. Mam nadzieję, że ta edycja również nie będzie odstawać.
2: W tym programie nie ma przegranych, zaznacza burmistrz.
3: Projekty zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego są również inspiracją zarówno dla burmistrzów, jak i radnych do tego, żeby dyskutować o tych pomysłach, nawet wtedy, kiedy one nie znajdą swojego poparcia wśród mieszkańców, ale tworzą taką bazę pomysłów na przyszłość, więc chociażby z tego względu warto o tych pomysłach mówić.
2: Wnioski może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Do formularza trzeba dołączyć podpis osoby popierającej projekt. Dokumenty można składać w urzędzie lub przesłać pocztą. Maksymalna wartość jednego zadania to 140 tysięcy złotych. Po zakończeniu naboru projekty przejdą weryfikację, a następnie mieszkańcy wybiorą najlepsze pomysły w głosowaniu, które odbędzie się w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na dwa projekty. Propozycje można zgłaszać do 5 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 14 lipca. Dobiega końca budowa przedszkola i żłobka w Strzegowie. Budynek jest już gotowy, trwa montaż mebli i wyposażenia. Samorząd chce do lipca uzyskać pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu. Równolegle prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenu. Tu doszło do kilku zmian w stosunku do pierwotnego projektu, mówi wójt gminy Strzegowo Damian Sobiecki.
4: Pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusu, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanalizacje deszczowe, które w pierwotnym projekcie zabrakło.
2: Stąd też wynikają opóźnienia, dodaje wójt.
4: I na to wszystko potrzebny był dodatkowy czas, potrzebne było pozwolenie zamienne i w tej chwili dogadaliśmy się z wykonawcą na wydłużenie terminu i oczywiście zwiększenie wynagrodzenia o te roboty, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji.
2: Koszt budowy wyniesie około 10 milionów złotych zamiast planowanych 9 milionów złotych. Dofinansowanie pochodzi m.in. z programu Polski Ład i Maluch Plus. Inwestycja ma poprawić dostęp do opieki nad dziećmi i odciążyć rodziców. To pierwszy publiczny żłobek w Strzegowie. Otwarcie zaplanowano na sierpień. Gmina Działdowo planuje duże inwestycje w oświatę. W najbliższym czasie termomodernizację przejdą 4 szkoły. Prace obejmą placówki w Księżym Dworze, Uzdowie, Petrykozach i Różkowie. Samorząd przygotowuje też dokumentację dla szkoły w Burkacie. Na modernizację gmina pozyskała około 10 milionów złotych. Resztę dołoży z własnych środków. Inwestycje mają poprawić warunki nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków. Nie można dopuścić, żeby w szkołach było zimno, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
5: Zawsze patrzymy w stronę, żeby gmina ponosiła jak najmniejsze koszty, bo oczywiście no, po to robimy, ale też komfort dzieci, no bo zresztą ta zima w tym roku pokazała, że te nasze niekoniecznie ogrzewanie sprawdziło się przy mrozie ponad 20 stopni. Niektóre klasy były dosyć zimne. No nie chcemy do tego dopuścić, żeby dzieciaki się uczyły w zimnych klasach.
2: W tej sprawie były telefony od mieszkańców, dodaje wójt.
5: Bardzo często się zdarzało, że rodzice dzwonili, że nie do końca jest ciepło w tej szkole, więc taka decyzja zapadła.
2: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę dachów, okien i drzwi, modernizację ogrzewania oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. Samorząd inwestuje także w infrastrukturę sportową. Przy szkole w Burkacie powstało nowe boisko wielofunkcyjne za 2 miliony złotych. Kolejne obiekty sportowe są w planach. Nowy kompleks ma powstać w Księżym Dworze, a następny projekt dotyczy szkoły w Uzdowie. W Ciechanowie ruszyły szkolne gabinety stomatologiczne. Placówki rozpoczęły działalność z początkiem maja. Gabinet wrócił do szkoły podstawowej nr 5 po 13 latach przerwy. Drugi uruchomiono w szkole podstawowej nr 3. Z opieki skorzystają uczniowie oraz przedszkolaki. W Trójce opieką objęto ponad 800 uczniów oraz ponad 350 dzieci z miejskich przedszkoli. W Piątce z usług może skorzystać ponad 1300 dzieci z dwóch szkół i dwóch przedszkoli. Leczenie jest bezpłatne. Usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe gabinety zapewniają leczenie, profilaktykę i edukację zdrowotną. Do tej pory dzieci korzystały głównie z jednego punktu w mieście. Gabinetami zajmują się dwie firmy medyczne. Mława przystąpiła do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. Wsparcie otrzymały miejskie przedszkola oraz oddział przedszkolny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie trafi do 4 miejskich przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki wsparciu placówki kupią nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt cyfrowy. W przedszkolach pojawią się m.in. roboty edukacyjne, mikroskopy cyfrowe, długopisy 3D, programowalne zabawki, klocki edukacyjne oraz urządzenia wspomagające naukę programowania. Projekt ma rozwijać kompetencje cyfrowe najmłodszych dzieci oraz wspierać nowoczesną edukację przedszkolną. Mława robi kolejny krok w stronę dużej inwestycji. Władze miasta podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy wiaduktu. Przeprawa powstanie w rejonie ulicy Kościuszki i linii kolejowej. Projekt obejmie rozbudowę ulic Batorego i Granicznej oraz budowę drogi łączącej Aleję Świętego Wojciecha z ulicą Kościuszki. Trasa będzie dostosowana także do ruchu ciężarowego. Miasto planuje rozpocząć inwestycje w przyszłym roku, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
6: Jestem głęboko przekonany i mocno w to wierzę, że już w przyszłym roku będziemy szukali wykonawcy i oczywiście środków finansowania tej ważnej inwestycji dla naszego miasta.
2: Wartość umowy to ponad 300 tysięcy złotych. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. Najdroższa oferta to prawie 1 000 000 złotych. Inwestycja ma poprawić komunikację między częściami miasta po obu stronach torów. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy. Będzie bezpieczniej na drodze w Liberadzu w powiecie mławskim. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku ponad 3 km. Najważniejszym elementem będzie budowa ronda. Powstaną też nowe skrzyżowania, chodniki i oświetlenie. Drogowcy poszerzą jezdnie i wykonają odwodnienie. Prace obejmą również budowę zjazdów, zatok postojowych oraz przebudowę sieci podziemnych. Pojawi się nowe oznakowanie i kanał technologiczny. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ma się też zwiększyć płynność ruchu na tym odcinku. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 14 milionów złotych. Ponad 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę pokryje powiat mławski przy wsparciu gminy Szreńsk. Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Klonowie. Inwestycje odebrano w obecności władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Andrzej Piątkowski oraz przedstawiciele rady i urzędu. Obecny był także wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. W ramach zadania powstało prawie 150 metrów nawierzchni z kostki. Inwestycja ma poprawić komfort mieszkańców i zwiększyć bezpieczeństwo w tej części gminy. Koszt realizacji wyniósł prawie 170 tysięcy złotych. W Mławie ruszył system roweru miejskiego. Jednoślady pojawiły się na ulicach 1 maja i są już dostępne dla mieszkańców oraz turystów. Do dyspozycji jest 40 rowerów. Sprzęt rozstawiono w 10 punktach miasta. Stacje działają m.in. przy Starym Rynku, na ulicy Kopernika, Dworcowej i Szpitalnej. O takie rozwiązania wnioskowali mieszkańcy, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
7: W ten sposób miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom oraz osób odwiedzających Mławę, zapewniając wygodne i ekologiczne rozwiązanie, które ułatwi codzienne przemieszczanie się po mieście.
2: systemu można korzystać przez aplikację NextBike. Rejestracja wymaga podania danych i doładowania konta. Wypożyczenie odbywa się przez zeskanowanie kodu QR. Zwrot następuje po odstawieniu roweru na stacji i zamknięciu blokady. Korzystanie z systemu ma nie być trudne, zapewnia Artur Ryfiński.
7: Korzystanie z systemu będzie proste i intuicyjne. Rowery będzie można wypożyczać i zwrócić w dowolnej stacji na terenie miasta, a także zarezerwować oraz odblokować za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej.
2: Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, kolejne minuty są płatne według cennika. Powiat żuromiński otrzymał pieniądze na profilaktykę zdrowotną. Decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie dotyczy programu badań dla mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowsze dla Zdrowia 2026. To program, którym Sejmik Wojewódzki wspiera lokalne samorządy, mówi członkini zarządu Anna Brzezińska.
8: Wspieramy naszych mieszkańców w kontekście profilaktyki, edukacji zdrowotnej. Beneficjenci, czyli gminy i powiaty, otrzymują wsparcie na programy profilaktyczne, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców danych gmin i danych powiatów.
2: Program pozwala wyrównać szanse dostępności do usług medycznych, dodaje Anna Brzezińska.
8: Jest to niezwykle ważne, ponieważ bezpośrednie dotarcie z profilaktyką, z edukacją nie tylko dajemy możliwość mieszkańcom dbać o swoje zdrowie, ale przede wszystkim dostarczamy im też dostępności do usług medycznych.
2: W ramach działań mieszkańcy będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych. Planowane są również warsztaty i wydarzenia promujące zdrowy styl życia. Szczegółowe informacje przekażą realizatorzy wybrani przez beneficjentów. Całkowita wartość projektu to ponad 120 tysięcy złotych. Wsparcie z budżetu województwa wynosi prawie 95 tysięcy złotych. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Pożar hali produkcyjnej w Rybnie w powiecie działdowskim. Ogień bardzo szybko objął obiekt, w którym prowadzono produkcję peletu. Spowodował wielomilionowe straty i postawił w gotowości strażaków z kilku powiatów regionu. W działaniach uczestniczyło 16 zastępów, czyli ponad 60 strażaków. Akcja była wymagająca, ponieważ płonąca hala znajdowała się w pobliżu innych zabudowań przemysłowych. Istniało realne zagrożenie, że ogień przeniesie się na sąsiednie obiekty. Strażakom udało się jednak opanować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozwoju pożaru. Ogień całkowicie zniszczył infrastrukturę produkcyjną zakładu. Spłonęły maszyny wykorzystywane do wytwarzania peletu, a także gotowy surowiec i zapasy materiałów. Ogień pochłonął również około 200 ton trocin przeznaczonych do dalszej produkcji elementów meblowych. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą sięgać nawet 7 milionów złotych. To jeden z poważniejszych pożarów przemysłowych w regionie w ostatnim czasie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Padlewskiego w Mławie zaprezentowali nowy samochód. To lekki pojazd ratowniczo-kwatermistrzowski dla 9 osób. Auto otrzymało imię Jurek. Druhowie nadali je na cześć zasłużonego prezesa Jerzego Kwietnia. Pojazd kosztował blisko 340 tysięcy złotych. Większość środków przekazało miasto. Samochód będzie wykorzystywany do transportu ratowników oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Posłuży także do przewozu sprzętu, w tym przyczepy z pojazdem do poszukiwań i namiotu pneumatycznego. Podczas prezentacji strażacy pokazali również pozostałe wozy znajdujące się na wyposażeniu jednostki. Gmina i miasto Żuromin z dofinansowaniem na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wniosek samorządu znalazł się na liście rekomendowanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Do gminy trafi prawie 40 tysięcy złotych. To połowa wartości całego zadania. Sprzęt otrzymają jednostki w Będzyminie, Chamsku, Rzężawach, Młodzynie, Poniatowie i Żurominie. Nowe wyposażenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i poprawić gotowość strażaków do akcji. Wsparcie obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu dla ochotników, mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.
9: To, żeby ratować ludzi, żeby ratować mienie, potrzebne są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretny sprzęt, który będzie właśnie w takich sytuacjach bardzo trudnych pomagał i chcemy, by nasze ochotnicze straże pożarne były zawsze doposażone i zawsze aktywne i zawsze prężne do działania.
2: Sejmik województwa mazowieckiego stawia na bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członek zarządu Anna Brzezińska.
8: Mazowsze jako priorytet postawił sobie za zadanie w tym roku bezpieczeństwo na różne szeroko rozumiane, czy to bezpieczeństwo medyczne, ale także to bezpieczeństwo, którym kierujemy do ochotniczych straży pożarnych, czyli tutaj nasze programy OSP oraz strażnice. To ważne programy, które wspierają w zakupach sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej, ale także remonty strażnic.
2: Program Mazowsze dla straży pożarnych zakłada także większe inwestycje w regionie. W tym roku do jednostek OSP trafią 82 nowe samochody, a ponad 220 strażnic zostanie zmodernizowanych. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 21 milionów złotych. Policyjny pies z Lidzbarka zakończył służbę. Owczarek niemiecki Kalif z końcem kwietnia przeszedł na emeryturę. Czworonożny funkcjonariusz służył ponad 10 lat w komisariacie. Patrolował ulice miasta, brał udział w zabezpieczeniu imprez i pomagał w zatrzymywaniu przestępców. Uczestniczył też w festynach i pokazach dla mieszkańców. Kalif był psem patrolowym. Szkolenie przeszedł w 2016 roku w Sułkowicach. Pracował pod opieką aspiranta Arkadiusza Kalisza. Po zakończeniu służby pies trafił do swojego przewodnika. Teraz pozostałe tematy. O wspólnych działaniach rozmawiali przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i samorządu w Działdowie. Spotkanie odbyło się w Muzeum Pogranicza. Na zaproszenie dyrektora Patryka Kozłowskiego miasto odwiedzili dyrektor gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak oraz Katarzyna Lisiecka z Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa. W rozmowach uczestniczył również burmistrz Grzegorz Mrowiński. Uczestnicy omówili projekty edukacyjne i działania upamiętniające historię miasta. Wśród planów znalazła się renowacja pomnika ofiar obozu koncentracyjnego przy ulicach Grunwaldzkiej i Chopina. Na ten cel samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły też odnowy mogił ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy kościele świętego Wojciecha. Pojawił się także pomysł upamiętnienia ofiar UB poprzez specjalną tablicę. Młodzieżowa Rada Powiatu w Żurominie rozpoczyna nowy projekt. To inicjatywa pod hasłem Młodzi Radni – Wspólne Działania, Wspólne Doświadczenia. Na realizację działań młodzi otrzymali 25 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla Młodzieży 2026, który prowadzi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada szkolenia z edukacji obywatelskiej. Uczestnicy będą rozwijać kompetencje społeczne i przywódcze. W planach jest także współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Mławskiego. Młodzi radni chcą wymieniać doświadczenia i organizować wspólne działania. Pojawi się również wsparcie technologiczne. Rada zyska nowe narzędzie do pracy projektowej. Szkolenie przejdzie także opiekun grupy. Koła gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności statutowej. Nabór już się rozpoczął. Organizacje regularnie korzystają ze wsparcia. Dzięki niemu organizowane są festyny, warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne oraz wydarzenia promujące lokalne tradycje i kulturę ludową. O środki mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalną oraz inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Na program przeznaczono 140 milionów złotych. W tym roku zmienił się sposób składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 30 września lub do wyczerpania środków. Pierwsi turyści już zwiedzili Działdowo z telefonem w ręku. Miasto uruchomiło aplikację z wirtualnym przewodnikiem. Premiera odbyła się w Muzeum Pogranicza podczas obchodów Dnia Flagi. Dla dzieci przygotowano warsztaty o symbolach narodowych. Zajęcia prowadziła Agnieszka Skrzat. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak nowa aplikacja. Zaprezentował ją kustosz Krzysztof Siemianowski. Chętni do testowania pojawili się od razu. Uczestnicy ruszyli w miasto i sprawdzali, jak działa wirtualny przewodnik. Aplikacja prowadzi po 15 trasach. Obejmuje najważniejsze miejsca, m.in. ratusz, Bramę Mazurską czy dawne Koszary. Lektor opowiada o historii i ciekawostkach. Aby z niej skorzystać, trzeba pobrać program Muzeum Pogranicza i zeskanować kod dostępny w kasie muzeum. Kolejna prezentacja aplikacji odbędzie się 16 maja podczas Nocy Muzeów. Za nami majówka w sierpeckim skansenie, pełna pokazów rzemiosła, inscenizacji i koncertów. Nie zabrakło dawnych gier, scenek obrzędowych oraz grup rekonstrukcyjnych, które przybliżały życie dawnej mazowieckiej wsi. Odbył się konkurs Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka pod hasłem Z wiejskiego podwórka. W czterech kategoriach zaprezentowano 20 propozycji. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, mówi przewodnicząca jury Danuta Krześniak z działu etnograficznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
10: Potrawy były bardzo smaczne i takie właśnie z ogródka, jak chcieliśmy, żeby było z wiejskiego ogródka. Gęś pieczona, nasianie i jury właśnie jednogłośnie oceniło tą potrawę jako najlepszą, taką dosyć wykwintną, ale najsmaczniejszą, pięknie podaną.
2: Pierwsze miejsce w kategorii danie główne zdobyła gęś nasianie, cydrem pojona i jabłkiem karmiona. Autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich Aktywny Zakątek z Lubicza Dolnego. Jak przyznaje przedstawicielka koła Joanna Ziętarska, przygotowanie tej potrawy wymaga czasu.
11: Przygotowałyśmy ją prawie tydzień. Najpierw moczyłyśmy w solance, a później w cydrze. Piekłyśmy 12 godzin w 100 stopniach, także trochę się przy niej dopracowałyśmy.
12: Skąd ten przepis?
11: Przepis jest z księgi spisanej przez księdza Jędrzeja Kitowicza z 1783 roku. On bardzo lubił w ogóle kuchnię Sasów i to jest przepis, który też upodobał sobie król Jan August III.
2: W pozostałych kategoriach zwyciężyli. W kategorii zupa – chłodnik z botwinki przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Lelicach. W kategorii deser – legumina z jabłkiem i miodem przygotowana przez Marzenę Siedlecką. W kategorii napój – nalewka z mniszka lekarskiego przygotowana przez KGW w Pilichówku. Podczas całego długiego weekendu sierpecki skansen odwiedziło ponad 6 tysięcy osób. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Weronika Kryszczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, Ewelina Piwońska ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, Julia Orkwiszewska z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie to laureaci powiatowego konkursu ortograficznego. W Żurominie rozstrzygnięto 22. edycję rywalizacji o Złote Pióro Starosty. W finale wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs odbywał się w 3 etapach. Do półfinału przystąpiło ponad 60 uczestników z całego powiatu. Podczas uroczystości nagrodzono także nauczycieli i podziękowano komisji konkursowej za przygotowanie i sprawdzenie prac. Za nami finał powiatowego konkursu Zaczytana Szkoła. W wydarzeniu wzięło udział 96 recytatorów z 16 szkół. Uczniowie zmierzyli się z twórczością Adama Mickiewicza. Prezentowali m.in. fragmenty Świtę Zianki i Pana Tadeusza. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem starosty sierpeckiego. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu. Na trzecim miejscu plasowała się szkoła w Ligowie. Przyznano także wyróżnienia dla placówek Zborkowa Kościelnego, Sudrak i Szczutowa. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał zespół szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym. Drugie miejsce zajął zespół szkół nr 2 w Sierpcu, trzecie miejsce liceum ogólnokształcące w Sierpcu oraz zespół szkół nr 1 w Sierpcu. Konkurs przygotowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu we współpracy z bibliotekami gminnymi. Można wysyłać zgłoszenia do miejskiego konkursu na najładniejszą posesję w Ciechanowie. Inicjatywa promuje mieszkańców, którzy dbają o estetykę otoczenia i rozwijają zieleń. W konkursie przygotowano 4 kategorie. Mogą wziąć w nim udział właściciele domów, mieszkańcy bloków oraz instytucje, m.in. szkoły i przedszkola. Jury oceni wygląd przestrzeni i kompozycję roślin. Pod uwagę weźmie też rozwiązania ekologiczne. Liczyć się będzie retencja wody, kompostowanie oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom i zwierzętom. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej miasta. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Zgłoszenia można składać do końca lipca. Trwa rodzinny konkurs z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. To propozycja dla miłośników spacerów i przyrody. Konkurs wymaga systematyczności, mówi edukatorka parku Izabela Redman-Zalewska.
13: Trochę trudniejszy konkurs dla naszych miłośników, dla osób, które z nami wędrują na wycieczkach czy korzystają z naszych ofert edukacyjnych. Polega on na zebraniu 30 gatunków roślin i umieszczeniu go w zielniku. Ale nie są to przypadkowe gatunki, są to gatunki, które my wybieramy i publikujemy mniej więcej co 2 tygodnie na naszym portalu społecznościowym na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.
2: Organizatorzy opublikowali 3 majowe gatunki. To rośliny powszechne i łatwe do znalezienia. Na liście znalazł się mniszek pospolity. To roślina o żółtym kwiatostanie, często spotykana na łąkach i trawnikach. Pojawiła się też jasnota purpurowa. Rośnie na żyznych glebach i jest jedną z pierwszych roślin miododajnych. Trzecim gatunkiem jest fiołek trójbarwny, znany jako bratek polny. Można go znaleźć na suchych łąkach i przy drogach. Wśród wcześniejszych roślin znalazły się m.in. zawilec gajowy, szczawik zajęczy i podbiał pospolity. Te gatunki są wciąż możliwe do znalezienia, mówi Izabela Redman-Zalewska.
13: Mamy już za sobą 3 publikacje gatunków, czyli w sumie już mamy tych gatunków 9. Głównie są to geofity, czyli takie gatunki, które wczesną wiosną możemy zobaczyć kwitnące jeszcze zanim korony drzew wypuszczą liście. Ale jeszcze jest ostatni moment, że jakby ktoś chciał, to kto do nas dołączyć tego konkursu, to może się wybrać i odszukać te gatunki i jeszcze może się udaje odnaleźć.
2: Na uczestników czekają nagrody. Szczegóły oraz lista gatunków dostępne są na stronie parku. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. W Mławie odbyła się promocja książki Marii Luberackiej-Cobas Być wiernym. Dziedzictwo Witwickich. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej. Wydarzenie przygotowano w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Bohater książki to postać ważna dla Mławian, mówi autorka Maria Luberacka-Cobas.
12: Józef Witwicki, mając 20 lat, do Mławy przyjechał. Mława stała się dla niego miastem rodzinnym, jak to często podkreślał. No i zginął w czasie wojny niestety w 1944 roku, mając zaledwie 42 lata. Będąc lekarzem mławskim, będąc lekarzem również w Forcie III Pomiechówka, gdzie w ostatnim rzucie zabijania więźniów Niemcy również zabili i jego.
2: W historii człowieka pojawia się też historia Mławy, zaznacza Maria Luberacka-Cobas.
12: To jest piękny bohater, piękny człowiek, bardzo skromny, niezwykle pracowity, oddany pacjentom. Najpierw pracował w latach międzywojennych w szpitalu przy Niborskiej. Niestety został zbombardowany i on po wrześniowym szlaku wrócił do Mławy już w październiku 1939, a gdzieś na przełomie 1941 i 2 roku powstał szpital jego własny.
2: Publikacja nawiązuje do obchodów 120-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, którego absolwentem był Józef Witwicki, mówi prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej Ewa Katarzyna Lux.
14: Józef Witwicki również absolwent tej szkoły, ale w tym roku będziemy również obchodzili 120. rocznicę urodzin Jadwigi Witwickiej. Tak się to wszystko pięknie połączyło, 120-lecie szkoły, 120-lecie urodzin Jadwigi Witwickiej i 120-lecie profesora Tadeusza Korzybskiego.
2: Pierwsze egzemplarze trafiły do osób zaangażowanych w powstanie książki, sponsorów oraz młodzieży uczestniczącej w konkursach tematycznych. W spotkaniu towarzyszył występ uczniów szkoły muzycznej. Książkę można otrzymać, kontaktując się z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Radio 7 wsparło finansowo wydanie książki oraz objęło publikację patronatem medialnym. Jest też nowa publikacja Elżbiety Zakrzewskiej. To zbiór opowiadań Kiedyś było lepiej. Książka zawiera 15 tekstów. Autorka wraca w nich do dawnych lat i opisuje codzienność mieszkańców. Pokazuje świat dzieciństwa i młodości. Przypomina miejsca oraz sytuacje, które dziś istnieją już tylko w pamięci. To kolejna pozycja w dorobku pisarki. Wcześniej ukazały się m.in. Moja Młyńska, Obrazki Działdowskie czy Za drzwiami. Nowa książka została wydana w ramach Działdowskich Zeszytów Literackich, zeszyt 15. Projekt współfinansuje samorząd miasta. Promocja publikacji odbędzie się w środę. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Początek o godzinie 18. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Promocja książki i spotkania autorskie odbędą się w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Spotkanie zaplanowano na piątek, 15 maja o godzinie 16. Ptaki. Wystawa zdjęć Sławomira Tarkowskiego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Potrwa tylko do poniedziałku. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców. Na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego pojawiła się przyroda uchwycona w naturalnym środowisku. Autor do swojej pasji podchodzi z dużym zaangażowaniem.
15: To jest taka pasja, ten rodzaj uzależnienia, który sprawia, że chyba człowiek staje się lepszy, wrażliwszy, bardziej pokorny, bardziej cierpliwy, czyli uczy takich cech, które czasami trudno jakby utrzymać w takim rygorze postępowania takiego ludzkiego. To jest niezwykle piękna i fascynująca przygoda w moim życiu.
2: Organizatorka wydarzenia Aneta Kaczyńska mówi, że fotografie pokazują duży talent autora.
16: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka. Bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
2: Twórca pochodzi z Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja córki Marty. W przygotowanie wydarzenia włączyło się Centrum Kultury i Sztuki. Ekspozycja będzie dostępna tylko do poniedziałku. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego dnia, do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
17: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
18: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
17: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
19: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
17: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
8: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 maja. W 1946 roku urodzony w Mławie aktor i powstaniec warszawski Władysław Staszewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
3: Niedługo już tego zrzędzenia. Skończy się betonowanie, wryśniecie gdzie do jakich szkół i zapomnicie o starym.
2: W 1956 roku późniejszy biskup pomocniczy chełmiński i ordynariusz warmiński Edmund Piszcz otrzymał święcenia kapłańskie.
4: Nie ma chyba większego cierpienia od tego, gdy matka musi patrzeć na śmierć swojego dziecka.
2: W 1978 roku odbyła się premiera filmu Romans Teresy Henert w reżyserii urodzonego w Ciechanowie Ignacego Gogolewskiego.
5: Jak to się mogło stać, że nie poznaliśmy się do tej pory? Mamy przecież tylu wspólnych znajomych.
6: Istotnie.
2: W 2014 roku papież Franciszek ustanowił dotychczasowego biskupa archidiecezji warmińskiej Jacka Jeziorskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej.
7: Chciałbym w imieniu duchowieństwa i wiernych Kościoła Elbląskiego zapewnić Ojca Świętego Franciszka o naszej jedności we wierze.
2: Urodzili się w 1916 roku Witold Marian Felicjan Reppel, podporucznik Wojska Polskiego. W czasie kampanii wrześniowej pełnił funkcję dowódcy 3. plutonu w 4. szwadronie 26. Pułku Łanów Wielkopolskich, wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego pułk stacjonował najpierw w okolicach Lidzbarka, a następnie w rejonie Sierpca. Poległ pod Władypolem. W 1920 roku w Mławce w gminie Iłowo-Osada w powiecie Działdowskim Bolesław Pietrzak, aresztowany przez gestapo w Mławie za działalność konspiracyjną, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Sztutow, gdzie przebywał do śmierci. W 1951 roku Wiktor Marek Lejk, społecznik i polityk, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy, poseł na Sejm PRL 9. kadencji, pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8: Dialogu nam troszkę brakuje i stąd każda rozmowa i każde zaproszenie na spotkanie, abyśmy podialogowali ze sobą, jest pożyteczne.
2: W 1954 roku Leszek Mizieliński zasiadał w Sejmiku Województwa Mazowieckiego pierwszej kadencji, pełniąc w tym okresie funkcję wicemarszałka. Później do 2006 roku zajmował stanowisko wojewody mazowieckiego. W 1954 roku w Mławie Bogdan Zalewski, historyk specjalizujący się w historii wojskowości, nauczyciel akademicki. W 1981 roku Arkadiusz Gołaś, urodzony w Przasnyszu, siatkarz, olimpijczyk, reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie koło Klagenfurtu w Austrii.
9: Myślę, że powraca powoli ta pewność. Jeszcze muszę trochę nad zagrywką popracować, bo również brakuje mi tej pewności. No i tyle.
2: Zmarli w 1949 roku Antoni Dobrzeniecki, pseudonim Bogdan, żołnierz niezłomny. Został zabity w walce z grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa z Sierpca. W 1971 roku w Brodnicy Maria Zieleniewska, pielęgniarka. W czasie okupacji niemieckiej była członkinią sekcji sanitarnej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Brodnicy. W 1983 roku Irena Domańska, nauczycielka w publicznej szkole powszechnej w Sadłowie w gminie Rypin. Podczas okupacji prowadziła tam tajne nauczanie. Napisała wówczas ręcznie wiele egzemplarzy elementarza dla swoich uczniów. Po wojnie kierowniczka szkół powszechnych w Lutocinie i Stawiszynie Łaziskach. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Medalem Edukacji Narodowej. W 2015 roku Marek Dolecki, urodzony w Mławie artysta-fotograf, uhonorowany tytułem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, członek rzeczywisty i artysta fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
10: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Josera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Josera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
9: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
10: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
3: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
2: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
4: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
2: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715 509 461 715
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.
9: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolicy 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziom to około 6,96-6,95 za litr.
2: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporoskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21.00.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905 602 613 905. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715 509 461 715
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
10: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
0: Reklama.

0: jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
3: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
2: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile, w środkowej części kraju, odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
4: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
2: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.

Dzień dobry, witam Państwa. Piotr Ploch, kłaniam się i zapraszam na niedzielne biesiadowanie. Znów dzisiaj jestem sam. Kolega Berendt uskutecznia swoje imprezowe majowanie. No a ja chętnie pomajuję z Państwem i pobiesiaduję do godziny 15, a muzycznie nawet do godziny 16. Dzisiaj dużo imprezowej, biesiadnej muzyki. Dziś również Wasze pozdrowienia, życzenia telefoniczne i te drogą wiadomości głosowych wysyłane w aplikacji Radia 7. Na Facebooku jesteśmy, polecam się Państwu. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że pięknie maj nam się rozwija. Żona nawet powiedziała mi, jak będziesz mówił o grillowaniu, to powiedz, żeby ludzie kupowali kiełbasę i inne produkty na grilla u naszych lokalnych przedsiębiorców, a najlepiej wyprodukowane przez naszych lokalnych przedsiębiorców, naszych lokalnych masaży na przykład. I do tego też Państwa namawiam, ale to generalnie my jako Radio 7 prowadzimy też taką akcję, żeby zachęcać Państwa do korzystania i z usług lokalnych firm i kupować produkty lokalnych przedsiębiorców, lokalnych rzemieślników. No i tutaj akurat nic się nie zmienia. Lata mijają, a my wciąż Państwa do tego namawiamy. Market to może innym razem. Natomiast bardzo mocno wspieramy lokalną przedsiębiorczość. Moi drodzy Państwo, muzyka, tak, to prawda, na Facebooku Państwu polecam, a w pierwszym komentarzu pod dzisiejszym postem biesiadnym jest wpis od Radia 7 z linkiem do piosenki, bo Państwo prosili o to, żeby przypominać od czasu do czasu, gdzie tę piosenkę naszą biesiadną można pobrać. No to właśnie jest ten link w pierwszym komentarzu dzisiaj. Jeśli ktoś jeszcze nie zdążył tego zrobić, no to ma okazję. A ja Państwa namawiam i zachęcam raz jeszcze na nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie biesiadne.

0: Niedzielna biesiada na antenie Radia 7, jak w każdą niedzielę, tak i dziś. I moi drodzy Państwo, przystępujemy już do odsłuchiwania Państwa wiadomości głosowych, które wysyłacie w naszej aplikacji smartfonowej, do czego zachęcam. A za chwilę będę odbierał telefony, więc już można powoli dzwonić. Ale najpierw posłuchajmy.
1: Pozdrawiam Marka, który wędkuje na Augustowskim Jezioro Onecko. Pozdrowienia od Leszka.
0: Jeszcze jedna wiadomość.
2: Pozdrawiamy Janusza. Dziękuję Państwu za naklejki na auto. Na pewno przykleję jutro, jak auto umyję. Pozdrawiam całe Radio 7, Janusza i Bożenkę. Pozdrawiamy Skedę Husenę. Cześć Janusz. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, Państwa prowadzących. I dziękuję za smyczki do kluczy.
0: Super, my też pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. To takie głosy już na dobry początek u nas. 792-150-150, a teraz czas na Państwa telefony. Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam pozdrowić cały personel ze szpitala w Żuromienie, oddział całej rehabilitacji, wszystkie koleżanki i kolegów, zwłaszcza Barbarę Lech. I chciałam jeszcze pozdrowić Elunię Szałkowską i jej synka Arka. No i wszystkiego najlepszego, a życzenia i pozdrowienia prosiła Ela z Wysokiej. Wróciłam z rehabilitacji, no i później do nich dołączę.
0: Pani Elu, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
3: No dziękuję bardzo, tak panie Piotrze, tak się ułożyło.
0: No tak to w życiu bywa, ale cieszymy się, że uśmiech u pani słychać.
3: U mnie zawsze, no. I jak słucham Radia 7, to już czekam do 12, już jestem w swoim żywiole.
0: Wszystkiego dobrego, panie Elo. Kłaniam się, dziękuję za miły telefon. I na kolejne telefony od Państwa czekam. 792-150-150. Tu Radio 7. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Witam, witam bardzo serdecznie.
0: No, pani Iwona się chyba dzisiaj ucieszyła na początku.
4: Oj, na pewno właśnie w tej sprawie. Zrobił mi pan niedzielę, super, pozdrawiam.
0: Pani Iwono, wszystkiego
4: Misterów
0: dobrego.
4: Zawsze mile słuchać, bo właśnie myślałam tak, że coś może tutaj pan puści nam.
0: I się udało, i to od razu na samym
4: udało
0: początku.
4: Udało się.
0: Może jeszcze
4: Dziękuję.
0: Się uda dzisiaj.
4: No, mam nadzieję. Słucha pan, zjawię się w tygodniu. Proszę pozdrowić panią Basieńkę, żonkę. Wszystkiego najlepszego, miłej niedzieli.
0: Dzięki pani Iwono, pozdrawiamy również.
4: Pozdrawiam.
0: I do usłyszenia. 792-150-150, państwa telefony. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Z tej strony Teresa z Jabłonowa.
0: O, pani Tereso, to pani?
5: Tak, to ja.
0: Ale miła niespodzianka.
5: Tak, pozdrawiam prowadzącego bardzo ciekawą prowadzących bardzo ciekawe biesiady, pana Piotra, no i pana wspólnika, nie wiem jak się nazywa.
0: Dzisiaj nie ma, dzisiaj jestem sam.
5: No właśnie słyszałam, również całą załogę Radia 7, a szczególnie panią Barbarę Ploch.
0: Bardzo dziękuję. Pani Tereso, miło panią słyszeć już pierwszy raz.
5: No ja kiedyś próbowałam się dodzwonić, ale nie wyszło mi. Ja chciałam tą drogą bardzo podziękować z panią fizjoterapeutką pracującej w szpitalu żuromińskim. Odbyłam tam niedawno rehabilitację. Panie rehabilitujące tak przyjaźnie obsługiwały wszystkich pacjentów, że każdy na pewno czuł się tak, jak gdyby był wyjątkowy. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam również serdecznie trzy panie z fizjoterapii przy szpitalu żuromińskim.
0: Ale to pani Ela przed chwilą dzwoniła z Wysokiej i też szpital w Żurominie pozdrawiała, to chyba tam w tym żuromińskim szpitalu nie jest tak źle.
5: No pięknie było, ja naprawdę odczułam to tak jak ktoś wyjątkowy i przypatrywałam się obsługom innych pacjentów i ci pacjenci na pewno czuli się tak samo.
0: Super, Pani Tereso, także, dużo zdrowia tak. życzymy, żeby Pani Dziękuję. Nie musiała po tych szpitalach i nie, żeby nie trzeba było porównywać, czy lepiej w Żuromińskim, czy w Działdowskim.
5: No, ja nie byłam w Działdowskim, tylko akurat w Żuromińskim. A u nas raz w Jabłonowie śpiewamy nabożeństwo majowe przy figurkach.
0: No właśnie, no właśnie, bo to też dzisiaj o tym sobie pomyślałem, że rozpoczął się maj i ta piękna tradycja w wielu miejscach naszego regionu jest jednak kontynuowana, prawda?
5: Tak, tak, tak. U nas na przykład przy dwóch kapliczkach, a w ogóle w Jabłonowie jest 12 kapliczek.
0: Aż?
5: Tak, jest aż 12 kapliczek i ja do każdej zrobiono zdjęcia z Domu Kultury w Płośnicy. Do każdej kapliczki dałam komentarz, kto ją postawił, kiedy, jeśli to możliwe i dlaczego. No i z tej okazji będzie kiedyś w Jabłonowie takie spotkanie wioskowe. Pani Barbara Grędzińska, pani Beata Grędzińska zrobiła dyplomy dla tych, którzy obsługują te figurki, którzy się nimi zajmują. O, i to będzie takie właśnie wioskowe, miłe spotkanie.
0: Pani Tereso, ależ miło Panią usłyszeć. Proszę częściej do nas dzwonić.
5: Tak, ale ciężko się dodzwonić. Trudno i tak dzisiaj jakoś.
0: To my będziemy do Pani dzwonić.
5: Tak, dobrze, dobrze. Dziękuję Pani Piotrze.
0: Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję za piękne biesiady.
0: Miłej niedzieli życzę. Dużo zdrowia.
5: No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Gdyby ktoś z Państwa nie poznał, to pani Teresa Dłużnik-Romańska, autorka książki między innymi Gdzie drąży wąwozy i w kran nawadnia łąki, którą to książkę część z Państwa ma na swojej półce, w swoich biblioteczkach, ale też książki, która pojawiała się na naszej antenie i do fragmentów tej książki niejednokrotnie na antenie jeszcze wracamy i wracać będziemy. Takiż to miły telefon się pojawił na naszej antenie. No dobrze, to ja teraz wrócę z muzyką do Państwa, a za chwilę też kolejne pozdrowienia będą, ale najpierw trzy piosenki na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie. Szansa na dobry początek. 18 lat.

0: Troszkę rozbestwił nam się ten Piotr Bechciński na antenie, no, ale jeszcze może się pojawi, kto wie. Moi drodzy, teraz pojawią się z pewnością Państwa życzenia i pozdrowienia telefoniczne 792-150-150. Ja przeglądam w międzyczasie również Państwa wpisy na Facebooku. Panią Bernadetę chciałbym pozdrowić. Dzisiaj jakieś takie szpitalne akcenty od samego początku się pojawiają na naszej antenie. Pani Bernadeta dzisiaj w szpitalu w Brodnicy. Pozdrawiamy i szybkiego powrotu do zdrowia pani Bernadeto życzymy, bo bez pani to my daleko nie zajedziemy, więc w pani cała nadzieja. Telefony, tak? Mówiłem, że będę odbierał. No oczywiście, już to robię. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. Życzenia kieruję do Grzybin, do Magdaleny Lech. W dniu urodzin i zbliżających się imienin najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, dni pięknych, pełnych radości oraz wszystkiego najlepszego. Życzę Ewa i Zenek Zajdzińscy. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję pięknie, również pozdrowienia. I na kolejne głosy Państwa czekam na naszej linii telefonicznej. Halo, halo, tu Radio 7, witamy.
2: Witam serdecznie.
0: Słuchamy, śmiało.
2: Witam, pozdrawiam pana Piotra, oczywiście prowadzącego. Chciałbym, pozdrowić Gąsocin, Płońsk, Kroczewo, Nowe Miasto oraz Szpondowo. Miłej majóweczki, życzę i jakby można było prosić, o piosenkę od pana Piotra, Radio 7.
0: Dobrze.
2: Tak się spodobała, że...
0: Dobrze, a państwo dzisiaj, jak rozumiem, jakoś majują się.
2: Tak, oczywiście, na wsi w Szpondowie będzie grill.
0: Przygotowania trwają.
2: Tak, oczywiście. Powolutku.
0: No to miłego wypoczynku i udanego grillowania.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Dzięki, do usłyszenia, pozdrowienia. Tak, aż zapach grilla się unosi, chociaż trzeba powiedzieć, że jeśli Państwo decydują się na takiego wieczornego grilla, to chłodno jest wieczorem, kurczę. Jak słońce tylko zajdzie, to jakoś tak jeszcze nie bardzo. W tym roku ten maj nam się tak bardzo powoli rozkręca. Radio 7, dzień dobry. Halo, witamy.
3: Dzień dobry, tutaj Antoni Dziesiński. Chciałbym pozdrowić mojego tatę.
0: Pozdrawiamy. Dzięki za telefon. A moi drodzy Państwo, pani Teresa wspominała i przypomniała troszkę też o tej tradycji nabożeństw majowych przy figurkach na wsiach w naszym regionie. Czy u Państwa też ta tradycja jest kultywowana? Czy u Państwa też zbierają się mieszkańcy pod tymi figurkami? Jeśli tak się nie dzieje, albo ta tradycja zanikła bądź zanika, może to jest dobry moment, ażeby o tym porozmawiać i o tym, żeby zacząć ją wskrzeszać, zacząć ją pielęgnować, zacząć ją też przekazywać młodszemu pokoleniu. Radio 7, halo, halo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Z panem Piotrem rozmawiam.
0: Tak, to jest pan Piotr, tak nie tak miło. Wyjątkowo tak się złożyło.
4: To się zadzwoniłem. Panie Piotrze.
0: Tak.
4: Chciałbym pozdrowić z okolic tutaj Rezanowa, Zdemnik. Angelikę i Piotra. Chciałbym pozdrowić też komisariat w Rezanowie za dobrą pracę, jaką wykonują.
0: Dobrze pracują?
4: Oj, za dobrze.
0: Mieszkańcy grzeczni są.
4: Właśnie od tej pory jak są, to...
0: To się spokojniej zrobiło.
4: Powinni dostać po gwiazdce.
0: Aha, okej.
4: To się spokojniej. Tylko... Jaką dać im muzykę, żeby jeszcze bardziej i taki spokój, proszę, panie Piotrze, tu w Rezanowie.
0: Super. Serdecznie was pozdrawiamy w takim razie.
4: No i w końcu się dodzwoniłem, także pozdrawiam całe Radio 7, bo te piosenki, jakie puszczacie, to są normalnie, ja słucham 25 godzin na godzinę.
0: 25 godzin na godzinę. No to...
4: Tak jest.
0: Całkiem nieźle.
4: Lux, normalnie, no.
0: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za te miłe słowa. No, cieszę się, że państwu wciąż się podoba, bo to lata mijają, a państwo jakoś tak nie krzyczą. Znaczy, są tacy, którzy krzyczą, krytykują, ale na szczęście są to głosy takie dosyć nieliczne. Bym powiedział, jeśli nie chcesz, nie słuchaj, jeśli nie chcesz pomagać, to po prostu nie przeszkadzaj. No i tak będzie nam wszystkim łatwiej. No dobrze, czy jeszcze z kimś porozmawiamy, czy już wracamy do muzyki? Patrzę na zegar, ach, to dopiero kwadrans do godziny 13, a telefon cały czas dzwoni. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, z tej strony dzwoni Łukasz z Grodziska Mazowieckiego. Ostatnio z pół roku temu prawie się wtedy słyszeliśmy na antenie. Chciałem pozdrowić właśnie serdecznie pana Grzegorza Filipczyka z Unii Rzeża. Ponieważ wydaje mi się, że on chyba miał wczoraj imieniny, więc chciałem życzyć dużo zdrówka, radości i też jego ciocie też bardzo serdecznie pozdrawiam. No i pozdrawiam też wszystkich strażaków, bo mieli swoje święto 4 maja akurat, no i swojego tatę też. No i panie Piotrze, pana pozdrawiam, no i pana Pawła, ale też i pana Marcina Małeckiego, bo nie wiem, czy on odszedł z radia, czy no, u was nie, pracuje. Bo...
0: Na razie go już z nami nie ma, ale może będzie jeszcze.
5: Rozumiem, ale też pozdrawiam właśnie, ale oczywiście pana Pawła i pana Marcina właśnie. Wszyscy jesteście bardzo fajni, jesteście najlepszymi prezenterami.
0: A kto z tej trójki najlepszy?
5: Oj, no chyba pan, panie Piotrze.
0: Nie, ja jestem na końcu.
5: Ciężko mi powiedzieć. Prawdą jest, wszyscy jesteście najlepsi z tej trójki.
0: Panie Łukaszu, no tak. Serdeczne pozdrowienia do Grodziska.
5: Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo serdecznie, przekażę Grodziskowi Mazowieckiemu. Akurat świeci słońce, jest piękna pogoda, niedługo zaraz wyruszę na spacer, więc trochę też będę słuchał waszego radia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Panie Łukaszu, proszę pamiętać, Radio 7 Forever, proszę tam nie kręcić na lokalną swoją stację.
5: Dobrze, nie, nigdzie nie będę kręcił, nie, ja będę wprawdzie stawał.
0: Bardzo dobrze.
5: Więc nie będziemy kręcić, jak
0: miłej niedzieli.
5: Tak, dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To pan Łukasz z Grodziska Mazowieckiego. Ktoś tutaj napisał, to chyba pani Ślązaczka na Mazowszu, że fajnie by było dzisiaj zagrać Dziewczynę z konwaliami. No to zagrajmy w takim razie Dziewczynę z konwaliami na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie. Która to niedzielna biesiada w ten majowy, niedzielny, popołudniowy czas w państwa głośnikach rozbrzmiewa i tak będzie do godziny 15, a muzycznie nawet do 16. Można nagrywać też swoje wiadomości, pamiętają państwo, prawda, w naszej smartfonowej aplikacji. Tam wystarczy tą wiadomość dla nas nagrać, a my już na antenie ją wyemitujemy. Życzenia, pozdrowienia, między innymi również...

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach. Tak, właśnie gra w niedzielę. No trudno, żeby biesiada grała w poniedziałek, prawda? Patrzę na zegar, moi drodzy Państwo, to już powoli zbliża się godzina 13. Radio 7. No i niedzielna biesiada wkracza w drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Tak myślę, co by teraz Państwu zagrać. Lista otwarta, nic nie jest ustawione. Może coś tutaj się w międzyczasie jeszcze wykluje w trakcie naszych rozmów telefonicznych. A ja w międzyczasie przeglądam Facebooka naszego radiowego, bo tutaj Państwo się wpisują, witają się z różnych miejsc naszego regionu, kraju i świata. Banan z Zalesia Dolnego się zgłasza. Żony nie widziałem, ale pozdrawiam wraz z córkami. I pani Beata z Sierpca jest, pani Monika z Mionczyna, pani Irena w Brodnicy słucha Radia 7, pani Hania z Sierpca też na posterunku i pan Adam w Sońsku. Pan Franciszek w Ostródzie Pięknej się zgłasza. Panie Franciszku, pozdrowienia gorące do Ostródy przesyłam. Jest z nami pani Dorota z Lidzbarka. Na Facebooku widzę też panią Ewę z Dąbrówna i pana Sebastiana z Nowego Miasta. Pani Ewa z Mławy się zgłasza, pan Piotr w Tłuszczu słucha Radia 7 i pani Ania z Księżego Dworu też na posterunku. Tutaj też pan Kamil z Działdowa, pani Ewa z Nasierowa, pani Halinka w Krzeczanowie słucha Radia 7 teraz, niedzielnej biesiady. I z nami jest też pani Zośka z Zakrzewka, między innymi pani Gosia z Gołymina i pan Marek z Mszczonowa. No i proszę sobie pomyśleć, że ja naprawdę nie wymyślam, oni wszyscy z nami są. Proszę sprawdzić zresztą, wystarczy wejść na naszego radiowego Facebooka w komentarze pod postem dzisiejszym niedzielnym biesiadnym i tam Państwo wszystkie te osoby znajdą. No, znajdą Państwo na przykład panią Beatę ze Szczytna i panią Beatę ze Śląska, jest pan Jacek z Wołowna, również pani Marta w Mrocznie słucha Radia 7. Pan Jasiek Skórek, Krzysiek po prostu, sąsiad mój były z Żuromina i Leszek w Złotowie słucha Radia 7, pan Paweł Nowe Łupki koło Płocka i pani Renata z Brodnicy jest i pan Marcin z Radomia i Jurek z Mławy, pan Jurek z Mławy, ale jest też Jurek ze Żnina. No w Żninie będę za 2 tygodnie, może z Jurkiem gdzieś się spotkamy na mieście. Pani Iwona z Gościszki i pan Zdzisław z Rynku z nad Jeziora Kiełpińskiego. Mógłbym tak naprawdę długo wymieniać, to jeszcze powiem tylko, że pani Malwina z Legionowa, a tym samym pani Kasia z Wieliszewa też na posterunku. Pani Ilona, ze Starych Kosin i pani Janinka, Nowy Garwasz. Pani Janinko, ile to my już lat razem jesteśmy, prawda? Pan Andrzej Sokolniki koło Drobina i pani Ania z Gorzowa też, i pani Agnieszka z Kondrajca i pani Marzena z Żuromina. No dobrze, Kasia i Sławek z Żuromina i już starczy, bo już naprawdę mógłbym tak długo. Zaznaczę sobie tutaj. Kasia i Sławek, Norwegia. Okej, okay. Później jeszcze wrócimy do tej listy obecności Państwa. Zachęcam, proszę na Facebooku się zgłaszać, że są Państwo po drugiej stronie. Będzie mi miło. No i wszyscy będziemy widzieli, jak to liczna ta nasza rodzina radiowa jest. Teraz czas na Państwa telefony. Radio 7, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Jeszcze raz Teresa z Jabłonowa.
0: Pani Tereso, szybciutko.
1: Bo ja zapomniałam o najważniejszym. Ja chciałam bardzo wyrazić wielką wdzięczność za to, że objęliście patronat nad moim słownikiem gwary z Jabłonowa. I chciałam zaprosić wszystkich na promocję, która się odbędzie w Płośnicy i w Domu Twórców 15 maja. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani Tereso. Cała przyjemność po naszej stronie. Kłaniamy się. O, szybciutko udało się to zrobić. Pani Teresa mówi, że nie można się dodzwonić. A dodzwoniła się 2 razy w trakcie jednego programu. Także nie wiem, jak to jest. Swoją drogą ja nigdy nie próbowałem się dodzwonić. Może ja kiedyś będę spróbuję i zobaczę, czy to łatwo, czy niekoniecznie tak łatwo się dodzwonić. Halo, halo, 7, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Zaraz tylko przyciszę troszeczkę radio. Mm-hmm. Momencik. Chciałam pozdrowić, Krysię Stynkowa, pana Jirka, no i kolegę tatka.
0: A kto pozdrawiał?
2: Sabinka Szemet.
0: Pani Sabinko, wszystkiego dobrego dla pani również.
2: Tak, i panu życzę też zdrowia.
0: Dziękuję, kłaniam się. No to dla pani Krysi Spęgowa też specjalne pozdrowienia ode mnie płyną. A tutaj kto do nas dzwoni? Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo. nie chce nikt z nami rozmawiać, to dziękujemy. W takim razie szybciutko biegniemy do następnej osoby. Może tutaj uda nam się z kimś połączyć. Posłuchajmy w takim razie, kto jest po drugiej stronie linii telefonicznej. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Cisza też. Nikt się nie odzywa. Ktoś sobie pokaszle tylko.
3: Halo?
0: Halo? Halo?
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I już koniec?
3: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Piotr z Gutowa.
0: Miło nam. Panie Piotrze, pozdrowienia pewnie będą dla kogoś.
3: Chciałbym pozdrowić moją żonę Katarzynę, mojego syna Adriana i Miłosza. Mamy grilla.
0: Mhm.
3: No i wszystkiego dobrego dla prowadzących i miłego dnia. Życzę najlepszego wszystkiego, co możliwe.
0: Dzięki, do usłyszenia. Też pozdrawiamy. Takie te życzenia od Państwa płyną, ale to nie koniec, bo telefon cały czas dzwoni i kolejne pozdrowienia już na naszej antenie. No właśnie, ja żadnej piosenki jeszcze nie ustawiłem. Co my teraz będziemy grać? Halo, halo, Radio 7. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witam.
4: Chciałbym pozdrowić panią sołtys wsi Sarnowo Agnieszkę Chylińską, jak i również przesłać pozdrowienia dla pana Zbigniewa Dawidsona. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Państwa życzenia, Państwa pozdrowienia. O, i teraz na drugiej linii spróbujemy się z kimś połączyć. Tu Radio 7, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Witam.
5: Ja tu dzwonię do Państwa ze słonecznej i pięknej Chraponi. Chciałbym pozdrowić pana Józefa, pana Adasia, panią Zofię i panią Ewę i moją wspaniałą dziewczynę i wszystkich sierpca. Pozdrawiam serdecznie, oczywiście pozdrawiam Radio 7.
0: Dzięki, też pozdrowienia przesyłamy, dziękujemy za miły telefon. No dobrze, to ja teraz zaapeluję do Państwa, żeby nie pisać do nas na Messengerze, bo to nic nie da, tylko w komentarzach pod dzisiejszym postem możemy Państwa wysłuchać. A ja tak patrzę, co my tutaj zagramy. No, może tak sobie tutaj wykombinujemy muzycznie. Dobrze, ja już jestem przygotowany, jeśli chodzi o muzykę, ale jeszcze mam dosłownie chwilę. Mogę jeszcze jeden telefon od Państwa w tym wejściu antenowym odebrać. Czy uda nam się to zrobić? Spójrzmy na te linie nasze obie. Nie, na razie cisza i spokój, czyli Państwo chcą teraz, żebyśmy grali. No to w takim razie gramy.

0: Niedzielna biesiada, ja patrzę na naszego radiowego Facebooka, tutaj Państwo meldują się z różnych miejsc naszego regionu. Dziękuję za tak liczny odzew z Państwa strony i proszę o więcej, proszę lajka zostawić, taki taktyczny lajk, taktyczny komentarz, można udostępnić też, ale wśród Państwa komentarzy znalazłem taki bardzo ładny jeden, który chciałbym przeczytać teraz. Dzień dobry Panie Piotrze, słucham Radia 7 od lat. Najpierw, gdy przejeżdżałem ciężarówką przez Mławę w drodze do Łysych, czasami wracając z Warszawy na wysokości Płońska, potem przez aplikację za granicą, gdy jeździłem szczególnie nocami, a dziś, to znaczy teraz, słucham w pracy i w domu. I jesteście wspaniałym radiem i tak trzymać. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Torunia i serdecznie zapraszam. Leszek, tak, pan Leszek pięknie napisał w Toruniu, a całkiem niedawno w Toruniu byłem. No widzi pan, trzeba było wcześniej dać znać. To może byśmy na jakiego piernika wyskoczyli. Ale na Facebooku też widzę kolejne osoby, które do nas dołączają. Bardzo dziękuję za tę Państwa obecność. I pani Ślązaczka na Mazowszu z Żytowa się zgłasza. I pani Ania, Igor i Piotr ze Spondoszyna. Cóż to się rodzinka powiększyła? Czy to jakieś... No zaraz będziemy ustalać. Pani Monika i pan Mariusz, Rutki Borki i Jurek ze Żnina, jest to już czytałem. Jest pani Aneta w Sierpcu, pan Wiesław w Sierpcu, pani Agata ze Szczepkowa nas pozdrawia, pani Marta z Kaczek. A gdzie są kaczki, pani Marto? Bo nie wiem, na której części mapy szukać. Pan Wojtek z Działdowa jest i pani Sylwia razem z panem Marcinem z Lęborka się zgłaszają. Pani Beata z Wołowna jest i pani Dorota napisała: dzwonię i dzwonię i nie mogę się dodzwonić, a tak chciałam pozdrowić pana Piotra i wszystkich słuchaczy. Pani Doroto, trzymamy kciuki, proszę się nie poddawać, można naprawdę się dodzwonić. Pani Honorata z Różkowa na Facebooku się zgłasza i pani Monika razem z panem Sebastianem z Gnojna, a pani Ania z Żuromina też jest z nami. Pani Iwona w Działdowie słucha Radia 7 i pan Tomasz z panią Wioletą w Rypinie na przykład. Jest pan Michał z Mroczna z rodzinką dzisiaj przy grillu i pan Janusz ze Szczytna, jeszcze pani Justyna z Lubowidza, pani Iwona ze Stubska, pan Kamil ze Zgierza. Jak to było, panie Kamilu? Łódź koło Zgierza, dobrze pamiętam? Pani Krysia z Szydłowa i jeszcze pan Paweł z Mogielnicy i pani Małgosia z Dźwierzni, a także pani Aneta ze Straszew, pani Joanna z Koźniewa, na Facebooku też Kasia Lutocin, Sylwia Żabiny, Mariola z Dłutowa, a pani Edytka z Ciechanowa napisała: u nas śpiewa się przy figurkach przez cały maj. O, i to jest piękne. I tego się trzymajmy. No dobrze, bardzo dziękuję za Państwa wpisy. Proszę nie na Messengerze, tylko w komentarzach pod dzisiejszym postem na Facebooku zgłaszać swoją obecność. A ja teraz chętnie z Państwem porozmawiam. 792-150-150, można dzwonić, pozdrowienia przesyłać. Właśnie ja tak dawno jakieś tutaj wiadomości nie słuchaliśmy. Ale mam komunikat, brak nagrań, to znaczy, że Państwo na razie nic nie nagrali mi, ale telefony, czy będą dzwoniły? No mam taką nadzieję, już teraz zachęcam, bardzo proszę, no dzwoni, Radio 7, dzień dobry. Kto tam jest po drugiej stronie? Halo. Nie chce tutaj nikt ze mną rozmawiać, a przed chwilą dzwonił, no. Dobrze, to w takim razie dajemy szansę następnej osobie. 792-150-150. Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Witam.
0: Kłaniam się.
1: A jesteśmy na żywo?
0: Tak, na żywo.
1: Kurczę, balans, nie wiem dlaczego mi głośnik się wyłączył, jak zadzwoniłem do pana. Proszę pana, wczoraj miałem 49. urodziny, Rafał Góral z Serocka. Chciałbym pozdrowić wszystkich serdecznie i dużo zdrówka za życzenia. Życzyć równocześnie, a nawet dwa razy więcej. I pozdrawiam swoją kochaną żonę Beatkę, która właśnie zmiata taras.
0: Panie Rafale, wszystkiego dobrego. Bardzo młody pan jest jeszcze.
1: No, chciałbym mieć te 29, jest 49, tak to jakoś wyszło w losie, no.
0: Tak, ze 20, jak pan będzie jeszcze, to będzie pan w moim wieku, 69 akurat.
1: O, proszę pana, to po głosie w ogóle nie słychać, że pan ma tyle lat, no i tylko pogratulować i zdrowia życzyć.
0: Wie pan, bo ja mam co roku 69, bo to ładna liczba jest.
1: A, pan ma co roku. To ja będę miał co roku w takim razie, idąc za pana przykładem 49. No.
0: Dobra, tego się trzymajmy. To
1: dziękuję,
0: co,
1: pozdrawiam
0: za
1: radio całe. Serot, Serot, Serot. Z Góral, Serocka. Wszyscy będą wiedzieli, co słuchają, o co chodzi. No.
0: Dzięki, pozdrawiamy Serock. Pięknie. Słyszycie 49. urodziny. No dobrze. Żona mi to kiedyś opowiada, że zaczepił ją ktoś na ulicy, mówi, a co ten pani mąż opowiada takie pierdoły, że ma 69 lat. I ona się musi za mnie tłumaczyć, słuchajcie, na mieście. No dobra, telefony dzwonią, Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, słuchamy.
2: Dzień dobry, pozdrawiam z Nagusewa, całe Radio 7.
0: Dziękujemy. A jeszcze kogoś pozdrowimy, czy tylko Radio 7?
2: Radio 7, rodzinę psiuków przy grillu, którzy bardzo ciepło grillują.
0: Mhm.
2: I to koniec. Wszystko.
0: Dzięki, pozdrowienia. Kłaniam się. 792-150-150. To może teraz tutaj odbierzemy. Halo, halo, Radio 7.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Andrzej Zylku z tej strony.
0: Miło mi.
3: Chciałbym pozdrowić pana, panie Piotrze.
0: Dziękuję.
3: I złożyć najlepsze życzenia urodzinowe dla mojej siostry, które będą w zimne, będą dopiero w piątek w zimnozośpie. Ale w tygodniu nie ma możliwości, żeby do was dzwonić.
0: No tak, to prawda. To lepiej przed niż po.
3: No tak, no bo po to już po fakcie.
0: To już się nie liczy.
3: Bardzo cieszy mnie to, że przywrócił pan z powrotem możliwość dzwonienia. Bo audycja dużo traciła bez tych telefonów. Niektóre są bardzo wesołe.
0: Super, bardzo dziękuję za tą opinię.
3: No, to do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. No to jeszcze jeden telefon i zaraz będziemy grać. Taka piękna piosenka za chwilę będzie na naszej antenie. Tu Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Czy już mogę? Tak,
0: tak,
4: mówisz?
0: Tak,
4: już.
0: Śmiało.
4: Chciałam tutaj pozdrowić całą ekipę z osiemnastki u Dominika w ranczu nad Welem. Zajebista impreza, dwa dni, trzeci właściwie dzisiaj. I chcieliśmy jakąś fajną taką umc muzyczkę dla wszystkich. I to mówiła ja, Agaka.
0: Dzięki, pozdrawiamy was. Miłej imprezy, do usłyszenia. Umc ma być. No dobra, ja chciałam taką inną piosenkę zagrać, ale to zdążymy wszystko. Czekajcie, to ja ustawię jakieś umc. Tylko nie wiem, jakie umc. Czekajcie, myślę, co by tutaj mogliśmy, tylko takie nie za bardzo umc, żeby nie odstraszyć słuchaczy, prawda? Musimy tutaj tak bardzo wyważone decyzje podejmować, bo to bardzo łatwo jest no, podjąć jakąś taką decyzję, że ktoś wyłączy radio, to lepiej nie. O, to może takie umc w takim razie. Nie będzie aż tak bardzo dynamicznie, ale myślę, że na imprezie może się spodobać. Pozdrawiamy tą osiemnastkę. Trzeci dzień imprezują nad Welem. Jak zadzwonią za tydzień, że imprezują cały tydzień i chcą kolejny umc, to dopiero będzie impreza, moi drodzy. To dopiero będzie impreza. No to w takim razie raz jeszcze pozdrowienia, no i przede wszystkim też uściski dla jubilata, 18 lat. To dopiero kiedy to było?

0: No niestety, jest też smutna wiadomość dzisiaj, a mianowicie taka, że właśnie minął półmetek naszego dzisiejszego spotkania. Szybko poszło, ale jest też dobra wiadomość i jeszcze drugie tyle przed nami, co najmniej. 792-150-150, czekam na Państwa telefony. Kolejna szansa na to, żeby na antenie Radia 7 przesłać życzenia, pozdrowienia. Radia 7, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja rozmawiam z panem Piotrem.
0: Tak, przy telefonie.
1: Tak, tak, dobrze. Słucha pan, ja bym chciał naprawdę pozdrowić pana Piotrka.
0: Dziękuję.
1: No i moją koleżankę moją. Mm-hmm. A jestem z miejscowości Rutkowice. Nie? Naprawdę to jest moja koleżanka najlepsza i syna Dawida.
0: Dobra, dziękujemy. Musimy kończyć. Niestety, bo u pana tak głośno radio gra, że trudno jest się komunikować. Jeśli państwo chcieliby, żeby państwa głos na antenie Radia 7 płynął ładnie, bez zarzutu, żeby wszyscy mogli państwa zrozumieć, no dykcja dykcją, to jest też inne uwarunkowanie, ale cóż nam po jakiejkolwiek dykcji, kiedy u państwa gra radio w tle i hałasuje i przeszkadza, bo jest echo, bo w radiu jest opóźnienie. Więc proszę na czas naszego połączenia wyłączyć radio i wtedy będzie czyściutko, idealnie, wszyscy państwa zrozumieją. Nawet jeśli byłyby kłopoty z dykcją, gwarantuję, że będzie zdecydowanie lepiej. To co? Kolejne połączenie. Bardzo proszę. Radio 7, witam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: No, chciałbym pozdrowić moją żonę Hanię, siostry, no i wszystkich mieszkańców gminy Gzy, no i Szyszki. Szyszki, centrum, kurwa, powiedzenie.
0: Ojej, bardzo brzydko, to naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć, tak brzydko pan powiedział.
2: No przepraszam bardzo, nie? I was wszystkich, no, jak to się mówi na antenie, nie? Co?
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również Gzy i Szyszki. Kurczę, o, tak będzie dobrze. Dobra, kolejne połączenie, kolejne telefony i kolejne życzenia i pozdrowienia lecą w eter w ten majowy, popołudniowy, niedzielny czas. Kto teraz na naszej antenie? Posłuchajmy. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, po 4 tygodniach DJ Koleżan. Mhm. No pozdrowienia można, tak?
0: Trzeba nawet.
3: Pozdrawiam serce wspaniałego DJ dyrektora z Artura Kreslińskiego, Dom Kultury, Agnieszkę Pakowie Plecak Jadę i Teresę Godesą ze spotkania Archecukrownia Żnin Parku Stronnego, Paulinę Lewandowską, najfajniejszą przyjaciółkę Szklanej Ławki, Władysławowo, Kubę Majstra Pracusia ze Żnina, Kasię Smajetkę ze Żnina, najfajniejszego przyjaciela nauczyciela Darka Biedesa ze Żnina, najfajniejsze ulubione Radio 7, ulubione prowadzących Piotra Plocha, Pawła Berenda, Patrycję Grochowską, pasjonatę koni, Arka Czarneckiego, studenta z Akademika, Michał Solskiego i pana Marcina DJ-a Marbuta i wszystkiego dobrego, bo nie Piotrze ten, i zdróweczko.
0: Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiamy. Mówiłem, to jest dykcja, prawda? Radia nie było, słychać wszystko wyciszone, elegancko poszło. A tutaj ktoś dzwoni, halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić ekipę z 18. Mhm.
0: Ale to ta ekipa z Lidzbarka?
4: Nie, ekipa to z Koszulew. Pozdrowienia dla wszystkich z 18. Wszyscy fajnie się bawili, dzisiaj są chorzy, ale jest dalej, grillik, lecimy z imprezką.
0: I tak co?
4: I pozdrowienia dla panów prowadzących.
0: I co, impreza do środy?
5: A ja gadam, to jest nimi.
0: Czy do wtorku? No tego już nie ustaliliśmy. Dzięki w takim razie za telefon. Jeszcze kolejne telefony przed nami? Tak, mamy jeszcze troszkę czasu. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dobry.
0: Witamy.
6: Chciałabym pozdrowić całą rodzinę Kuźniewskich z Grąbca. Pozdrawiam mama oraz wszystkich znajomych i słuchaczy Radia 7. Życzę Dorota Kuźniewska. Miłego dnia.
0: Dziękuję pani Doroto, pozdrowienia, do usłyszenia. No właśnie, a pani Dorota, druga pani Dorota, gdzieś tam z działki swojej próbuje cały czas się dodzwonić i się nie udaje. I kręci tą tarczą i w prawo, i w lewo. Ale no, do godziny 15 jeszcze mamy czas, więc proszę nie tracić nadziei. Tu Radio 7, halo. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Witam.
7: Ja bym chciała pozdrowić bardzo mojego chłopaka Adriana Pestę. Mhm. Jak i ich dzieci Miłosza i Szymona.
0: A kto pozdrawiał?
7: Nina Kosek.
0: Dzięki pani Nino, pozdrowienia również. No i jeszcze jeden telefon odbiorę od państwa. Może tutaj spróbujemy w takim razie się z kimś połączyć. Radio 7, halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Jola, witam, panie Piotrze.
0: Pani Jola, Ciechanów.
8: Malinowej, tak, Ciechanów, ulica Malinowa, panie Piotrusiu. Miło mi, że pana słyszę. A ten pan tam z tych, co pozdrawiał te gzy, to chyba go pies ugryzł, wie pan?
0: A może
8: i dlatego tak powiedział. No, panie Piotrze, ja chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej chrześnicy, która dzisiaj ma urodziny. Także przede wszystkim dużo zdrówka i samych serdeczności w życiu. No i dla całego zespołu Radia 7, grajcie nam fajnie, wesoło, bo jest piękny maj, kwitną kwiaty i po prostu wszystkiego najlepszego dla ludzi dobrej woli.
0: Pani Jolu, ostatnio jak pani dzwoniła, wspominała pani o jakimś wypoczynku, jakimś sanatorium, czy to już po, czy jeszcze
8: tak,
0: przed?
8: Było, już było, byłam w Kołobrzegu w Kielczance, nawet już obskoczyłam dwa sanatoria, dlatego że później pojechałam, teraz jestem świeżo po diecie u pani Ewy Dąbrowskiej. Byłam w Margarytce w okolicach Kielc. Polecam wszystkim, naprawdę jest to wspaniała dieta. Taka dla wszystkich praktycznie.
0: Czyli co, schabowy? Tyle...
8: No tak, schabowy, tak, frytki schabowy.
0: To dieta dla mnie idealna.
8: Tak, no to właśnie to jest to, panie Piotrze. Dziś można schabowego sobie zaserwować.
0: Pani Jolu, serdeczności dla pani.
8: I życzę właśnie, panie Piotrze, że pan tak się pięknie śmieje. Naprawdę.
0: Bardzo dziękuję.
8: Jest to taki szczery śmiech. O.
0: Bardzo dziękuję pani Jolu. Kłaniam się i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę. Dziękuję za miły telefon. No dobrze, moi drodzy państwo, to na razie zrobimy sobie małą przerwę muzyczną, a ja, jeśli państwo pozwolą, bo tak wszyscy życzenia, pozdrowienia przesyłają, to ja chciałbym żonę moją pozdrowić właśnie i piosenkę jej nawet zadedykować, bo to za chwilę 15 lat nasze wspólne. Więc serdeczności, żono moja ukochana. Od wieczora aż do rana.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach. Na Facebooku kolejne osoby dołączają. Bardzo dziękuję. Piękne słowa tutaj, co niektóre się pojawiają. No, nie chcę też czytać tak bezpośrednio, bo też pewnych rzeczy nie wypada mi powiedzieć tutaj. Ale sami Państwo na Facebooku mogą sprawdzić, że rzeczywiście tak jest. Ja tutaj nic nie ściemniam. Pani Gabi pozdrawia nas ze Spichingen, czyli z Niemiec. A tam Dzień Matki dzisiaj jest obchodzony. Pan Darek z New Jersey pozdrowienie nam przesyła. Jest pani Dorota z Grąbca, pani Mariola z Głuszku, pani Beata na Kaszubach słucha Radia 7, pani Żaneta i pan Andrzej w pracy dzisiaj w Cierpicach, pani Bożena z Lutocina, jest pani Krystyna w Bondzynie, pani Dorota Niechłonin, pani Agnieszka, Brzeźno Mazurskie, pani Agnieszko, jak ja pani dawno nie widziałem, ale radość w moim sercu się pojawiła, że pani jest. Pan Andrzeja proszę pozdrowić również z Brzeźna Mazurskiego, pan Sylwek z Jarosławia też dużo miłych, ciepłych słów tutaj pod adresem Radia 7. Panie Sylwku, na Podkarpacie, do Jarosławia, najlepsze pozdrowienia dla pana. Dziękuję za miłe słowa i zdrowia życzę. Pani Julia z Mroczna, pan Mariusz w Lutocinie słucha Radia 7, a pani Beata pozdrawia nas ze Świercz. Jest pani Mirka razem z panem Henrykiem z Komorowa, a pani Renia pozdrawia nas z Grabinka i pani Monika z Malużyna. Pan Marek w Ostrołęce słucha Radia 7, a pan Marian w Bartoszycach. Bardzo dziękuję za Państwa wpisy. Lajków proszę nie żałować. Cieszę się, że tak licznie spędzamy tę niedzielę. No a teraz czas na Państwa życzenia i pozdrowienia te telefoniczne. Halo, halo, tu Radio 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić babcię Hanię i dziadka Leszka, bo mają swoją 35. rocznicę ślubu.
0: A kto pozdrawiał?
1: Kuba.
0: Dzięki, Kuba. Do usłyszenia. Halo, halo, tu Londyn. Państwo chcą, żeby to zagrać? No dobrze, weekend już za chwilę, tylko ustawię patefon. O, to już 14 za chwilę, no dobrze. Telefon dzwoni? Tak, dzwoni. Halo, Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry. Panie Piotrze, mówi Hanka z Mławy. Mhm. Chciałam pozdrowić LW. I proszę Cię, Ela, odezwij się, bo się bardzo martwimy. Nie możemy się do Ciebie dodzwonić od wczoraj. Masz wyłączony telefon. Córka odchodzi od zmysłów. Pozdrawiam jeszcze raz, jak możesz, to się odezwij. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: I Panie Piotrze, pozdrawiam.
0: Dziękuję,
2: bardzo.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. Telefony cały czas dzwonią. I pozdrowienia się sypią na antenie Radia 7. Radio 7, dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, panie Piotrze. Tutaj Romek Szkubiak, kiedyś dzwoniłem.
0: Miło nam, panie Romku.
3: No, pozdrawiam całe Radio 7, panie Piotrze, ciebie. Chciałem pozdrowić siostrę Marinę. Z Wysoki, Stacha z Kuźborka.
0: Dzięki, panie Romku, pozdrawiamy. No troszkę gdzieś tam zasięg panu się gubił. Nie wszystko doleciało tak, jakbyśmy chcieli, ale chyba clue tych pozdrowień doleciało. Mam taką nadzieję. Tu siódemka, dzień dobry.
4: Jest.
0: Jest, tak, jest. Słuchamy.
4: Halo.
0: Dzień dobry.
4: Pozdrawiają dziewczyny.
5: Jeszcze nie jesteśmy na antenie.
0: Jesteście już.
4: Jesteśmy. Pozdrawiamy z Kołobrzegu do Wyszkowa. Pozdrawiamy Radio 7 całą. Wszystkich.
6: Słucham. Pozdrawiam do Wyszkowa.
4: Wyszkło. Super nam się was słucha.
0: Serdeczne pozdrowienia do Kołobrzegu.
4: Dziękujemy. Dobrego dnia.
0: Dzięki, do usłyszenia. Słyszycie takie imprezy tylko w Kołobrzegu. Prawie jak Sunrise. No dobra, to kolejne telefony teraz na naszej antenie. Siódemka, posłuchajmy, kto tam do nas dzwoni. Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Marcinie.
0: Piotrze, ale poza tym wszystko się zgadza.
7: Tu, pardon, pomyłka. Nowy nasz Tolboszczy się kłania.
0: Bardzo miło.
7: Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić całą rodzinkę, Małgorzatę oraz córki Agatę. Kamilę i Zuzię.
0: I to wszystko.
7: Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia.
0: też. Pozdrowienia serdeczne. Kłaniam się, do usłyszenia. Pozdrowienia do Nowego Miasta Lubawskiego. No to jeszcze jeden telefon, moi drodzy państwo, i zamykamy drugą godzinę dzisiejszego spotkania. Za chwilę rozpoczniemy godzinę trzecią i ostatnią dzisiaj. Czy ktoś na sam koniec tej godziny by chciał? Chciałabym, chciała? Czy bym nie chciała? A gdybym był młotkowym na przykład? No nie, nie ma. O, jest. Jednak na sam koniec ktoś się pojawił. Halo, halo, dzień dobry, Radio 7.
8: Dzień dobry, Radio 7. Kłania się Dorota Kapitańska z Mławy. Panie Piotrusiu, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić całą swoją rodzinkę, koleżankę Basię Rutkowską z mężem, Ewę Nagłucką z mężem i rodzinką, oraz bardzo serdecznie pozdrawiamy w imieniu swoim i w moim imieniu i w imieniu mojego brata Janka, pozdrawiamy pana Jarosława Pokropskiego, przebywającego obecnie w Polsce, a mieszkającego w Anglii. I prosiłabym o piosenkę Halo, halo, tu Londyn. Ona rządzi, ja Blondyn.
0: Dziękuję, pani Doroto, pozdrawiamy. A to, moi drodzy państwo, już minęła godzina 14 przecież. I wkraczamy w kolejną godzinę niedzielnej biesiady.

0: Zobaczysz, będzie jazz!
1: No i to będzie jazz. Moi drodzy, taki mały techniczny psikus się zrobił. Tak się zastanawiałem, co to się stało, że dzisiaj jakoś tak niezbyt ochoczo się nagrywacie. A to okazało się, że coś tam się tam troszkę przywiesiło i teraz spłynęło do mnie dosyć dużo pozdrowień głosowych, zaległych. Więc wszystkich tych, którzy do tej pory nagrywali swoje wiadomości, a nie usłyszeli ich na antenie, przepraszam. Wszystko nadrobimy do godziny 15. Proszę się nie obawiać. Po prostu troszkę drobne opóźnienie się zrobiło. Na razie pierwsza wiadomość, a kolejne będą w następnym wejściu. Posłuchajmy.
2: Pozdrawiamy
3: z Nowego Dworu
4: pana Dariusza Kiteskiego
2: oraz poprosimy piosenkę
4: Jesteś moją wyśnioną.
1: Takie wiadomości do mnie docierają, ale to widzę, że sporo tych wiadomości będę miał za chwilę co robić. Ale wcześniej chętnie z Państwem porozmawiam telefonicznie. 792 150 150. Można życzenia przesyłać, pozdrawiać w ten majowy czas niedzielny. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
5: Roman Chojnacki.
1: Panie Romanie, jest tak głośno radio, że nie dogadamy się.
5: Już się dogadamy.
1: Prosiłem wielokrotnie.
5: Zdecydowanie.
1: O, teraz troszkę lepiej, tak.
5: Jest dobrze?
1: Tak.
5: No to wspaniale. Roman Chojnacki z miejscowości Gotardy, tymczasowa miejscowość, ale korzystając z okazji, że mogę skorzystać z waszej anteny, chciałbym podziękować moim tu znajomym, którzy podczas mojej ciężkiej choroby mnie wspierali. Jest to Ela Lenarcik, Hania, Krystyna. To są trzy siostry i bardzo im dziękuję.
1: No to cóż, panie Romanie, przede wszystkim pozostaje życzyć panu dużo zdrowia.
5: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Kłaniam się, do usłyszenia. To pan Roman, a teraz kto będzie z nami po drugiej stronie łącza telefonicznego? Posłuchajmy. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
6: Dzień dobry, z tej strony mówię Donata. Chciałbym pozdrawiać swojego męża Witolda, córkę, syna, Dominikę, Daniela. No i ogólnie wszystkich słuchaczy, co słuchają. Bardzo lubię was słuchać, Radio 7. Panów też pozdrawiam także, bardzo miłych prowadzących. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia, do widzenia.
1: Bardzo dziękujemy, również udanej niedzieli, do usłyszenia. Dużo miłych głosów od Państwa pod adresem Radia 7. Jak zawsze bardzo się cieszę. Nie chcę wywoływać tutaj wilka z lasu. Mógłbym powiedzieć, dla równowagi mógłby ktoś nas za coś ochrzanić. Ale może lepiej nie. No dobra, to kolejne telefony, kolejne Państwa pozdrowienia będą. No, proszę śmiało dzwonić. Pani Dorota chciała nas pozdrowić i mówiła, że nie można się dodzwonić. Proszę bardzo, Pani Doroto, obie linie wolne. No i co?

0: Jak to tak? Obie linie wolne, i linia lewa, i linia prawa. Można się śmiało teraz dodzwonić bez żadnych większych utrudnień, bo cisza jest na obu liniach. To ja jeszcze poczekam kilka sekund. Jeśli nie będzie żadnych połączeń, to zaraz wracamy do muzyki, tym bardziej, że już kolejne ładne propozycje muzyczne mam przygotowane, ale jednak widzę, że ktoś dzwoni. Radio 7, halo, halo. Dzień dobry. Porozmawiamy? Nie porozmawiamy. A szkoda. Słyszę, że ktoś tam jest, jakaś tam impreza trwa, ale ktoś widocznie słuchawki nie miał przy uchu. No dobrze, to może jeszcze kilka chwil damy szansę komuś się dodzwonić? Nie, jest jednak ktoś. Halo, halo, Radio 7, witam.
1: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem pozdrowić panów. No, chciałem życzenia złożyć dla żony, całego Polewa, Konopek, Dunaja, aby wszystko się to złożyło.
0: A od kogo życzenia?
1: Nie, to jest nieważne.
0: A to jest nieważne. Okej, dobra. Dzięki, pozdrowienia. No to ja czekam na kolejne Państwa telefony. Odbierzemy sobie je w kolejnym wejściu antenowym, ale wtedy też będę próbował nadrobić te wszystkie zaległości dotyczące wiadomości głosowych, które nam się tutaj odkorkowały i spłynęły w hurtowej ilości. Wcześniej jednak na antenie teraz Klaudia.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach w niedzielę 10 maja. Mówiłem o tym, że troszkę nam się zakorkowało w wiadomościach głosowych, no to teraz próbujemy nadrobić zaległości, przynajmniej część z tych zaległości nadrobimy właśnie teraz. Nie wszystkie, bo to byłoby chyba monotonne troszkę, ale posłuchajmy kilku wiadomości, które Państwo pozostawili.
1: Witam, Maciek z Wejherowa. Chciałbym pozdrowić pana prowadzącego, wszystkich słuchaczy Radia 7, rodzinkę z mowy chciałbym pozdrowić i kolegę Kubę, który pewnie też słucha Radia 7, audycji niedzielną biesiadę. Jak co tydzień, ja dzisiaj w pracy, kolega Kuba będzie w pracy na nocy, przyjmie ode mnie służbę. No i nic, wszystkim błogosławionej niedzieli życzę, pan z wami, wszystkiego dobrego życzę.
2: Witam serdecznie z Welsheimu koło Stuttgartu. Z okazji Dnia Matki, obchodzonego dzisiaj w Niemczech, chciałbym przesłać najserdeczniejsze życzenia dla mojej kochanej mamy Gabrysi z Hamburga. Mamo, życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, siły i szybkiego powrotu do pełni sprawności po operacji kolana. Niech każdy dzień przynosi ci ulgę i uśmiech. Pozdrawiam również całą ekipę Radia 7. Dziękuję za super biesiadę i wasze świetne audycje. Życzę dużo, dużo zdrowia i dalszych wspaniałych programów. Leszek z Welsheimu.
3: Witam, witam pana Piotra, no i całą redakcję Radio 7. Tu takie króciutkie pozdrowienia, czyli pozdrawiam swoją kochaną żonę Justynę, teściu z Elgnowa. Witam, witam pana Piotra, no i całą redakcję Radio 7. Tu takie króciutkie pozdrowienia, czyli pozdrawiam swoją kochaną żonę Justynę, teściu z Elgnowa. Chciałem też podziękować, bo wczoraj mieliśmy przymanki wszystkim gościom, co byli wczoraj. Też pozdrawiam tutaj Bartka Sińskiego i jego żonę Olę z Myśląt. Pozdrawiam swoich kolegów z pracy oczywiście, z tego i majstra. I drugiego majstra też, bo w porządku. I ich żony. Też pozdrawiam z Remszajdu kolegów, czyli kierownika byłego i kolegów z pracy byłej z Remszajda, Niemcy. Dzięki.
4: Chciałbym złożyć życzenia urodzinowe mojej mysce, Oli Podróżniczce. Wszystkiego najlepszego, kochanie, z okazji twoich urodzin. Kocham cię mocno i ściskam. Pozdrawiam również całe Radio 7, Tomek z Warszawy.
5: Witam serdecznie pana, panie Piotrze, z tej strony Jan Żytani. Chciałbym oczywiście pozdrowić Bożenkę, przesłać jej słodkiego całusa. Pozdrawiam również swoich znajomych, Mateusza i Kasię. Jak pan się już zdążył zorientować, ma pan nowych słuchaczy tutaj w Danii. Bardzo serdecznie dziękuję. Przekazałem im oczywiście naklejki na samochód. Myślę, że samochody będą tu jeździć po Danii i reklamować Radio 7. I mam nadzieję, przysporzy to nowych słuchaczy tutaj w Danii państwu, pana radiu. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
6: Ja pozdrawiam Janusza z Danii, mojego przyjaciela, który właśnie szykuje się znowu na ryby. Ale kiedy on znowu do pracy pójdzie, to nie wiem. Pozdrawiamy wszystkich.
0: Dobrze, i czy jeszcze coś, czy to wszystko mamy? A nie, jeszcze jedna wiadomość jest, jeszcze jedna zaległa, posłuchajmy.
7: To jeszcze raz ja, Aga K, ta od UMC, bo ja zapomniałam jeszcze coś powiedzieć. Marta, jesteś po prostu mistrzu organizowania imprez, ale mogłabyś już z tym piwem przyjechać. Pozdrawiam Radio 7 i wszystkich słuchających.
0: Marta nie może przyjechać, bo Marta teraz przyjechała do mnie i z tym piwem przyjechała do mnie, więc do was może dotrze, ale to zdecydowanie później. Kolejne wiadomości zaległe będą, ale to po kolejnej przerwie muzycznej. Odkopuję się z tych wiadomości. Teraz kilka telefonów jeszcze od państwa. Proszę bardzo, 792-150-150 można zadzwonić, jeśli tylko będzie taka państwa wola. No to jeszcze kilku pozdrowień posłuchamy. Siódemka, witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
8: No, chciałam pozdrowić.
0: Jesteśmy syna. Na antenie, słuchamy.
8: No, chciałam pozdrowić syna Arkadiusza Ziółkowskiego, synowo Martę, teściowo Barbary, I jeszcze jednego syna, Dominika, i synowo Emilię, Dawida Jędraszek, Natalię. I serdecznie was pozdrawiam, bo miło zawsze gracie. Super, podoba mi się zawsze, bo ja lubię taką muzykę. I dziękuję serdecznie, kochani. Miłego dnia wam życzę.
0: Dzięki, pozdrawiamy również. Dziękujemy za miłe słowo. Dobrze, to ten telefon mamy za sobą, a tutaj na drugiej linii, czy ktoś jest? Nie, nie ma. To wracamy na linię pierwszą. Też cisza na razie, nic się nie dzieje, nikt nie dzwoni. No dobrze, to moi drodzy. O, jest jednak. W ostatniej chwili. Halo, halo, siódemka.
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się was słucha i pozdrawiam wujka Jacka z Szydłowa i Ninę z Pawłowa, moją koleżankę. I poproszę o piosenkę Ciche dni Kasi Sochackiej.
0: Dziękuję. A jak masz na imię?
9: Gabrysia.
0: Dzięki, Gabrysiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie też.
9: Dziękuję.
0: Dzięki, do usłyszenia. To my sobie teraz zagramy, a po przerwie wrócimy z państwa życzeniami i pozdrowieniami. To już chyba będą ostatnie niestety dziś.

0: to już się skończyło. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Moi drodzy, patrzę na zegar, no i rzeczywiście to już będzie ostatnie wejście z życzeniami, pozdrowieniami. Zaczniemy od tych wiadomości głosowych zaległych, ale Państwo też już proszeni są o przygotowanie telefonu, bo będziemy odbierać za chwilę połączenia. No to posłuchajmy, co tam nasi słuchacze mają do powiedzenia.
1: Bzy rozkwitają, w Radiu 7 super grają i czas nam umilają. Słuchacze na Facebooku się pozdrawiają i dużo sobie i innym radości dają. Fajne życie mamy, gdy niedzielnej biesiady słuchamy. Pozdrawia stały słuchacz.
0: Panie Mirku, ale tam we Włocławku to macie normalnie uzdolnionych poetów. Kolejna wiadomość.
2: Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla mamy Danusi z Lutocina przesyła syn Mariusz z rodziną i ciocia Jadzia.
0: I jeszcze jeden głos od Państwa.
3: Dzień dobry, tutaj Ola Podróżniczka. Zostałam odebrana z lotniska. Teraz jestem w domu, świętuję swoje urodziny i dzwonię, a w zasadzie nagrywam się, bo się nie mogę dodzwonić. I chcę sobie sama złożyć życzenia urodzinowe. W zeszłym roku pięknie od Was dostałam życzenia urodzinowe, będąc na Helu. To się teraz przypominam. Dziękuję też mojemu misiowi za cudowne przywitanie. I już jest wiosna, będzie lato i w końcu będą niedziele z biesiadną, które ja będę mogła słuchać, bo niestety czas zimowy mi na to nie pozwalał. Pozdrawiam serdecznie, panie Piotrze, wszystkiego dobrego, również dla pani Barbary, dla całej redakcji, no i dla fantastycznych słuchaczy. Najcudowniejszych chwil, kochani. Dziękuję.
0: Pani Olu, wszystkiego dobrego. No, pan misio już życzenia przesyłał, to teraz czas na mnie też. Wszystkiego dobrego, czego pani sobie tylko zamarzy. Niech się spełni. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o wiadomości głosowe. Udało się wszystko nadrobić. Uff, a teraz jeszcze kilka telefonów od Państwa, jeśli tylko Państwo mają ochotę na to. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Halo?
0: Słuchamy, dzień dobry.
4: Halo, halo.
0: Halo, halo. Aha, okej, okay, tutaj się nie udało, a szkoda. Chyba była komunikacja jednostronna, chociaż nie wiem czemu. Może tutaj, Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry, z tej strony Marta, mama Dominika, która wyprawiała 18, piwa dojechały, impreza trwa dalej, także imprezujemy 18-kowo od piątku do niedzieli, ale wszyscy wzięli sobie jeszcze na poniedziałek urlop. Jeżeli ktoś ma ochotę wypić z nami zimne piwko, bo które dojechało, to zapraszamy Kaczek 20.
0: Ależ, to jest dopiero reklama. Ja już jadę.
5: Dobra, czekamy. Pa.
0: Dzięki, pa. To jest dopiero 18. Nawet ja takiej nie miałem. Chociaż też huczna była. 792-150-150. Tu Radio 7, dzień dobry.
6: Halo, siemandero.
0: Siemandero.
6: Ja pozdrawiam tego pana, który was słucha 25 godzin na godzinę.
0: Dobry był, dobry był.
6: Był taki był.
0: Był.
6: Był taki pan, tak, dzwonił.
0: Tak.
6: Dobrze. Miłego dnia.
0: Dzięki, do usłyszenia. 25 godzin na godzinę był taki, to prawda. Był dzisiaj taki pan, ale to bardzo dobrze. To znaczy, że słucha dużo. Może proporcje trochę się zamieszały, ale nieważne. Grunt, że słucha dużo. Dobrze. Teraz tutaj odbieramy połączenie. Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy. Śmiało.
7: Panie Piotrze.
0: Tak.
7: Proszę ładnie zagrać piosenkę Stanisławowi Grzybickiemu z Kuczborka. Mhm.
0: Pewnie z okazji imienin.
7: Kolega z Kuczborka mu przesyła.
0: Pewnie z okazji imienin.
7: Mu złożyłem ładną piosenkę Stasiowi Grzybickiemu.
0: Dobra, poleci ładna piosenka dla pana Stasia. Dzięki za telefon. No właśnie, bo to Stasio miał imieniny niedawno. No to rzeczywiście to też trzeba i muzycznie uczcić to święto. Radio 7, halo, halo.
8: O, dzień dobry, teraz już usłyszymy chyba. To o. Ja wcześniej mówiłem to halo, halo i się nie udało.
0: Jest, jest, to on.
8: Ale pierwszy raz się dodzwoniłem. Nie jest tak łatwo, szczerze powiedziałem.
0: No trochę tych słuchaczy dzwoni, to prawda.
8: Czy już dzisiaj leciała piosenka stworzona przez ciebie, Piotrze?
0: Nie, jeszcze nie.
8: Okej, okay. Ale czy możesz zdradzić właśnie kulisy jej powstania, bo ja cały czas jestem tego ciekaw najbardziej.
0: Kulisy jej powstania były takie, że nasz słuchacz z Olsztyna pisał tekst do tej piosenki i tak co tydzień przysyłał po zwrotce. Ja obiecałem, że kiedyś z AI-em usiądę i zrobimy tą piosenkę. Rok minął, no i w końcu zebrałem się, bo chwila wolniejsza była. No i tak ta piosenka powstała, czyli muzyka i ogólnie technika ja i AI, a słuchacz z Olsztyna jest autorem tekstu.
8: Okej, okay, ale bardzo mnie ciekawi, jak zrobiłeś ten efekt taki lat 90. Jakby AI jakby wiedziało, jak zrobić piosenkę wysiadną, taką w klimacie, nie?
0: No, mój drogi kolego, ja już kilka takich utworów popełniłem. Nie wszystkie pojawiły się na antenie, ale no, da się to zrobić.
8: Okej, okay, no dobra, dobra, to chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i generalnie zapowiedzieć, że ja się wybieram w wakacje na początku lipca. Będę przejeżdżał przez Mławę, może wtedy bym cię odwiedził.
0: A może w niedzielę byśmy razem biesiadę machnęli, ale to pewnie twój pracodawca.
8: Bo to właśnie będzie w niedzielę, bo ja będę wracał z Openera z Gdyni, to jest chyba jakoś tam początek lipca. Mm-hmm. Będę się odzywał.
0: Tylko twój pracodawca nie wiem, czy się zgodzi.
8: No zobaczę, pogadam, wybadam temat.
0: Mateuszu, wszystkiego dobrego.
8: Pozdrowienia, hej.
0: Dzięki, hej, do usłyszenia. Miły głos, Mateusz Ptaszyński, Radio Z. Jak słyszycie, jak mu w Radio Z pozwolą, to poprowadzimy razem biesiadę. To by dopiero był hit, ale nie wiem, czy będą tak łaskawi. Dobrze, jak my tu z czasem stoimy? No i jeszcze chwila dosłownie została, to jeszcze myślę, że jeden telefon albo dwa krótkie odbierzemy. Radio 7, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
9: Chciałbym pozdrowić mojego ulubionego wujka Piotra Złotowa.
0: Uh-huh. O, to ja też pozdrawiam, bo ja wiem, o jakiego wujka chodzi.
9: No właśnie, wujek coś się dawno nie odzywa.
0: Oj, dawno.
9: Może słucha.
0: A może nie, może już nie słucha.
9: A może idę. No właśnie, nie słucha na pewno. Chciałbym pozdrowić jeszcze moich kochanych synów, Szymona, Mikołaja i Macieja i żonę, która jest aktualnie w pracy, Martę i sąsiada Jarosława.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Musimy kończyć, bo strasznie głośno radio w tle było i przeszkadzało nam. No dobrze, mówiłem dwa krótkie telefony. No to w takim razie, jeśli Państwo jeszcze by mieli ochotę, to właśnie teraz jest ta chwila, żeby się wdzwonić. Dzisiaj słyszałem sporo narzekań, że nie można się dodzwonić. No ale rzeczywiście telefon dzisiaj nieustannie tutaj sygnalizuje, że jest połączenie przychodzące. Halo, siódemka, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Tu Śląsk się kłania.
0: Śląsk.
10: Śląsk koło Raciborza. Drugi raz udało mi się dodzwonić do Was. Mm-hmm. Chciałbym serdecznie pozdrowić moje kochane dzieci, które są w Niemczech, w Gizen. Zięcia, wnuczka szczególnie, Adrianka, żonę, całą moją rodzinę z Kuźni Raciborskiej, Solarni, wszystkich i oczywiście pana prowadzącego.
0: A Kai Hauda jest. Nie, nic, już nic. Próbowałem być śmieszny i po śląsku coś powiedzieć, ale nie mam takich umiejętności. Pozdrowienia serdeczne na Śląsku.
10: Dzięki serdecznie.
0: Dzięki, do usłyszenia. No tak to właśnie jest, jak człowiek bardzo chce, no to potem może być tylko kompromitacja. Moi drodzy, 9 minut do godziny 15. Ja bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj kolejną niedzielę mogliśmy spędzić razem. Za tydzień znów się usłyszymy. Czy kolega Berendt będzie? Nie wiem tego, bo to dowiaduje się o tym w ostatniej chwili. Nawet dzisiaj byłem przekonany, że on będzie, ale on bardzo pracowity, ma czas. Ci, którzy odwiedzili ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy, to wiedzą, że tam on tętni życiem. Ci, którzy byli na plaży Patelnia, też wiedzą, że tam też życie tętni. No i inne pomniejsze przedsięwzięcia kolegi Berendta. Tam też sezon już się bardzo mocno rozpoczął i no, kolega może mieć mniej trochę czasu na to, ażeby spędzać tutaj ze mną na antenie. Ale obiecał, że w maju jeszcze się pojawi, więc trzymamy go za słowo. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Udanej niedzieli życzę, no i oczywiście całego tygodnia. A my usłyszymy się już za tydzień. Piotr Ploch, dziękuję.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
6: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
7: Josera. We care, you grow.
8: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
9: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
8: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
9: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Josera.
8: Dairy co?
9: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy szwacz. Efekt? Więcej mleka.
10: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
11: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Tłustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Reklama.
9: Zbliża się godzina 16.
10: To są wiadomości Radia 7.
11: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
12: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
11: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
11: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.

Radio 7. Tego się słucha. Radio 7. Yes, it's the story of my baker.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 maja. W 1946 roku urodzony w Mławie aktor i powstaniec warszawski Władysław Staszewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
3: Niedługo już tego zrzędzenia. Skończy się betonowanie, wryśniecie mnie do jakichś szkół i zapomnicie o starym.
2: W 1956 roku późniejszy biskup pomocniczy chełmiński i ordynariusz warmiński Edmund Piszcz otrzymał święcenia kapłańskie.
4: Nie ma chyba większego cierpienia od tego, gdy matka musi patrzeć na śmierć swojego dziecka.
2: W 1978 roku odbyła się premiera filmu Romans Teresy Henert w reżyserii urodzonego w Ciechanowie Ignacego Gogolewskiego.
5: Jak to się mogło stać, że nie poznaliśmy się do tej pory? Mamy przecież tylu wspólnych znajomych.
6: Istotnie.
2: W 2014 roku papież Franciszek ustanowił dotychczasowego biskupa archidiecezji warmińskiej Jacka Jeziorskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej.
7: Chciałbym w imieniu duchowieństwa i wiernych Kościoła Elbląskiego zapewnić Ojca Świętego Franciszka o naszej jedności we wierze.
2: Urodzili się w 1916 roku Witold Marian Felicjan Reppel, podporucznik Wojska Polskiego. W czasie kampanii wrześniowej pełnił funkcję dowódcy 3. plutonu w 4. szwadronie 26. pułku Łanów Wielkopolskich, wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego pułk stacjonował najpierw w okolicach Lizbarka, a następnie w rejonie Sierpca. Poległ pod Władypolem. W 1920 roku w Mławce w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Bolesław Pietrzak, aresztowany przez gestapo w Mławie za działalność konspiracyjną, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Sztutow, gdzie przebywał do śmierci. W 1951 roku Wiktor Marek Lejk, społecznik i polityk, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy, poseł na Sejm PRL 9 kadencji, pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8: Dialogu nam troszkę brakuje i stąd każda rozmowa i każde zaproszenie na spotkanie, abyśmy podialogowali ze sobą, jest pożyteczne.
2: W 1954 roku Leszek Mizieliński zasiadał w Sejmiku Województwa Mazowieckiego pierwszej kadencji, pełniąc w tym okresie funkcję wicemarszałka. Później do 2006 roku zajmował stanowisko wojewody mazowieckiego. W 1954 roku w Mławie Bogdan Zalewski, historyk specjalizujący się w historii wojskowości, nauczyciel akademicki. W 1981 roku Arkadiusz Gołaś, urodzony w Przasnyszu, siatkarz, olimpijczyk, reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie koło Klagenfurtu w Austrii.
9: Myślę, że powraca powoli ta pewność. Jeszcze muszę trochę nad zagrywką popracować, bo również brakuje mi tej pewności. No i tyle.
2: Zmarli w 1949 roku Antoni Dobrzeniecki, pseudonim Bogdan, żołnierz niezłomny. Został zabity w walce z grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa z Sierpca. W 1971 roku w Brodnicy Maria Zieleniewska, pielęgniarka. W czasie okupacji niemieckiej była członkinią sekcji sanitarnej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Brodnicy. W 1983 roku Irena Domańska, nauczycielka w publicznej szkole powszechnej w Sadłowie w gminie Rypin. Podczas okupacji prowadziła tam tajne nauczanie. Napisała wówczas ręcznie wiele egzemplarzy elementarza dla swoich uczniów. Po wojnie kierowniczka szkół powszechnych w Lutocinie i Stawiszynie Łaziskach. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Medalem Edukacji Narodowej. W 2015 roku Marek Dolecki, urodzony w Mławie artysta-fotograf, uhonorowany tytułem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, członek rzeczywisty i artysta fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
10: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
0: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
5: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
6: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
8: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
3: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
2: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal Wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
4: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
3: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
2: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Josera. We care, you grow.
2: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami,
3: bo u nich trawienie działa jak trzeba.
2: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
3: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Josera.
2: Dairy co?
3: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy szwacz, efekt więcej mleka.
4: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
6: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715 509 461 715.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
3: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
2: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
4: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
2: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
5: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
2: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
6: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Rolnictwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
0: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii znalezionego w Białymstoku znowu uciekł rodzicom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
3: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
2: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
4: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
5: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
4: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
6: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
2: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana. Jutro ma być jeszcze cieplej niż dziś, od 20 stopni na północy do 22-23 w centrum. Za to jutro już możemy spodziewać się deszczu, a nawet burz prawie wszędzie, tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, około 10 stopni. Radio 7.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona-Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
3: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
2: Jarosław Sellin z PiSu mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
4: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
2: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
5: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin aguńskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
2: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
6: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
2: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz. Jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu. To nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00. Jutro w całej Polsce, prawie w całej Polsce możliwe burze, tylko na północnym wschodzie kraju nie powinno padać. Będzie bardzo ciepło, od 19 do 22 stopni. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, temperatura spadnie do około 10 i nadal we wtorek możliwe opady deszczu na zmianę ze słońcem.